0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refren.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio RSK.
2: Przeudaj się daleko, podróż gdzieś.
3: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę.

0: Polska. Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek dowiecie się więcej o działalności garncarza z Urzędowa. Oprócz tego usłyszycie historię kraśnickiego kolekcjonera, który zbiera młynki do kawy. Zostańcie z nami.
0: SK Kraśnik.
1: Cezary Gajewski prowadzi w Bęczynie Izbę Tradycji Garncarskiej. Jak sam mówi, w ten sposób chce zachować pamięć o swojej rodzinie i o tym rzemiośle. Więcej w rozmowie, którą przeprowadził nasz reporter Artur Mazurek.
2: Prowadzi pan też prywatne muzeum.
3: No mam taką, można, no, czy to muzeum, czy nie, to powiem tak.
2: Do pamięci.
3: Moim takim zamiarem, czy takim może... Chciałem coś takiego uczynić i zrobić po słowiańsku, pobudować dom, mieć syna, posadzić drzewa i tak można powiedzieć, że to wszystko zrobiłem. I taka mi myśl naszła, że z tym garcarstwem to jest tak, można powiedzieć, że na palcach u rąk można by dziś policzyć tych prawdziwych garcarzy w Urzędowie, tak może będę ostatni. I żeby to coś zostało i postawiłem dom. Bo na dziadkowiźnie, na pradziadkowiźnie, nawet można powiedzieć, tu od pokoleń jesteśmy, żeby została pamiątka po urzędowskich garcarzach. Bez żadnych, bez niczyjej pomocy, mówię, to będzie takie, żeby mu nikt na to nie miał żadnego wpływu. I pobudowałem taką izbę pamięci garcarską. Nie tylko znajduje się tu wyroby nasze urzędowskie, ale są wyroby z innych ośrodków garcarskich, ponieważ tu odbywały się u nas plenery międzynarodowe nawet. Polskie i międzynarodowe. I dużo jeździłem po innych ośrodkach garcarskich. Także skądś zawsze coś tam przywiozłem. Mówię, tak niech zostanie to w Urzędowie, żeby było w Urzędowie coś takiego. Nawet postawiliśmy garcarzom na 600-lecie Urzędowa i 600-lecie garcarstwa pomnik prywatnie. Razem z ojcem wspólnie zafinansowaliśmy to. Taki jest tam przy piecach garcarskich kamień, wypis jest, że to dla uczczenia pamięci garcarskiej Urzędowa, 600-lecie Urzędowa dla garcarzy.
2: Jeszcze jak mógłby pan powiedzieć, co można zobaczyć w tej izbie pamięci?
3: No można co doświadczyć, można tego doświadczyć, bo już wiadomo, że już jesteśmy tym pokoleniem, które można powiedzieć, że jeżeli ktoś jest, tak jak pan, no nie wiem... Czy pan jest ze środowiska wiejskiego, czy się urodził już w mieście i jest, bo ja jeszcze tak można powiedzieć, że się urodziłem w takim środowisku wiejskim, mam już te parę lat, to niektóre rzeczy pamiętam, jak to się odbywało, można powiedzieć, że nadal to stosuję. Ale dużo ludzi już po prostu tego nie wie, że w takim na przykład gnianym garku odbywał się... No częściowy można powiedzieć proces tego, że dzieciom jak się opowiada, że garcarz zrobił wszystkie wyroby, z którym powstało masło. No i się dziwię, no jak mogło powstać masło? No tak, bo garcarz, gospodyni udoiła mleka od krowy, wzięła mleko w taki gliniany garnek, wlała i w tym garku powstało siadłe mleko. Siadłego mleka garcarz zrobił duszlak. Duszlak odlano to mleko, znaczy go na wcześniej go zrobiono twaróg w tym garku, bo postawiono na ciepło kuchnię, odlano tę serwatkę, żeby się odłączyła i później z tego siadłego mleka gospodyni zrobiła ser. A z tej warstwy górnej tego siadłego mleka wytworzyła się śmietana. Ze śmietany garca zrobił masielnicę i powstało masło. Nikt tego praktycznie dzisiaj już z tych młodszych ludzi nie wie, no ale to się można dowiedzieć, do czego który garnek służył. Można porównać inne ośrodki garcarskie, czym się różnią, jakie było zdobnictwo w danym ośrodku garcarskim, bo kiedyś, no już 10 może przeszło lat temu, byłem na plenerze garcarskim na imprezie na Węgrzech w Debreczynie. No i tam tych węgierskich garcarzy znamy się dłuższy czas już, bo tu przyjeżdżali też na plener, może dlatego mnie tam zaprosili na tę ich imprezę. I w Debreczynie było ze środków, były z Rumunii, z byłej tej Jugosławii, z Serbii garcarze, Węgier, jak byłem z Polski, no i ten Węgier, poszliśmy na obiad, na obiedzie mi mówi do mnie, że czego, mówi, jesteś dobrym, mówi, fachowcem, a czemu nie zmienisz swojego wyrobu? No ja mu nic nie odpowiedziałem, tylko zjedliśmy obiad, przyszliśmy na te stoiska, tam było tych stoisk może przeszło 20 z różnych tych ośrodków garcarskich. Ja mówię teraz tak, a jeszcze z Japonii był garcarz też nawet. No i ale teraz mi powiedz jedno, czym się który ośrodek garcarski różni? No mówię, oprócz waszego, bo on był z nadudwaru, a w nadudwarze robiono czarną ceramikę. A no tak się zastanowił, no praktycznie niczym. Tylko tym, że który garcarz, jaki ma styl tej swojej, bo każdy tam malarz, czy garcarz, czy jakiś fachowiec, to ma takie swoje coś tam, nie, że i drugi go odróżni od siebie, a taki laik może to, no nie odróżni, no bo to wiadomo, nie, nie jest fachowcem w tej dziedzinie. Ja mówię, niczym się nie różnią. Ja, u nas jeszcze w Polsce my się zachowaliśmy, że się różnimy. Urzędowski Ośrodek Garcarski się odróżni, Czarno-Białostocko się odróżni, Ostrowiec Świętokrzyski się odróżni, że jeszcze po prostu jest zachowane ten swoje regionalizm, że w Polsce jeszcze gdzieś coś tam jest inaczej. A u nich już wszystko wypalają w piecach tych elektrycznych, kupują sobie polewy tam w Instytucie Ceramiki i Szkła. No i to jest kolorowe robią, czy jakieś tam, jakie tam sobie umyślą, no ale już jest, wszystkie są środki do siebie zbliżone, podobne.
4: A, tak. A jaki jest pana styl?
3: No ja wiem, czy jak to panu, to trudno jest do wytłumaczenia, że garcarz, który robi i drugi na przykład, to odróżni, bo jeden robi bardziej takie, można powiedzieć, no do porównania, że są proste, bardziej smukłe, drugi bardziej pękate, no i gdzieś tę swoją taką rękę ma, gust jakiś taki, każdy ma swój inny gust, tak się jednemu podobają blondynki, drugiemu tam szatynki, tak samo i w garcarstwie, że jakieś tam coś ma, że jak jest garcarz, to się o to powie, że to ten robił, czy tamten.
2: A czy sama nauka tej sztuki garncarstwa jest skomplikowana, czy ten zawód, to jest zawód, którym mógłby zająć się tak naprawdę każdy? Jak to wygląda?
3: Garcarstwo jest zawodem trudnym, a taki człowiek, który się styka z garcarstwem, to nieraz jak ktoś popatrzy, jak to na przykład ja robię, nie? Tam nieraz, no nawet tak niedawno, tak z pół roku temu, taki kupił ode mnie tam ze trzy garki, ale mówi tak, a mówi, ja, mówi, to wszystko potrafię zrobić. I jakbym, mówi, spróbował ze trzy razy, to mówi, bym zrobił tak, jak to by se sam to zrobił. No ale ja, znając to, nieraz i nie jeden zakład wygrało się tak od, dlatego, że zawód jest trudny do nauki, ponieważ, no co, nie ma do definicji, że 2 razy 2 to jest 4. Tylko trzeba po prostu podpatrzeć, jak ktoś robi. I non stop trzeba próbować. Dzisiaj mam koleżankę w Warszawie, zjeździła całą Polskę praktycznie, u nas tu się też uczyła, pracuje na uczelni i poza godzinami ma jakieś tam studio takie ceramiczne, że tam ludzie sobie przychodzą do relaksu, nie tam żeby zarobkowo, nie mają tej, można powiedzieć, tej umiejętności, żeby to robić zarobkowo. No i ona tam do mnie dzwoni i mówi, że nie wie, jak to jest, a mi to na każdej, mówi, rogatce, mówi, w Warszawie, ulicy, mówi, powstają te pracownie ceramiczne. No ale, mówi, stoczeniem na kole garcarskim nie jest to takie proste. To mi są specjaliści od miseczek, bo to jest najprostszej dziurkę zrobić i roz tego, a później do góry dnem przekręci, ma takie nożyk, i tym resztę, co mu nie pasuje, to wydłubie i mówi, że on jest już fachowcem. A prawdziwym fachowcem być to trzeba lata. I to poziom, to też można osiągnąć różny. Im słabszy i lepszy. To niektórzy garcarze to między sobą, tu ja pamiętam jeszcze, jak było kilku garcarzy, to mówi, o ten to. Ja też wiem, jak który robi w Polsce, ale nigdy, bo to są koledzy i my jesteśmy, można powiedzieć, na równej stopie, że tak jak w każdym zawodzie, że się szuka fachowca, nie? No. I jest lepszy i gorszy, ale taki kto nazywa, ale to mówi partacz, a to dudłok, mówi u dudła, tam mówi, nie zrobi to co trzeba, tak mówi dudła, wy dudłok, mówi. No. Nawet jak ktoś popatrzy, to na jak ucho przyklei, czy coś, mówi, o ten, to jest klasa. Tak jak byłem na Litwie, to panu powiem, że byliśmy, no już kolega ten nie żyje, z Czarnej Białostockiej, tutaj we dwóch z Polski na tej imprezie. Tam impreza miała być ponad tydzień, ale ciegarzowi, który ma pracę, tydzień czasu można przebywać gdzieś poza domem, jak są po prostu zamówienia, ma i okres letni, najwięcej pracy. No i ten król garcarski popatrzył, jak my tam żeśmy zrobili jednego dnia po kilka rzeczy. No i coś tam wielce nie ma bardzo co do pracy, bo tam widzę, tam chodzą, bawią się w tej glinie. Dla mnie to takie proste sprawy, nie? A ten król garcarski mówi, to wy, mówi, długo nie zagrzejecie, mówi, bo wy jesteście, mówi, wyższa szkoła pilotażu, to co tu będziecie robić, mówi, między takimi. A tam pozostali, to przyjechali na taki plener, żeby po prostu podpatrzeć, jak to się robi, jak powstaje, jak stosują polewy, jak toczą. No takie było, nie to, że tam byli tacy pierwszej wody mistrzowie, tylko ludzie, którzy chcieli to, no można powiedzieć, że impreza dobrze, że takie coś jest, że może sobie ktoś popatrzeć, jak to w ogóle się kręci, jak z czym to się je, żeby sobie mógł to uzmysłowić, że nie jest to takie proste i łatwe. Tak jak ten garcarz powiedział, trzeba się na glinie też urodzić. No kawał historii. Pradziadek robił pra, ojciec, tylko jedno jest, mnie boli i nad jednym ubolewam. Kto po mnie, to mnie boli. Nie jest proste. I tak nieraz jeszcze wrócę do tego, bo to o tym współczesnym, dzisiejszym tym garcarstwie można... Ja to tak myślę, bo jak byłem 30 lat temu już we Francji, nie? To zawieźli mnie na wymianie, byliśmy młodzieżowej do lat 25. To specjalnie po prostu tutaj mnie z tej, że nie miałem tych, łapałem się w tym przedziale i tutaj u nas byli francuska młodzież na wymianie i mnie zaproponowano, żebym tam pojechał, to pokażą mi te francuskie garcarstwo. No i tam zawieźli mnie do tego garcarza, no i ten garcarz było już podzielone. Tak w miarę tradycyjnie było robione, to robił ojciec, syn i córka, też dziadek był w tym czasie ten pan, bo miał 73 lata. Nie chciał przy mnie robić, jak się przyznałem, że ja chcę spróbować tej francuskiej gliny, to mi nie będzie pokazywał, tylko poszedł po syna. No i po boku był dom drugi i ten już mówi to, ten to już mówi robi ceramikę. To nie garcarstwo, tylko ceramikę. Bo te robili na kole garcarskim, a tamto chyba już tam, już nie byłem w tym zakładzie ceramicznym, bo to mnie nie interesowało, tylko to garcarstwo te ich tradycyjne. No to mi wtedy, jak zobaczył, jak robię, to mi dobro wtedy garze proponował, że się wszystko, niczego nie chce dostać. Ja mówię, nie, mówię. I później po 10-15 latach taki sam przypadek miałem. Miałem dużo pracy, był tu plener u nas w Urzędowie, i był z Ukrainy garcarz. Ojciec mówi, że masz dużo pracy, mówi, o ten, mówi, z Ukrainy garcarz, to mówi, ma zbliżony styl do naszego. Mówi, byś go wziął, to by ci pomógł podrobić towar, nie? No i ja do niego mówię, Wasi, mówię, ja bym chciał, żebyś tu został, mówię, z miesiąc, ze dwa tygodnie, pomógłbyś mi robić. Nie, a też tak się zbliżała jesień, ziemniaki były. A mówi do mnie, że... A ja do niego, dlaczego nie? A mi mam ziemniaki, kartoszki. Tak? Ale ja mówię, ci zapłacę dobrze. Mówię, tak jak sobie, nie chcę na tobie zarabiać, nic. Mówię, tylko jak to, co mi wyjdzie, to ci oddam te pieniądze. Bo mi zależy, żeby aby po prostu to zrobić, nie? A nie, on mówi, pojedzie po te ziemniaki. To mówię, kupisz te ziemniaków na nie na jedną zimę i nie chciał. I tak sobie pomyślałem. A przecież ja byłem 15 czy 10 lat temu w takiej samej sytuacji, też nie chciałem. Bo tak sobie myślę, co będzie ktoś przy...

0: zachować wolność.
1: Pan Cezary niejednokrotnie reprezentował nasz region w kraju i za granicą. Wspólnie z ojcem od wielu lat są aktywnymi działaczami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Za swoją działalność byli także nagradzani m.in. przez ministra kultury.
2: Eszka Kraśnik.
1: Włodzimierz Konarski jest kolekcjonerem z Kraśnika. W swoich zbiorach ma około 200 młynków do kawy. Niektóre ważą nawet kilkanaście kilogramów. Większości z nich cały czas można używać pomimo ich wieloletniej historii. Z kraśnickim kolekcjonerem młynków rozmawiał nasz reporter.
3: Jest pan kawoszem, czy w jaki sposób zaczęła się pana przygoda akurat ze zbieraniem młynków do kawy? Czy kawa jest takim nieodłącznym elementem pana życia, czy to po prostu przypadek?
4: Nie, no jestem kawoszem, bardzo lubię kawę. Zresztą mamy w księgarniach ekspresy do kawy. Zawsze starałem się, żeby w tych ekspresach była dobra kawa i kawa taka z ekspresu. Natomiast młynki traktuję jako dekorację. No i od samego początku chciałem po prostu coś fajnego wystawić, a to, że lubię kawę, no to... A widziałem kiedyś taką fajną restaurację gdzieś w drodze, jak wracaliśmy z gór i właśnie w tej restauracji było kilkadziesiąt młynków takich bardzo ciekawych i no stąd też pomyślałem, że to jest fajny pomysł. I od tamtej pory, już od kilkunastu lat, zbieram młynki.
3: Czyli po tej wizycie w tej restauracji się zaczęła pana przygoda z kolekcjonerstwem?
4: To znaczy, ja już wtedy miałem kilka, czy tam może kilkanaście sztuk, bo no jakby wcześniej zbierałem lampy naftowe, jakieś, no w ogóle jakieś lampy. No cały czas interesowałem się jakimiś takimi starymi rzeczami, ale traktowałem je głównie jako element dekoracyjny, szczególnie tutaj właśnie w księgarni. No za niektóre tutaj nawet no, sporo płaciłem, bo to są też takie młynki, które imitują stare. Bo na rynku, na aukcjach internetowych można znaleźć młynki, które niby są stare, ale są współcześnie zrobione, tylko po prostu imitują stare młynki jakieś takie. Ale to też właśnie Szczepan Ignaczyński uświadomił mi w pewnym momencie, jak kiedyś tam kupiłem, tak się podnieciłem, że jaki piękny młynek kupiłem stary, no ale sprowadził mnie na ziemię pan Szczepan, bo przyszedł, powiedział, no to przecież to współcześnie zrobione. Stare to może być to żarno w środku, wykorzystane z jakiegoś starego młynka rzeczywiście, który się rozleciał, a tu resztę wszystko jest zrobione współcześnie, jakiś tam kowal czy metaloplastyk to zrobił, bo to akurat był taki mosiężny młynek z metalu. No nie? Ale tak, wcale to nie dyskwalifikuje, bo te młynki też są ciekawe, no bo nawet te, które są współcześnie robione i one mają imitować stare, to dlaczego nie? Jeżeli są inne niż takie, które mam, nawet jak przeglądam jakiś tam portal aukcyjny, to już widzę, czy to są młynki, czy to jest młynek stary, czy to jest młynek restaurowany, czy on jest odnawiany i tak dalej.
3: A jak pan zdobywa te młynki? Czy to jest przeszukiwanie właśnie takich targów staroci, czy też jakieś inne formy? Jak to wygląda? Szukanie takich starych, można powiedzieć na pewno, zabytkowych młynków?
4: Sporą część z tych młynków, które mam je od kraśnickiego kolekcjonera, z którym się jakby wymieniałem na książki. On oferował mi właśnie młynki, a ja i w zamian za to wybierał sobie jakieś książki w księgarni. Natomiast dużo też młynków kupiłem na portalach aukcyjnych. Ale też w momencie, kiedy gdzieś jestem w świecie i mam okazję być na jakimś takim targu staroci, to pierwszą rzeczą, za jaką się rozglądam, to są młynki. Wcześniej mieliśmy tą kolekcję w większości w księgarni w Lublinie, natomiast w momencie, kiedy tą księgarnię zamknęliśmy, cała kolekcja jest w księgarni, tutaj na Kościuszki, można ją oglądać. Wszystkie, może nie wszystkie, ale prawie wszystkie młynki są wystawione. Część nie jest wystawione ze względu na to, że może są niekompletne, jeszcze wymagają jakiejś tam renowacji.
3: Właśnie o to chciałem zapytać, czy jakby ktoś chciał właśnie zobaczyć tą kolekcję tych młynków, to czy może po prostu tutaj przyjść sobie sam zobaczyć, czy na przykład może się też z panem mówić i wtedy pan parę słów o niektórych młynkach może coś powiedzieć?
4: Mogę oczywiście powiedzieć, jeżeli mam tylko czas i no to wtedy jak najbardziej mogę poopowiadać. Natomiast no, księgarnia jest otwarta dla wszystkich przez 6 dni w tygodniu i zapraszamy. Oczywiście nikt nie będzie wymagał tu od nikogo, że koniecznie trzeba coś tutaj u nas kupić, ale można sobie przyjść, napić się kawy, posiedzieć, pooglądać stare młynki i zapraszamy jak najbardziej.
3: Wspomniał pan o odrestaurowywaniu niektórych tych przedmiotów. Jak one mają już tak na przykład niektóre prawie 100 lat, to czy jest to

0: skomplikowany proces, żeby je jakby utrzymać albo odrestaurować do takiej...
1: To znaczy tak, no, zdarzało mi się, że kupowałem młynki niekompletne, a to brakowało korbki czy szuflady albo uchwytu do szuflady. No i w takich momentach zwracałem się o pomoc do właśnie tego kolegi kolekcjonera, mogę tu go oczywiście go wymienić, do pana Szczepana Ignaczyńskiego, który no, albo sam, albo też miał jakichś kolegów, którzy pomagali w remontowaniu tych przedmiotów.
0: A czy są takie, do których czuje pan jakiś szczególny sentyment, czy mają jakieś takie konkretne znaczenie dla pana, albo jakieś takie młynki, które no, pan dobrze jakoś się wspomina, jakby, czy wiąże się z nimi jakaś historia?
1: Znaczy, no mam kilka takich młynków, które, no jeden z najcenniejszych, no to jest taki ponad stuletni, oryginalny, pełni oryginalny młynek amerykański, którego właśnie mam od tego kraśnickiego kolekcjonera, od kolegi kolekcjonera, ale są też takie, które gdzieś przywiozłem z bardzo daleka, nie jest tam jakiś, który przywiozłem z Ameryki Południowej, no generalnie nie mam jakiegoś takiego specjalnego sentymentu do któregoś tam konkretnego, traktuję je po prostu jako dekoracja, a w tej chwili to przede wszystkim już szukam takich, których nie mam, bo wszystko się powtarza, fabryki, które produkowały te urządzenia, produkowały je w dużych seriach. No i tych młynków w dalszym ciągu na świecie, mimo tego, że niektóre już mają kilkadziesiąt lat, jest dość sporo, ale taką jest kilku takich największych producentów, szczególnie tu w Europie, to była taka firma bodajże EB, niemiecka firma, która produkowała młynki, i zresztą takie znane firmy jak Peugeot, też mam takie młynki tej firmy, znamy ją z produkcji samochodów, ale to też firma, która produkowała młynki do kawy. To nie jest wcale taki nowy wynalazek, ponieważ pierwszy młynek do kawy to jest bodajże XV wiek. Same młynki do kawy są starsze niż wynalezienie druku, niż książka drukowana. Natomiast jakby taka masowa ich produkcja już na dużą skalę, no to jest koniec XIX wieku. No i tu możemy jakby wymienić dwa podstawowe rodzaje. Są to młynki ręczne i elektryczne. I te elektryczne też były już pod koniec XIX wieku. Drugim takim podziałem, który jest dość istotny, to są młynki, które mielą kawę za pomocą żaren, które są to takie, no jakby dwa elementy, które wibrują, które przesuwają się obok siebie. Między nimi jest szczelina, tam pada jakby ziarno i ono jest mielone. Ta szczelina jest układa się w taki tak stożkowo, i to ziarno im jest bardziej zmielone, tym wpada głębiej i jest wtedy mielone na drobniejsze elementy. Jest tam oczywiście regulacja, można to regulować, ale są też młynki, które tną ziarno, bo znamy też takie młynki elektryczne, które mają w sobie noże. I znawcy kawy, bariści, absolutnie nigdy by nie skorzystali pewnie z takiego młynka, który tnie kawę, ponieważ raz, że podczas takiego mielenia wytwarza się duża temperatura, co szkodzi właśnie kawie i smakowi później. Dlatego najlepszym młynkiem jest wolnoobrotowy młynek żarnowy, czy to elektryczny, czy to ręczny, ale podkreślam, wolnoobrotowy, tam nie może się wytwarzać duża temperatura.
0: Na przestrzeni lat to jakoś tak drastycznie zmieniała się jakby ich budowa, specyfikacja, czy one tak w miarę były takie podobne do tych dzisiejszych?
1: To znaczy, ja ani historykiem nie jestem, ani znawcą młynków. Ja nie chcę tu twierdzić, że jestem jakimś fachowcem i znawcą historii młynka, bo tak nie jest. Tak jak powiedziałem na początku, traktuję te przedmioty jako element dekoracyjny. W pewnym momencie oczywiście z tej kolekcji, w momencie, kiedy ta kolekcja zaczęła się rozrastać, no to interesowało mnie, no, i przede wszystkim chodziło mi o to, żeby zdobywać jakieś nowe. Natomiast na pewno jakaś różnica była między tymi, które były powiedzmy 300 czy 400 lat temu, a tymi, które są współcześnie. Natomiast te, które jakby ja posiadam, no to najstarszy jest powiedzmy z końca XIX wieku. A reszta, no to wszystko one mają w granicach tam między 100 powiedzmy, a tam 30-40 lat. I jakby zasada działania i konstrukcja ich no, bardzo się nie różni. Jest tam zawsze, są tam zawsze żarna. Różni się obudowa. No bo ja na przykład mam młynki, które są wykonane przez osoby jakieś, nie przez fabryki, tylko taką metodą chałupniczą. Na przykład są zrobione ze starej łuski od pocisku, z takiej mosiężnej łuski. Ona jakby stanowi obudowę. I mam młynki drewniane. Mam młynki stalowe, ale też miedziane czy żeliwne. No, większość chyba to drewniane, ale są też młynki z bakielitu. Kiedyś tworzywa sztuczne nie było tak jak w tej chwili. Było takie tworzywo, które się nazywało bakielit. No, takie dość kruche było. I takie młynki bakielitowe też mam. Mam młynki, powiedzmy, które mam taki młynek, który ma powiedzmy tam ze 40 lat, jest w ogóle zupełnie nowy, nigdy nie był używany, jest w pudełku, jest do niego jeszcze gwarancja, instrukcja obsługi, jest jakiś taki czeski tam młynek sprzed, tylko to ma z czasów komunistycznych. Także no, jakbyśmy przeszli się w ogóle wzdłuż tej kolekcji, to pewnie o każdym coś tam mógłbym powiedzieć i skąd on, może nie pamiętam tego, skąd każdy gdzieś tam wziąłem, no ale no wiele, wiele na pewno bym pamiętał. Mam młynki takie, które się mieszczą w dłoni, ale mam też takie, które ważą po kilkanaście kilogramów, no nie?
0: Jak się takich młynków używało? To trudno sobie wyobrazić. Tak, wydaje mi się, że taki młynek jest leciutki, że można go sobie przestawić z jednego miejsca na drugie, a taki kilkunasto kilogramowy to...
1: No nie, nawet widziałem taki program w telewizji na temat jakiegoś tam lombardu i ktoś do takiego lombardu amerykańskiego przyniósł właśnie taki młynek od takiej konstrukcji, jaką ja mam, tylko mój młynek waży powiedzmy tam 4 czy 5 kilogramów, to jest metalowy młynek, natomiast ten ktoś przywiózł właściwie młynek, który ważył myślę, że około 100 kilogramów, bo to był wielki młynek, ogromny, metalowy, który, no, jego się stawiało gdzieś w jakiejś tam restauracji czy w barze, na tym barze. On stanowił od razu piękną ozdobę, ale służył też jak najbardziej do tego, żeby mielić w nim kawę. Zresztą ja pamiętam z dzieciństwa w Kraśniku Fabrycznym był taki sklep, nazywał, potocznie na niego mówiliśmy kawiarenka, i tam właśnie panie sprzedawczynie świadczyły usługi mielenia kawy, bo nie każdy miał wtedy młynek w domu i tam po prostu kupował, jak ktoś kupił sobie kawę w sklepie w ziarnie, a nie miał młynka, to można było pójść właśnie do tej kawiarenki i tam można było tą kawę zmielić. I przy okazji w tej kawiarence, właśnie do tego chciałem dojść, w tej kawiarence pachniało kawą. Jak się wchodziło tam nikt nie pił tej kawy na miejscu, albo prawie nikt, bo to chyba też można było, z tego co pamiętam, można było chyba wypić na miejscu, ale rzadko kiedy widziałem, żeby ktoś pił, ale tam pachniało tą kawą ze względu na to, że tam ta usługa była, że mieliło się tą kawę klientom. Ja jakby ktoś tutaj u mnie chciał, żeby pomielić sobie kawę i żeby w księgarni pachniało kawą, to bardzo chętnie zapraszam. Wiele młynków, które wisi u nas na ścianach, są sprawne, można sobie nasypać do nich kawę i można sobie mielić.
0: A sam pan używa jakoś na co dzień?
1: Nie, ja nie używam na co dzień, dlatego że mam ekspresy takie, które od razu mielą kawę, więc nie potrzebuję mielić.
0: A czy smak kawy jest jakby uzależniony od tego, jaki młynek posiadamy?
1: Myślę, że nie. Natomiast, na pewno jeżeli to będzie młynek, który tnie ziarna, ta kawa będzie zmielona na pył podniesie się jej temperatura i na pewno będzie to, dla mnie jest to gorszy smak. Może ktoś taką lubi. Natomiast ja uważam, że jest to zdecydowanie gorszy smak. Natomiast kawa, moc kawy czy smak, intensywność smaku zależy od tego, jak drobno jest zmielone ziarno, jak potem długo przepływa przez to zmielone ziarno woda, pod jakim ciśnieniem, jaka jest temperatura tej wody. No jest to dużo, dużo różnych takich składowych, na które się składa właśnie końcowy efekt, ten smak kawy. Ale to ja nie jestem baristą, nie znam się aż na tyle. Sam lubię kawę, mam ekspresy i w pracy, i w domu i staram się, żeby zawsze tam to była jakaś dobra i smaczna kawa, zresztą taka, jaka mi smakuje.
2: Pan Włodzimierz w swojej kolekcji posiada również lampy naftowe i pojedyncze eksponaty, takie jak stare radio czy maszyna do pisania. Na co dzień jego kolekcję można oglądać w księgarni przy ulicy Kościuszki w Kraśniku. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy o literackim spacerze śladami hrabiego w Gościeradowie. Będzie też o twórczości poety z naszego regionu, który zmarł w bardzo młodym wieku. Zostańcie z nami.
3: SK Kraśnik.
2: Tajemnice Gościeradowa i Pałacu Suchodolskich. Poznajcie historię tego miejsca poprzez literacki spacer. Ewelina Maria Mantycka, pisarka z Gościeradowa, organizuje literackie spacery po swojej miejscowości. Z czasem stało się to cykliczną formą turystyczną w Gościeradowie. Każdy, kto chce poznać historię rodu Suchodolskich i nie tylko, powinien wybrać się na ten spacer.
4: Gościeradów, nasza nazwa wzięła się od prawdopodobnie od pierwszego rodu gościeradowskich, którzy tu mieszkali. Mówi się też, że może od pierwszego od rycerza, który się nazywał Gościrad, chociaż badacze wychodzą z założenia, że po prostu leciał tutaj gościniec i goście płacili chętnie, czyli z radością opłatę za ten przejazd. U nas oczywiście pan wójt mówi, że my jesteśmy po prostu gościnni dla wszystkich i stąd ta nazwa się wzięła. Możemy powiedzieć, że u nas była osada okresu przeworskiego, ponieważ znaleziono kilka popielnic, takich grobów, gdzie właśnie znajdowały się różne paciorki i nawet płód był dziecka, kości mężczyzn i kobiet i to było w Gościeradowie, ale jeszcze do okresu panowania hrabiego Suchodolskiego to w Borowinie również znaleziono takie kości. Dlatego już możemy powiedzieć, że przy rzece mógł iść szlak po prostu ten bursztynowy i gdzieś były te osady. Dla nas to jest o tyle ważne, że już wiemy, że dawno, dawno temu było tutaj jakieś życie. Pierwsze zapisy to jest dekret Monachusa z 1198 roku, gdzie jest zapisane, że Jan zamienił się na osadę Gościrad z bratem Mateuszem. Jest to dekret Monachusa z XI wieku, wydany przez patriarchę Kościoła Zmartwychwstania w Jerozolimie i są to klasztor z Miechowa. I to jest zapisane, że właśnie ten Gościrad, tylko że założono, że ten Gościrad znajdował się koło Krakowa, bo to był ten dekret tam z ziemi krakowskiej. Oczywiście w tym dekrecie znajdują się ziemie z Janowa, więc możemy zakładać, że te ziemie to był ten Gościrad, ten właśnie nasz Gościrad. Jest to pierwszy taki zapis piśmienniczy. Później w XII wieku spalono nasz kościół przez Tatarów, co też zostało właśnie udokumentowane. I pierwszym właścicielem takim, który się dla nas nie za bardzo zasłynął, bo zabił księdza Piotra Czarnego i on się zapisał, to jest Trojan Gościeradowski, herbu Bogoria. I do tej pory została taka nazwa Trojanówka. I ludzie mówią na takie pola Trojanówka, a te pola to są właśnie, ten Trojan musiał parafii oddać tym księdzom tak jakby za karę te pola. I stąd się wzięła ta nazwa Trojanówka. Później mamy wiek XIV-XVI, to już Gościeradów jest podzielony na wiele części i ci gościeradowcy również mają swoje części. Mówimy tutaj o takich właścicielach jak Leszczyńscy, Andrzej Tańczyński, Żurawscy, Ostrowscy. Ja myślę, że ten Gościeradów był podzielony na 6 części, ale tak samo Liśnik był podzielony na 6 części i tam bardziej zasłynęli Wybranowscy, a Wybranowscy to byli zacni rycerze, gdzie Mikołaj Wybranowski, jego portret znajduje się w Muzeum Czartoryskich i tam można go właśnie zobaczyć. Jest to legat Suchodolskiego, który przekazał właśnie do tego muzeum. I ten Mikołaj był ożeniony z Zofią Radecką. A Zofia Radecka słynęła z tego, że przebierała się w zbroję męża i atakowała naszą wieś sąsiednią Księżomierz, bo to była wieś książęca. Więc oni się tutaj nie za bardzo lubili i ona z tego zasłynęła, że właśnie się przebierała w tę zbroję. Mieli 8 dzieci, 4 mężczyzn i 4 dziewczyn i jej właśnie tym najstarszym synem był Romuald Wybranowski, który tutaj się urodził i miał 3 żony. To też z tego jest słynne, że miał 3 żony, bo jedną to nawet z kuzynką się ożenił, tą pierwszą, a druga to była Salmonea Szampkowa. I to właśnie przez ten ślub z Romualdem oni wykupili Szczec kapsaicyn, węglin i połączyli ten liśnik z kościeradową. I dlatego to jest takie duże właśnie dzięki temu. Też mówi się, że Salomea ufundowała, który zachował się jedyna tutaj taki figura Jana Nepomucena koło kościoła. To będzie u nas jeden z najstarszych właśnie zabytków ufundowany przez kuzyna tej Salomei, biskupa krakowskiego Stanisława Szempka. Znajdujemy się na terenie Parku Pałacowego, należących do ostatnich hrabiów suchodolskich, ale tu jest bardzo ciekawa historia, więc jak już mówiłam o Wybranowskich. Wybranowski Romuald z Salomeą mieli syna Stanisława. On się ożenił z Marianną Dunin-Krawicką i również mieli córkę Salomeę. Zostało to przekazane. Ta Salomea, no z czego była słynna? Ona znalazła sobie takiego męża, raczej znaleziono jej takiego męża, który nazywał się Eligiusz Prażmowski. I to jest nasz pierwszy ekscentryk w Kościeradowie, który słynął już we Francji z tego, że ubierał się po francusku w różne atłasy, nie atłasy, tiule, miał tą swoją perukę, a w guzikach miał różne nieżywe robaki. I on tutaj został wygnany tak jakby troszeczkę z Francji, ponieważ założył taki interes na Penseta, taki szlachcic z Francji, namówił go do tego, żeby założyli firmę, gdzie będą sprzedawać jaja, ale te jaja nie będą je kury po prostu nagrzewać, tylko bo oni będą sztucznym światłem nagrzewali te jaja i wszystko zatęchło. I ludzie go po prostu stamtąd wygnali. Miał też długi tam porobione, więc uciekł tutaj i ożenił się właśnie w Gościeradowie z Salomeą. Aż był to Francuz, no to żonę ubierał w te wszystkie gorsety pompadour, bielił jej te lico, nie pozwolił jej po prostu wychodzić inaczej z domu. Nawet Koźmian go opisał i Raymond. W pamiętnikach Koźmiana właśnie o nim czytamy, że to był taki ekscentryk, że wszędzie jak się gdzieś wybierali, to wszyscy ich znali z tego, że oni tak śmiesznie wyglądali. Ale Prażmowski też słynął z tego, że był bardzo dobrym muzykiem. I tutaj w Gościeradowie rozgrywały zawsze koncerty. Były na tym w pałacu koncerty. Jeżeli nie miał gości, to nawet z żoną codziennie oni tutaj koncert prowadzili. Jeszcze z takich śmiesznych rzeczy o Prażmowskim można powiedzieć, to pałac, do którego przejdziemy, jest zbudowany tak nietuzinkowo, że zamiast czterech kolumn, to Prażmowski kazał wybudować trzy, żeby jego goście w tą kolumnę na środku wchodzili i sobie głowę tłukli. To z tego też właśnie słyniemy, że ten pałac jest taki nietuzinkowy. Prażmowski miał dwie córki, Melanię i Mariannę. Oczywiście one były skarane na tego ojca, który ich też tak stroił w modę francuską i musiały wyjść za muzyków, raczej musiały. No, znalazł im po prostu muzyków, którzy tu koncertowali, przyjeżdżali, bo tu bardzo zacni przyjeżdżali muzycy. I jeden Melanię wydał za Franciszka Sołtyka, ale ich historia nie jest zaszczęśliwa, ponieważ Melania zaraz po urodzeniu córki, córka umiera 15 dni tylko, żyła i Melania umiera. Nie możemy jej znaleźć ani żadnych akt, gdzie jest pochowana. Nic nie ma takiego, żeby odkryć, co się dalej może działo, albo gdzie jest jej grób, bo to szukałam. Więc drugą córką jest Marianna i też za Franciszka wychodzi. I ona ma dwójkę dzieci z Franciszkiem Sołtykiem, hrabią suchodolskim. Ma Eligiusza starszego, który urodził się 18 maja 1918 roku i młodszego Edmunda 1922 roku. I wtedy właśnie Melania umiera, więc tak zakładamy, że po prostu po śmierci, po urodzeniu dziecka gdzieś musiała zachorować i umrzeć. Mówi się, że ten łuk triumfalny został zbudowany w 1820. No i podaje się, że to Eligiusz Suchodolski zbudował ten łuk, ale to raczej niemożliwe, żeby mając dwa latka zbudował, więc zakładamy, możemy przypuszczać, że to Franciszek dla tej żony zbudował dla właśnie Marianny ten łuk triumfalny, jak jego żona umarła. I mamy Eligiusza Suchodolskiego, który już mając 8 lat został po prostu właścicielem Gościeradowa. Nie osiadł, ponieważ był niepełnoletni, to jego ojciec się zajmował tym Gościeradowem. I pod władzą Franciszka tutaj wszystko prosperowało, zatrudnił znacznych ekonomów, znał się troszeczkę na tym i ten Gościeradów tutaj pięknie rozkwitał. A to nasza pani dyrektor DPS-u, pani Elżbieta Spyra.
5: Na łożu śmierci Eligiusz Suchodolski, hrabia, napisał testament. W tym testamencie zaznaczył, że przekazuje całe dobra gościradowskie na rzecz Towarzystwa Dobroczynności. zapiskiem, że ma być to przeznaczone dla osób ubogich i chorych w ramach pomocy dla nich, prawda? Także tutaj był w okresie międzywojennym i po wojnie, i w czasie wojny szpital dla ubogich. Potem było prewentorium przeciwkuźlicze dla dzieci z rodzin ubogich, a 45 lat temu powstał dom opieki wtedy dla osób z upośledzeniem umysłowym, a w późniejszym czasie przekształcony w dom pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Także dzięki hrabiemu Eligiuszowi mamy tutaj dom dla 65 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dom piękny, zabytkowy, ale piękny i piękny ogród, którym jak widać dzieci skorzystają całkowicie.
4: Eligiusz, on tutaj nie przebywał, najpierw się uczył bardzo dużo w Warszawie, brał nauki również u nauczyciela Fryderyka Chopina, również był muzykiem jak jego ojciec i to uwielbiał. On dopiero przeprowadził się to będąc już starszą osobą, ale z listów do ojca możemy wyczytać, że nie podobało mu się w Gościaradowie. On nie lubiał. Uważał, że to jest dla niego więzienie, siedzieć tu samotnie. Służba, że go nie lubiała i oczywiście takie skargi pisał, więc dużo podróżował. Podróżował do Włoch, do Paryża. No i właśnie podobno w Paryżu złamała mu serce jakaś paryżanka. Ale pierwszym takim zawodem księżniczka sapieżanka odrzuciła jego zaloty i przywrócił tutaj do Gościaradowa i wygonił z pałacu służbę kobiecą. Wszystkie kobiety, nie chciał żadnej kobiety w pałacu, więc otoczył się podobno młodymi służącymi. Miał swojego ulubionego też kamerdynera Gnata, Gnatowskiego, który dużo mu podpowiedział. Podobno bez Gnatowskiego Suchodolski nic tutaj nie zrobił. Wszystko to Gnatowski robił i on tutaj zatrudniał służbę, czy jakiś tam, jak były, ktoś przyjeżdżał, to wszystko musiało się odbyć przez Gnatowskiego, dopiero do Suchodolskiego to dochodziło. I mamy już Suchodolskiego, który jest starszy. Ojciec właśnie przyjeżdża często tutaj rozstrzygać z nim różne spory, bo Suchodolski prowadził spory ze swoimi chłopami, wprowadzał różne dziwne rzeczy, które mieli chłopi tutaj robić na polach, a on się nie za bardzo znał na tym. Zatrudniał też ekonomów, ale często się też z tymi ekonomami gdzieś tam nie dogadywał. W końcu, już tak przy końcu jego życia, gdy już wszystkie kobiety zostały stąd wygnane, przyjechała do niego hrabianka Grabowska, Aniela, która kazała sobie mówić Angelika. Przyjechała do niego, bo jej taki podpowiedział Żyd Boruc, żeby majętnie wyszła za mąż, to żeby tutaj tego hrabiego. Nasz hrabiar już starszy przyjął ją, kazał nawet pięknie park tutaj przystroić, pooprowadzał i powiedział, że przyjedzie do Rachowa i zobaczy tam u niej na włościach, co się dzieje. Oczywiście nasz hrabia przyjechał z kamerdynerem, rybę kazał złowić w stawie, owinął ją w gazetę i tylko tyle. Wysłał kamerdynera do tej hrabianki, rybę przekazał i to była jego odmowa wszystkiego. Oczywiście historia Anieli Grabowa jest bardzo śmieszna i ciekawa, ale to już musi każdy sobie sam doczytać, a tam może kiedyś to jeszcze opowiem o tej hrabiance. Suchodolski mówi się u nas tak troszeczkę niepochlebnie, że lubił młodych chłopców i to jest taka ciekawostka, że sam po śmierci zaległ w kaplicy swojego służącego, 20 lat młodszego, którego podobno bardzo lubiał. No oczywiście z tyłu znajduje się na tej kaplicy poświęcona tablica dla tego służącego. Ile ciał tam leży, nie wiemy, no ale to jest taka po prostu historyczna ciekawostka, że wszystko mogło się zdarzyć. Przed śmiercią zapisał cały ten pałac właśnie Warszawskiemu Towarzystwu Dobroczynności. Teraz zastanawiają się ludzie, dlaczego to zrobił, jeżeli miał jeszcze brata Edmunda, który musiał uciec z Polski i mieszkał w Wiedniu. I dlaczego nie zapisał tego na brata? Podobno chciał zmazać z siebie winy za swojego dziada Wojciecha, który tam politycznie był troszeczkę taki zasłynięty tutaj w Polsce i postanowił zrobić coś dobrego, czyli zapisać wszystko na Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, na szpital dla dzieci chorych wyznania katolickiego. I tutaj Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności nawet poświęcony jest napis, tylko z przodu to będzie widać, Res Sacra Miser. Jest to Seneki, sentencja, nieszczęśliwym rzecz święta. Jest to właśnie dla niego poświęcony napis. Po śmierci Eligiusza testament znaleziono oczywiście w stole w jadalni. I sam Edmund, brat Elgiusza, nie przyjechał po śmierci, tylko najpierw przyjechała jego żona, Karolina Jarecka, która po prostu zgrabiła pieniądze z sejfu i wyjechała do Szwajcarii. Edmund przyjechał później i zaczął już, ponieważ w testamencie było zapisane, że on może mieszkać tu dożywotnie, ale później i tak ten pałac przechodzi na Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. I przez ten okres od śmierci swojego brata Edmund się sądował właśnie z warszawskim towarzystwem bardzo długo. Próbował zmienić zapis w testamencie, że nie jest to przekazane na warszawskie towarzystwo, tylko to słowo jedno próbował zamienić, że to dla niego jest, że to on będzie tym właścicielem. Nie udało mu się. Umarł w 1904 roku, no i jest pochowany obok kaplicy swojego brata i nawet Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności wystawiło mu wielki pomnik marmurowy, więc nie mieli mu tego za złe, że się tak sądował. Jak widać, to była bardzo dobra decyzja Eligiusza, że przepisał to na Warszawskie Towarzystwo, ponieważ pałac nadal
6: funkcjonuje
4: i
6: takim pozytywnym słowem.
4: I chyba tak, jak Eligiusz chciał, żeby pomagał. Tak, on sam był właśnie osobą taką, no, nieszczęśliwą, bo nie miał żony, umarł samotnie, otoczony tylko służbą i zostawił coś po sobie. Wielkie dziedzictwo właśnie to jest nasze Gościelatowskie. To jest ten pałac. Robi wrażenie. Jest to zabytek klasy pierwszej. I jak mówiłam, 3 kolumny, tak? Powinno być 4, ale jego dziadek Przemyski stwierdził, że będzie 3, ponieważ goście będą uderzali głową w tą kolumnę środkową. I tak się zachowało, tak opowiadamy po dzień dzisiejszy. Oczywiście jeszcze mi się marzy tak, żeby kiedyś odbyły się te koncerty na tarasie, tak jak właśnie Prażmowski i Suchodolski urządzali tu wielkie koncerty. No właśnie, mi się marzy ten koncert taki na tym tarasie.
6: Robimy,
4: tak. Myślę, że zrobimy, wykorzystamy to, żeby zrobić.
6: Byłoby to piękne.
4: Tak, i muzyka taka kameralna, żeby było, żeby jakiś zaprosić tu muzyków na ten pałac.
6: I to
4: było. Tak, będziemy działać, żeby to zrobić, żeby ta muzyka wróciła do tego pałacu.
6: Nawet cyklicznie.
4: Nawet cyklicznie, tak, zrobić to, żeby było od czasu do czasu. Zimą trudniej to by musiało być w środku, ale o tak jak jest teraz, to wieczorkiem zrobić to pięknie. I ludzie z Gościradowa mogliby tu posłuchać tego. Oczywiście dużo rzeczy po śmierci Eligiusza zostało zapisane do Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Jest tam portret właśnie Mikołaja Wybranowskiego. Reszty portretów nie wiem, czy są. Wiem, że legat jakiejś zbroi po Mikołaju Wybranowskim się tam znajduje. Muzykalia poszły też do Krakowa, do muzeum. Szukaliśmy też karety z Gościeradowa, ale nie wiadomo, gdzie została podana, może dalej gdzieś wydana. Wiemy, że Edmund dużo sprzedał stąd, mebli, które były, lasy posprzedawał, więc tutaj już została taka garstka tylko tych rzeczy. No ale budynek stoi. Tą bramę wybudował też Eligiusz Suchodolski. Myślę, że chciał troszeczkę zrobić podobną bramę, tak jak jest Łyk Triumfalny, to tutaj też jest Łyk Triumfalny, ale już taki typowy, podobny, jak patrzymy na tą budowę, to jest podobna do kościoła. Kościół został wybudowany po śmierci Eligiusza i on zostawił w testamencie, w legacie, pieniądze przeznaczone na budowę kościoła. Oczywiście jego brat trochę ukradł z tych pieniędzy, które zostały tam przekazane, ale ludzie z Gościeradowa się zebrali i dołożyli do tego budowy kościoła. Kościół jest budowany w 1908 do 1920 roku i co znaleźliśmy na listach Suchodolskiego, które znajdują się w Bibliotece Łopacińskiego w Lublinie, na listach do ojca Eligiusz Suchodolski rysował ołówkiem ten kościół. Miał być on o wiele większy, ale tylko pieniędzy wystarczyło na taką budowlę, która jest teraz wystawiona. Jest to jeden z piękniejszych tutaj kościołów. I Dziekoński, który budował ten kościół, sugerował się tymi rysunkami Suchodolskiego. I drugi taki kościół jest w Bobach. Trochę mniejszy od naszego, ale jest właśnie podobny. Tylko, że musimy wspominać i mówić o tym, że to jednak Eligiusz Suchodolski sobie wymarzył taki kościół, narysował go na tych listach i on został w takim kształcie właśnie zbudowany. Na razie robimy spacery literackie po Gościeradowie z historią Gościeradowa, żeby każdy zapamiętał. A saga gościeradowska, w której też można znaleźć właśnie tą historię, to jest śmiesznie napisana, to jest komedia, ale gdzieś tam w tej komedii jest opisana właśnie ta historia Gościeradowa, żeby ludzie z takim wesołym podejściem do tego podeszli. Więcej się wtedy zapamiętuje z tej historii. Zaczynamy takie zawsze od budynku GOK-u i biblioteki, ponieważ znajdują się w jednym budynku i tam pani dyrektor i pan dyrektor oprowadzają, mówią o tej budowli i o swojej działalności i później ja zaczynam oprowadzać po Gościerodowie z tą historią. Przechodzimy na pałac, parkiem, opowiadam tutaj do tej bramy. I jak są dłuższe spacery, bo niektórzy po prostu chcą tylko przez pałac, to idziemy, przechodzimy do bajki, restauracji Bajka, która jest w książce jako oficerówka, bo kiedyś to był dom oficera niemieckiego tam zbudowany i wtedy tam przechodzimy do tego domu oficera na krótką przerwę, a później idziemy na kościół, do kościoła i na cmentarz i do kaplicy Słuchodolskiego, a jeszcze za cmentarzem mamy bunkier, więc wszyscy chcą jeszcze zobaczyć ten bunkier, przechodzimy na bunkier, więc jest to praktycznie cały dzień zwiedzania Gościerodowa, bo to jest bardzo wielki obszar, żeby wszystko zwiedzić. Tutaj jeszcze mamy zabytkowy spichlerz.
5: Nasi mieszkańcy chodzą razem właśnie z osobami, które
7: dołączają się.
5: Nieraz bywa tak, że ta grupa chce zobaczyć, usłyszeć coś, co się dzieje w domu pomocy, jakie są prowadzone terapie, prawda, jak jest zooterapia. Pokazujemy zwierzęta, które mamy do prowadzenia zooterapii dla mieszkańców. Także chętnie to słuchają o domu pomocy, co się tutaj dzieje. To też jest takie coś fajnego, bo ludzie poznają naszych mieszkańców, poznają, co się tu robi dla nich, prawda, jak wygląda prawdziwy dom pomocy społecznej dla dzieci niepełnosprawnych z intelektualnością niepełnosprawną.
4: Które mieszkają w pięknym pałacu z bogatą historią.
5: Tak, dokładnie.
2: Spacery literackie po Gościerodowie organizowane są dla większych grup osób bezpłatnie. Jeżeli chcielibyście wziąć w nich udział, wystarczy skontaktować się z Eweliną Marią Mantycką, Urzędem Gminy lub też z ośrodkami kultury z Gościerodowa.
3: SK Kraśnik.
2: Taniec ostatniego czasu to tytuł jednego z wierszy napisanych przez tragicznie zmarłego Jana Bożka. Taki sam tytuł nosi książka, która powstała po jego śmierci. W środku znajdziemy całą twórczość młodego artysty, czyli kilkadziesiąt wierszy i obrazów. O książce i nie tylko opowiedziała nam Renata Bożek, pisarka i ciocia Jasia Bożka.
8: Dzień dobry wszystkim, nazywam się Renata Bożek i jestem pisarką i ciocią Jasia Bożka, o którego książce chcę opowiedzieć. To jest takie trochę nieuniknione. Powiem, że zginął zabity przez pijanego kierowcę 200 metrów od własnego domu dzień przed tym, jak miał wyjechać na studia do Lublina na mechatronikę. I miał 19 lat. I w ogóle Jasiek był utalentowanym bardzo młodym człowiekiem, bo pisał wiersze, pisał powieść, dużo malował, a jednocześnie był bardzo zainteresowany fizyką i matematyką. No i stąd ta mechatronika, tak, że chciał no jak to młody człowiek, tak, no, budować statki kosmiczne, budować rakiety, oczywiście podróżować na Marsa razem z Elonem Muskiem. No, zobaczylibyśmy, co by z tego wyszło już po studiach. No, był bardzo taką chyba ciekawą osobą. To znaczy, ja nie chcę tutaj robić jakiejś takiej, ubóstwiać go, czy prezentować jako świętego młodego człowieka, bo święty nie był. Lubił imprezować, miał kolegów. Czasami był arogancki. No, taki młody nastolatek, tak? Młody człowiek, to mam, ale też był bardzo wrażliwy. To też widać w jego tych pracach artystycznych, w jego wierszach. Miał też ogromnie dużą wyobraźnię. Co tak nawet się zastanawiałam ostatnio, już jak zobaczyłam tą książkę, że to mogłoby być bardzo ciekawe połączenie, prawda? Fizyka, matematyka, inżynieria, mechatronika i przy tym jeszcze taka artystyczna wyobraźnia. No, co by z tego wyszło, nie sprawdzimy. Myślę, że też napisałam jakby wstęp do książki, troszkę więcej o Jasiu, to jeżeli ktoś zajrzy do tej książki, to może bardziej go poznać. Ale myślę, że najbardziej, tak mnie się wydaje, tak z punktu widzenia pisarki, tak, że Najbardziej można poznać człowieka, czytając jego wiersze, oglądając obrazy. To jest taka książka, można powiedzieć, artystyczna. Ona jest złożona jakby z jego wierszy. Pisał je, jak miał 16 lat. Tak 16-17. I druga część to są reprodukcje jego, niektórych jego prac, wybrane tutaj przez Monikę Hanulak z ASP w Warszawie, czyli z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ona jest ilustratorką, graficzką, tam profesorką. Więc tak jakby tu pokazuje ten, jakby ta książka pokazuje też ten pewien talent. I zdecydowaliśmy się, że wydrukujemy wszystkie wiersze. I mam tutaj na myśli Adama Wiedemana, takiego poetę i tłumacza, pisarza i siebie, że wydamy je wszystkie, bo nie ma tam wierszy kompromitujących. Są bardzo dobre, są takie, które mogłyby być lepsze, które być może po tym, jakby Jasiek po kilku latach, teraz, gdyby żył, gdyby siadł do nich, je przeredagował, to byłyby świetne, tego nie wiemy. Ale chcemy też, jakby chcieliśmy pokazać taką też całość jego wyobraźnię i wrażliwość. Te wiersze są bardzo rembodowskie. To widać, że są pisane pod wpływem tego francuskiego poety Rimbaud. I to też jest typowe dla młodych ludzi, tak, że oni się wzorują na kimś. To samo widać też w jego obrazach, czy szkicach, czy rysunkach. Ale jednocześnie widać w nich taką bardzo, jak bym powiedziała, idiosynkratyczną, specyficzną wyobraźnię. Kolor jest bardzo ciekawy, też jakby to ujęcie tematu. To bardzo, bardzo jest takie, powiedziałabym, oryginalne. Więc wydaliśmy tą książkę w Lampie Iskrze Bożej u Dunina Wąsowicza. On jest producentem wykonawczym, to on się tym zajmował składem. Redakcją wierszy, jak już wspominałam, zajął się Adam Wiedemann. A stroną wizualną i wyborem prac Monika Hanulak. To myślę też, że dla młodego artysty, poety, malarza, tak, który zginął tragicznie, to jest też rodzaj pomnika, tego coś, co zostanie. Być może przejdzie to do polskiej literatury, być może to przejdzie tylko do takich rodzinnych bibliotek. Może ktoś się zainspiruje, tego nie wiemy, ale może jeszcze przeczytam opinię Adama Wiedemanna, tak, który jest uznanym poetą i literatem. Onegdaj prorokowałem nadejście nowego pretensjonalizmu w poezji polskiej. Nadszedł on jednak tylko w Słowenii, gdzie jego głównymi reprezentantami są Lucia Stupica i Tibor Hrs Pandur. My zaś borykamy się raczej z nowym pozytywizmem i w sumie nie wiadomo, co lepsze. Tak czy owak, niniejszy tom dowodzi, że nowych pretensjonalistów jednak jakiś mamy. A Jan Bożek, jako poeta młodo zmarły, może stać się ich wzorem, patronem i przewodnikiem. Czyli to też jest taka książka dla młodych artystów, też taka inspirująca, tak, że warto robić. No, nie warto umierać, ale warto próbować pisać, malować, jakieś rozwijać swoje talenty. Chcemy dochód ze sprzedaży książki przeznaczyć na, ja to tak nazywam, może w cudzysłowie, stypendium dla czy młodych poetów, młodych malarzy, takich raczej nastoletnich albo dwudziestoparoletnich, którzy będą mogli dostać taki support finansowy na malowanie czegoś, napisanie. Więc myślę, że to będziemy jakby robić ten fundusz, czy to wsparcie razem z Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. Ja się zajmowałam książką. To było moje główne zajęcie, żeby to po prostu wydać i żeby ona powstała. Bo też uważam, to jest rodzaj takiego, tak jak mówiłam, że to po prostu jest coś, co po człowieku zostaje. Bo być może za 50, za 100 lat my już nie wiadomo, co będzie z pomnikami, co będzie z pamięcią, co... a taka książka, która gdzieś tam będzie krążyć w kulturze, zawsze jest. Myślę, że to jest coś, co no, młody człowiek, który tak jak ja się malował, czy też pisał, no, że on by chciał, że to jest coś, co jest dla takiego młodego artysty jest ważniejsze niż nawet najwspanialszy, największy pomnik na cmentarzu. I to jest coś, co też myślę, że zostanie dla jego przyjaciół, znajomych, no i oby dla innych młodych ludzi, którzy będą się mogli też zainspirować, a może też powzorować na tych wierszach, no kto wie. To wszystko jest na razie otwarte. I książka jest zatytułowana Taniec ostatniego czasu, tak jak jego pierwszy wiersz. I też tak zatytułował powieść, którą pisał, no i jakby nie skończył. Myślę, że ten taniec ostatniego czasu to jest pasuje do życia każdego z nas.
2: W przyszłości prace młodego artysty będą prezentowane również w szkołach czy w galeriach. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy o historii Straży Pożarnej Ziemi Kraśnickiej. Zakończymy zajęciami z Nordic Walking. Zostańcie z nami.
3: SK Kraśnik.
2: Historia Straży Pożarnej w Kraśniku sięga nawet 1907 roku. Wtedy została utworzona Kraśnicka Ochotnicza Straż Ogniowa. Jednak w obecnej formie działa już od 30 lat. O historii powstania obecnej siedziby Kraśnickiej Straży Pożarnej opowiedział nam zastępca komendanta powiatowego PSP w Kraśniku, brygadier Piotr Michałek.
7: Antropolodzy wciąż starają się ustalić, kiedy człowiek opanował posługiwanie się ogniem, jednakże przy zdobywaniu ziemi ogniem częstokroć wymykał się ten ogień spod kontroli ludzi i wówczas dochodziło do wielkich pożarów, które od zarania dziejów towarzyszyły ludzkości. Niszcząca siła żywiołu trawiła całe miasta, wsie, które niegdyś niemalże całe były zbudowane z drewna, w związku z tym ogień zbierał często śmiertelne żniwo. Dopiero w Polsce za panowania króla Kazimierza Wielkiego trochę ta sytuacja, jeżeli chodzi o ochronę przeciwpożarową budowli, poprawiła się na skutek budownictwa murowanego. Można wówczas mówić o nieznacznej poprawie ochrony przeciwpożarowej. Sytuacja ta dotyczyła głównie miast oraz obiektów takich jak kościoły, zamki. Oczywiście niewiele polepszyła się sytuacja na obszarach wiejskich, gdzie nie znano jeszcze kominów, a rozchodzący się spaleniska dym wewnątrz izby nierzadko powodował zatrucia, a w konsekwencji często pożar całego domostwa. Dodając do tego liczne zabobony, które wówczas w Polsce miały miejsce, takie jak na przykład zakaz plucia na ogień, pożyczania ognia, gaszenia pożaru powstałego od pioruna. Wówczas wierząca w nie ówczesna ludność, no również ten stan w związku z tym ochrony przeciwpożarowej nie ulegał poprawie, no i nie był zadowalający. Plaga pożarów, która strawiła dwa największe polskie miasta, a więc Kraków i Warszawę w początkowych wiekach państwa polskiego, wymusiła na ówczesnie panujących uchwalenie pewnych zasad. I tak też to powstały w ten sposób porządki ogniowe. Były to zazwyczaj zestawy nakazów i zakazów wzmacniających bezpieczeństwo pożarowe. Określały one różne formy zabezpieczenia miast przed pożarami. W wielu miastach prowadzono dyżury, byli to stróżowie nocni, którzy często musieli czuwać, aby mieszkańcy nie wzniecali pożarów oraz aby ogień nie zaskoczył pospólstwa podczas snu. Również światłe umysły włączały się w proces kształtowania świadomości takiej ochrony przeciwpożarowej. I tutaj no, swój udział w tym ma Andrzej Frycz Modrzewski, który już w swoim dziele o poprawie Rzeczpospolitej wskazywał na problem pożarów w Polsce, gdzie za główną przyczynę ich uznawał drewniane budownictwo. Promował on w swoim dziele budowlę z cegły, z kominami wyposażone w sprzęt pożarniczy. I tutaj jest dość ciekawe, że jego dzieło i porządki ogniowe, które wówczas były stworzone, przetrwały do końca Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Oczywiście ta sytuacja uległa zmianie podczas rozbiorów Polski, gdzie rozwój państwa jako takiego został mocno zahamowany. Siłą rzeczy należy domniemywać, że również rozwój ochrony przeciwpożarowej uległ znacznemu spowolnieniu. Najlepiej proces ten przebiegał w zaborze austriackim, a najsłabiej w rosyjskim. Ważną rolę w rozwoju pożarnictwa odgrywała Ochotnicza Straż Pożarna w Krakowie, która została utworzona w 1865 roku. I na jej bazie powstał 10 lat później utworzony Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, dzięki któremu ukazało się rozporządzenie Wydziału Krajowego, które wprowadzało obowiązkowe straże pożarne w gminach wiejskich. Nieco inaczej sytuacja wyglądała w Zaborze Pruskim. Tam straże były zorganizowane jedynie w dużych miastach. W mniejszych miejscowościach funkcjonowały przymusowe bądź przymusowo-ochotnicze straże pożarne. Sprawy ochrony przeciwpożarowej znalazły również swoje regulacje w przepisach prawnych. Najgorzej natomiast rozwinięta struktura straży pożarnej, jak również prawodawstwo, miało się w Zaborze Rosyjskim. Nie wprowadzono żadnych przepisów regulujących formację straży pożarnej. Dopiero w 1836 roku w Warszawie zaczęła funkcjonować Straż Ogniowa. Oczywiście zawirowania historyczne, jak rewolucja w 1905 roku, ona spowodowała, że zaczęto organizować stowarzyszenia i związki na mocy ustawy, które pozwalały na zrzeszanie się tych organizacji ochotniczych straży pożarnych. W Zaborze Rosyjskim ważną rolę odegrał Bolesław Chomicz oraz Józef Tuliszkowski. Oni w wydatny sposób przyczynili się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz do rozpowszechniania zasad budownictwa ogniotrwałego. W 1916 roku został utworzony Związek Floriański, który miał za zadanie zjednoczyć istniejące straże pożarne oraz prowadzić do podwyższania ich gotowości bojowej poprzez szkolenia, zjazdy, wydawane czasopisma. Tutaj jako ciekawostkę też podam, że wówczas pierwszym czasopismem o tematyce pożarniczej był Przegląd Pożarniczy, który nadal jest wydawany. Jego wydawcą jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Kolejne dzieje to okres I wojny światowej. On ze względu na jak gdyby podatny grunt na rozwijanie działalności nie tylko pożarniczej, ale również patriotycznej, wówczas straże pożarne stały się nośnikiem wielu myśli patriotycznych. Tysiące strażaków angażowało się nie tylko do walk o niepodległość kraju, ale również mocno angażowało się w rozwój ruchu strażackiego. Na terenie odradzającego się państwa polskiego działało już 1600 straży, które pełniły również funkcje, oprócz tej, której wspomniałem, walki z pożarami, ale również funkcję kulturotwórczą. W strażnicach działały amatorskie zespoły teatralne, biblioteki, chóry, no i oczywiście znane do dnia dzisiejszego orkiestry strażackie. Druga wojna światowa przyniosła rozłam w polskim pożarnictwie. Powołano policję ogniową, której służbę pełnili tak naprawdę wyłącznie Niemcy. Ochotnicze straże pożarne wykonywały zadania tylko pomocnicze i podlegały ścisłemu nadzorowi niemieckiej policji ogniowej. Władze okupacyjne zlikwidowały Związek Straży Pożarnych oraz zarządy ochotniczych straży i wówczas działalność straży mocno podupadła, była mocno utrudniona. Wówczas organizowano podziemie działalność konspiracyjna, w ramach której prowadzono szkolenia wojskowe, pozorowane akcje gaśnicze oraz sabotażowe pożary. Za działalność podczas okupacji hitlerowskiej polscy strażacy otrzymali najwyższą ocenę, która im wystawiła późniejsze monografie historyczne. Wielu historyków zwraca uwagę na rolę strażaków polskich podczas II wojny światowej. Po wyzwoleniu Polski ochrona przeciwpożarowa zaczęła się odradzać na nowo. Było wiele głosów za tym, aby wprowadzić nową organizację ochrony przeciwpożarowej. I tak w 1946 roku rozpoczęto szkolenie oficerów pożarnictwa w Centralnym Ośrodku Wyszkolenia Pożarniczego w Warszawie. W 1950 roku uchwalono ustawę, która powoływała państwowe organy ochrony przeciwpożarowej na czele z Komendą Główną Straży Pożarnej. Tam ta struktura pionowa była bardzo podobna do dzisiejszej, bo organizowano komendy wojewódzkie do komend powiatowych straży pożarnych. Powstał w ten sposób taki pion organizacyjny, który podlegał ministrowi administracji publicznej. Kształcenie pożarnicze prowadziły dwie szkoły podoficerskie, ośrodki szkolenia oraz pomaturalna szkoła oficerów pożarnictwa. W 1971 roku utworzono Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą w Warszawie, a następnie Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu i Krakowie. Rok później utworzono Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony Przeciwpożarowej, który prowadził prace badawcze w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Historia Straży Pożarnej w Kraśniku na tle tego rysu historycznego, który przedstawiłem, tak naprawdę możemy datować ją, jej początek, na 1907 rok, kiedy to została utworzona Kraśnicka Ochotnicza Straż Ogniowa. Już w 1910 roku straż liczyła 80 dobrze wyćwiczonych, umundurowanych członków. W latach 1927-1935 ogromnym wysiłkiem strażaków i społeczeństwa miasta wybudowano Dom Strażaka. W 1950 roku działały Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych w oparciu o statuty, przepisy prawa o stowarzyszeniach i tak też po ukazaniu się ustawy o ochronie przeciwpożarowej organizacja została unormowana i usankcjonowana prawnie w Rzeczpospolitej Ludowej. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kraśniku powołana została w 1952 roku na mocy rozporządzenia ministra gospodarki komunalnej i tak też pierwszym komendantem powiatowym został porucznik pożarnictwa Stanisław Dycha. Komenda zatrudniała kierowców wozów bojowych w systemie zmianowym, 24 godziny służby i 24 godziny odpoczynku po służbie. Natomiast załogę tychże obsadzanych przez zawodowych kierowców wozów bojowych stanowili strażacy ochotniczy. Lata 50. XX wieku to okres rozwoju bazy szkoleniowej dla strażaków z jednostek ochotniczych Straży Pożarnej powiatu kraśnickiego. Niszczące pożary miasta w latach 1959 do 1963 roku wymusiły na Kraśnickiej Straży powołanie nowych jednostek w najbliższych miejscowościach do współdziałania i wzmocnienia działań prowadzonych na terenie miasta i okolic. To też na podstawie stosownych zarządzeń zawodowa Straż Pożarna w Kraśniku jako jednostka bojowa i operacyjnie przyporządkowana Powiatowej Komendzie Straży Pożarnych powstała jednostka, na czele której pierwszym komendantem zawodowej Straży Pożarnej był porucznik pożarnictwa Władysław Bednarczyk. Zawodowa Straż Pożarna wydzierżawiła pomieszczenia oraz sprzęt pożarniczy od miejscowej jednostki OSP. Obsadą wozów bojowych znów stanowili strażacy, których rekrutowano z szeregów ochotniczych straży pożarnych. Natomiast kadrę dowódczą stanowili podoficerowie po szkole pożarniczej w Nowej Hucie. Z chwilą powołania zawodowej straży pożarnej rozpoczęto starania o lokalizację nowej strażnicy dla komendy straży pożarnych. Istniejące warunki lokalowe i sprzętowe nie zapewniały właściwego wykonywania nałożonych zadań operacyjnych, technicznych i szkoleniowych. Tak też w 1978 roku rozpoczęto budowę nowej strażnicy przy ulicy Obwodowej, a więc tej, w której się w tej chwili mieści Państwowa Straż Pożarna. Budowa trwała 14 lat, jej oddanie nastąpiło w 1992 roku i tak też zbiegło się to z powstaniem Państwowej Straży Pożarnej. Na przełomie lat 80. i 90. w związku z przemianami ustrojowymi oraz politycznymi, jakie nastąpiły w naszym kraju, koniecznym stał się problem przeorganizowania systemu ochrony przeciwpożarowej w Polsce. To też w 1988 roku rozpoczęto pracę nad nową koncepcją organizacji ochrony przeciwpożarowej i w wyniku tych działań Sejm Rzeczpospolitej uchwalił ustawę o Państwowej Straży Pożarnej, na której czele jako komendant główny stanął pułkownik pożarnictwa inżynier Felix Dela. 1 lipca 1992 roku Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła swoją działalność z dziedziny ratownictwa. Rozpoczęto również pracę nad organizacją Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego skupiającego najbardziej mobilne jednostki Straży Pożarnej. W wyniku reformy administracji publicznej, a więc wprowadzeniu 16 województw, dokonano kolejnej reorganizacji formacji, wprowadzając komendy powiatowe i w tej formie Państwowa Straż Pożarna funkcjonuje do tej pory. 1 lipca, tak jak już wspomniałem, została powołana Państwowa Straż Pożarna. To też przez nasz kraj przetaczają się wszelkiego rodzaju obchody 30-lecia powstania naszej formacji. I tak jak powiedziałem, 30 lat temu rozpoczęło się wdrażanie przyjętych unormowań, realizacja licznych zadań z dziedziny ratownictwa. I tym sposobem doszliśmy do momentu, w którym zasadnym wydawało się stworzenie systemu, który by skupiał wszelkie podmioty świadczące usługi na rzecz ratownictwa. I tak też ważnym kolejnym zadaniem była budowa Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w skrócie nazywanego KSRG. On rozpoczął swoje funkcjonowanie 1 stycznia 1995 roku. W następnych latach ten system był oczywiście rozbudowywany przez włączanie do niego najbardziej mobilnych jednostek ochotniczych. Polega to na tym, że na podstawie zawieranych porozumień nawiązuje się intensywną współpracę z innymi również podmiotami uczestniczącymi w procesie ratowania, ratownictwa i ustala się specjalne relacje między tymi podmiotami. I wówczas w procesie tworzenia takich struktur organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej bardzo ważną rolę odgrywają nie tylko straże pożarne, ale również inne podmioty, które mogą być włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to system, którego głównym celem jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska w ramach działań podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze ze szczególnym uwzględnieniem Ochotniczej Straży Pożarnej. Głównie odbywa się to przez kilka takich modułów. Pierwszym jest gaszenie pożarów, drugim likwidacja miejscowych zagrożeń, kolejnym ratownictwo chemiczne, ekologiczne, ratownictwo techniczne, ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w ramach posiadanych sił i środków współpracuje z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych i one wówczas mogą

To potencjał Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przedstawia się następująco. To są 503 jednostki ratowniczo-gaśnicze, ponad 4700 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do systemu, 5 zakładowych straży pożarnych, 2 lotniskowe służby ratownicze i 21 jednostek wojskowych straży pożarnych. Gotowość operacyjna sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, oczywiście w zależności od dyspozycyjności, wyszkolenia, wyposażenia, umożliwia ich dysponowanie w trybie pilnym. Według kryterium obszaru chronionego, to znaczy niezbędnych sił i środków do likwidacji lub ograniczenia podstawowego nagłego zdarzenia, mogących przybyć na miejsce zdarzenia bądź wypadku w najkrótszym czasie. I tak też w 2020 roku odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut, wynosi ponad 90%. Aktualny standard dobowej gotowości operacyjnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przedstawia się następująco. W Państwowej Straży Pożarnej stanowi go minimum 5100 strażaków i około 5300 samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych w 503 jednostkach ratowniczo-gaśniczych oraz 4777 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, to ponad 11 tysięcy samochodów ratowniczych i specjalnych. W związku z tym, jak te cyfry wskazują, ten potencjał jest bardzo duży i w sposób wydolny bierze udział w likwidacji różnego rodzaju zagrożeń i ochronie przeciwpożarowej. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w odniesieniu do naszego Kraśnickiego powiatu to oczywiście jego trzon, który stanowi Państwowa Straż Pożarna, ale drugim filarem są oczywiście Ochotnicze Straże Pożarne. My na terenie powiatu kraśnickiego mamy ich 80, z czego 18 to jednostki, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a więc wymagania, które my mamy w stosunku do nich, są większe, ale one stanowią, tak jak powiedziałem, drugi filar i stanowią bardzo duże wsparcie, zwłaszcza w aspekcie tych 15 minut, jeżeli chodzi o ten newralgiczny czas dotarcia do najbardziej odległych zakątków naszego powiatu. A przypomnę, że nasz powiat kraśnicki to powierzchnia ponad 1000 km kwadratowych, no i niemalże 100 tysięcy ludności. W związku z tym, biorąc pod uwagę również rozpiętości skrajnych odcinków, skrajnie wysuniętych punktów na wschód, zachód, północ, południe naszego powiatu, pomoc ochotniczych straży pożarnych w naszych działaniach okazuje się nieodzowna. W związku z tym, że wspomniałem o Państwowej Straży Pożarnej jako wyszkolonej, umundurowanej formacji, chciałbym kilka słów powiedzieć również o systemie kształcenia w Państwowej Straży Pożarnej. Otóż Państwowa Straż Pożarna posiada własny system kształcenia i szkolenia. On w zasadzie składa się z dwóch podsystemów. Jeden odpowiada za podwyższanie kwalifikacji strażaków, którzy już znajdują się w służbie i oni korzystają z różnych rodzajów kursów, staży. System ten dotyczy również strażaków, którzy są zatrudnieni w zakładowych strażach pożarnych i strażak, który trafi do Państwowej Straży Pożarnej, może podnosić swoje kwalifikacje. Natomiast drugi system to system, który bazuje na szkołach pożarniczych. Tutaj możemy mówić o szkołach aspirantów, które przygotowują do zawodu strażaka, technika pożarnictwa lub inżyniera pożarnictwa. Cały system kształcenia tworzy 17 ośrodków szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, jedna szkoła podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, 3 szkoły aspirantów, jedna w Krakowie, druga w Poznaniu. To są szkoły w randze, trzy szkoły, to są jedna w Krakowie, w Częstochowie, w Poznaniu. To są szkoły w randze szkół policjalnych, one kształcą w zawodzie technik pożarnictwa. No i jedna szkoła, Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, która kształci na studiach pierwszego stopnia inżynierów pożarnictwa oraz na studiach drugiego stopnia magistrów inżynierów pożarnictwa. Ten system jest zgodny z powszechnym systemem edukacji, co oznacza, że jest on otwarty na każdym poziomie na młodych ludzi starających się związać swoją przyszłość ze strażą pożarną. Oczywiście po wcześniejszym zdaniu na odpowiednim poziomie egzaminów maturalnych w przypadku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, bądź też egzaminów wstępnych do szkół aspirantów, czy też przejścia specjalnego postępowania, które pozwala wyrekrutować najlepszych ludzi do służby w Państwowej Straży Pożarnej. A tutaj chciałbym zaznaczyć,

0: że zainteresowanie służbą w naszych szeregach niezmiennie od lat nie spada, nie narzekamy na brak kandydatów do służby w naszej formacji. Jak już powiedziałem, rok obecny jest rokiem 30-lecia powstania formacji naszej. Tak też wiele naszych jednostek obchodzi ten jubileusz w sposób uroczysty. Organizujemy specjalne apele, uroczystości związane z tym jubileuszem. I tak też się działo w naszym powiecie 13 maja w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka, gdzie zostały wręczone awanse, odznaczenia. Pojawiło się wielu znamienitych gości, którzy uświetnili swoją uroczystość. To był dzień taki, w którym świętowaliśmy, mogliśmy jak gdyby też pokazać się z jak najlepszej strony, występując w mundurach galowych. No i tak też podobnie jak my czynią nasi koledzy ochotnicy. W związku z tym informacyjnie chciałbym zaznaczyć, że będziemy mieli kilka świąt również u naszych kolegów druhów ochotników. Tak też 15 maja był obchodzony jubileusz 60-lecia w Popkowicach, 8 maja w OSP Spławach, przed nami 4 czerwca o jubileusz 60-lecia w OSP w Wólce Rudnickiej, 26 czerwca z kolei będziemy obchodzić 100-lecie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Blinowie, to jest jednostka, która jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, no i w planach mamy również 90-lecie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku II, która jest planowana na 3 lipca. Poza tymi obchodami również skupiamy nasze jednostki w organizacji zawodów, pokazów, więc to ten ruch pożarniczy jak najbardziej jest ożywiony. Skończyła się pandemia, w związku z tym wracamy do normalnego trybu jak gdyby funkcjonowania, również do szerszej działalności takiej prewencyjnej, kulturalnej. W związku z tym jest to dla nas tym niemniej miłe, bo możemy pokazywać się wśród społeczeństwa, brać udział w wielu pokazach. Teraz akurat wiele szkół prosi nas o to, aby przyjechać z pokazem, pokazać dzieciom sprzęt pożarniczy, zrobić jakiś pokaz, ale też wiele szkół, przedszkoli odwiedza nas w naszej siedzibie, nie tylko zwiedzając naszą strażnicę, ale również oczywiście zwiedzając nasze Muzeum Pożarnictwa, Wojewódzką Izbę Tradycji Pożarniczych, gdzie mamy bardzo dużo eksponatów związanych z historią pożarnictwa, nie tylko kraśnickiego, ale takiego w ogóle dotyczącego rozwoju pożarnictwa w województwie lubelskim. Chciałbym również zwrócić tutaj się do wszystkich sympatyków pożarnictwa i podziękować za okazywane wyrazy sympatii, uznania. One niezmiennie towarzyszą nam jako formacji i takie święta, o których wspomniałem, są nie tylko okazją do wyrażenia wdzięczności naszym sympatykom, ale również chciałbym zwrócić się tutaj do naszych najbliższych, którzy to często ponoszą taką niewymierną cenę za to, że my możemy realizować swoje pasje. Najważniejszą z nich jest ratowanie życia, zdrowia, mienia ludzkiego. No i jak gdyby staramy się oczywiście w czasie wolnym od służby rekompensować naszym rodzinom to, że często jesteśmy wzywani o różnej porze dnia i nocy do interwencji. No a życie rodzinne częstokroć jest tutaj w ten sposób zubożone. Poza tym taką osłodą dla nas są te otrzymywane awanse, odznaczenia, nagrody. One są źródłem oczywiście osobistej satysfakcji, ale także motywują nas do dalszej wytężonej pracy na rzecz szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa. Poza tym one bardzo budują etos służby i kształtują pozytywny wizerunek formacji, takiej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna oraz formacji, jaką są Ochotnicze Straże Pożarne.
1: A jeżeli chcecie namacalnie poznać historię straży w powiecie kraśnickim, to koniecznie musicie odwiedzić Izbę Pożarnictwa.
2: SK Kraśnik.
1: Mieszkańcy Kraśnika mogą wybrać się na grupowe zajęcia z Nordic Walkingu do spacerowania spacerów z kijami zachęca Paweł Bieleń, kierownik ODK SM Pomoc, który wyjaśnił nam, jak wyglądają zajęcia.
2: Gdybym mógł pan na początek wytłumaczyć, czym jest ten Nordic Walking, czym on się różni od zwykłego spaceru, dajmy na to.
3: Nordic Walking to jest przede wszystkim marsz z kijami. Tym różni się właśnie od zwykłego spaceru, że mamy dodatkowe elementy, które dodatkowy sprzęt, którego używamy podczas marszu. To nie jest takie zwykłe maszerowanie z kijami. Ten Nordic Walking przynosił oczekiwane efekty. Warto stosować prawidłową technikę, warto korzystać z prawidłowego sprzętu, bo nie każdy marsz z kijami będzie od razu Nordic Walkingiem.
2: A jakie są te pożądane efekty takich zajęć? Co dzięki temu możemy zyskać?
3: Nordic Walking jest taką z jednej strony najbardziej naturalną formą aktywności fizycznej, aktywności sportowo-rekreacyjnej, a z drugiej strony taką bardzo prostą, bo w zasadzie uprawiać Nordic Walking może każdy, kto nie ma problemu z chodzeniem, z poruszaniem się. Niezależnie od wieku, niezależnie od kondycji fizycznej. To jest też bardzo dobra aktywność z tego względu, że po pierwsze uaktywnia prawidłowo wykonywana uaktywnia 90% mięśni naszego ciała. Po drugie, dla osób, które mają problemy z kondycją fizyczną i dopiero chcą się wdrożyć do takiego zdrowego stylu życia, trzeba pamiętać, że przy takim marszu kije służą jako dodatkowy element oparcia. Więc nie mamy takiego dużego obciążenia stawów, angażujemy większe grupy mięśniowe.
2: A czy jak się zapisujemy tutaj do Państwa na te zajęcia, to trzeba mieć ze sobą swój sprzęt, czy można jakoś wypożyczyć? Jak to wygląda?
3: Jeżeli posiadamy swój sprzęt, to warto przyjść ze swoim sprzętem. Mamy kilka par kijów do wypożyczenia, także na czas zajęć, żeby zobaczyć właśnie, jak wyglądają te właściwe kije do Nordic Walkingu, bo nie wszystkie kije, które kupujemy, które są opisane gdzieś tam w sieci albo w sklepach jako kije do Nordic Walking, rzeczywiście pozwalają do prawidłową technikę Nordic Walking wykonywać. Reasumując, ci, którzy do nas na zajęcia przychodzą, po raz pierwszy mogą przyjść bez kijów. Kilka par mamy do wypożyczenia na czas zajęć.
2: Trasy to są jakieś długie, czy dostosowane z dnia na dzień?
3: Wszystko zależy od kondycji zaangażowania uczestników zajęć. Oczywiście będziemy to dostosować do, że tak powiem, najsłabszego członka grupy, ale powoli myślę, że w miarę wdrażania się będziemy te trasy troszeczkę wydłużać. W dzielnicy fabrycznej, gdzie startujemy z placu festynowego, z Centrum Kultury, przede wszystkim będziemy wychodzić w tereny leśne, więc fajne otoczenie, miękkie trasy, wygodne do chodzenia. Tutaj w starej dzielnicy startujemy ze skweru przy ulicy Spółdzielczej i tutaj też bardzo różnie. Tutaj jesteśmy bardziej uwiązani do tych tras twardszych, czyli będziemy chodzić czasami w okolice Parku Świętego Jana Pawła II, czasami w okolice już w drogi polne, w okolice obwodnicy północnej.
2: A jak do tej pory te zajęcia wyglądały na przestrzeni tam ostatnich lat? Kiedy się dokładnie zaczęły i jakie były tego początki i jak to wyglądało z frekwencją? Czy mieszkańcy chętnie tutaj się na takie spacery z kijami wybierali?
3: Tradycja zorganizowanych zajęć Nordic Walking w Kraśniku ma już... Ta tradycja jest kilkuletnia. Kilka lat temu zaczął z takimi zajęciami Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wtedy dość spora grupa mieszkańców na takie zajęcia przychodziła. Później była przerwa. Wróciliśmy z tymi zajęciami. Ja przede wszystkim prowadziłem zajęcia tutaj w starej dzielnicy miasta. Instruktorzy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w dzielnicy fabrycznej. Frekwencja bardzo, bardzo różna. Tutaj po kilkanaście osób miałem czasami na zajęciach. Trudno powiedzieć, bo to ludzie bardzo różnie przychodzili akurat na zajęcia. Zachęcam do udziału w zajęciach Nordic Walking. To jest bardzo fajna okazja, by poruszać się, by uprawiać jakąś formę rekreacji na świeżym powietrzu, spędzić czas w miłym gronie, w otoczeniu przyrody, a przy okazji dowiedzieć się, czym jest ten Nordic Walking i jak chodzić z kijami, by to przynosiło jak najlepszy efekt.
1: W zależności od pogody i pory roku zajęcia odbywają się w różnych terminach. Szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu Kraśnik na kijach. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
4: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek poznacie historię Mariusza Ogona, który wspólnie z żoną tworzy rodzinny dom dziecka. Adopcją zajmują się już od 20 lat i pomogli wielu dzieciakom. Na koniec powiemy też o pisarce z Goście Radowa. Zostańcie z nami.
4: SK Kraśnik.
1: Dzieci potrzebujących wsparcia przybywa, a rodzin zastępczych brakuje. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku szuka chętnych osób, które chcą zaangażować się w pomoc. Prowadzenie rodziny zastępczej wiąże się jednak z wieloma wyrzeczeniami. Nasz reporter Artur Mazurek rozmawiał o plusach i minusach związanych z tworzeniem rodziny zastępczej z Mariuszem Ogonem, który wspólnie z żoną od 2 dekad są rodziną zastępczą.
5: Na początek proszę powiedzieć, jak to się stało, że zdecydowali się Państwo zostać rodziną zastępczą?
6: Po ślubie nie mogliśmy mieć własnych dzieci i w roku 2000 było mnóstwo plakatów dotyczących zakładania rodzin zastępczych. I wraz z żoną zawsze lubiliśmy dzieci. Na początku chcieliśmy mieć tylko 2. Wzięliśmy udział w rekrutacji w 1999 roku. Pozytywnie przeszliśmy tą rekrutację i w Lublinie od 2000 roku zaczęliśmy właśnie program Pride, który miał za zadanie stworzenie z nas prawdziwych rodziców zastępczych. No i od tego się zaczęło. Trwa do dziś.
5: A jak wygląda taki proces rekrutacyjny? Czy trzeba spełnić jakieś warunki?
6: Tak. Po pierwsze, nie można być karanym. Po drugie, dobrze mieć własny dom. A po trzecie, trzeba chcieć opiekować się dziećmi. Nie są to dzieci łatwe. Praktycznie wszystkie mają jakieś tam zaburzenia psychiczne, neurologiczne, fizyczne, FAS, padaczki. Także no, trzeba to lubić po prostu. Trzeba lubić opiekować się i mieć duże serce, dużo czasu dla takich dzieci, bo one po prostu chłoną to.
5: Mówił Pan na początku, że planowali Państwo 2 dzieci. A ile łącznie dzieci trafiło pod Państwa opiekę?
6: Jeszcze w trakcie tego programu pozwolono nam zapoznać się z 4 niespokrewnionych dzieciaków z domu dziecka w Lublinie. No i po pierwszym razie bardzo nam się spodobały. Zaczęliśmy się z nimi zaprzyjaźniać, przyjeżdżać do nich, zabierać do domu na weekendy, no i tak się zaczęło. I ta 4 jako pierwsza trafiła do nas pod dach. Cała 4 rodzeństwo, a potem po roku urodził się nasz syn pierworodny. Także tak, może Bozia wynagrodziła nam to, że chcieliśmy się zaopiekować obcymi dziećmi.
5: I czy na tej 4 się skończyło?
6: Nie. Potem poszliśmy, jak to się mówi, na całość. Była rodzina zastępcza pogotowiana, czyli pogotowie tak zwane rodzinne, plus rodzina zastępcza, ta już, która istniała. W pogotowiu rodzinnym dzieciaki przebywają rok plus 3 miesiące bodajże, jeśli się nie mylę. I w tym czasie PCPR jest zobowiązany do poszukania rodziny zastępczej dla tych dzieci. Także przez 5 lat byliśmy i pogotowiem rodzinnym, i rodziną zastępczą dla tej 4. Najwięcej było 11 dzieci pod opieką jednocześnie. A potem awansowaliśmy na rodzinny dom dziecka i w tym momencie mamy rodzinę zastępczą o charakterze rodzinnego domu dziecka i pod naszą opieką znajduje się 8 dzieciaków niespokrewnionych ze sobą, 2 rodziny plus 1 nasz już pełnoletni 19-latek, a w sumie przez 20 lat, bo w tym roku mija 20 lat jak zajmujemy się opieką nad dziećmi, to jest około 30 dzieci wychowanych. Najstarsze mają już po 28-9 lat, już po studiach. Dają sobie radę.
5: A czy utrzymują Państwo kontakt ze wszystkimi?
6: Ze wszystkimi nie. To znaczy z pierwszą tą 4, na której pozwoliliśmy mówić na siebie mamo, tato, ponieważ rodziny biologicznej nie było. otrzymujemy dzisiaj oczywiście święta jakieś tam większe, rodzinne, państwowe, przyjeżdżają, spotykamy się, a z innymi mam na przykład kontakt na Facebooku. Także dzieje się, na okrągło coś się dzieje.
5: Pierwszej czwórce pozwolili Państwo mówić do siebie mamo, tato, a czy w przypadku innych wyglądało to inaczej?
6: Tak, tak, tak. Moim zdaniem dzieci, które posiadają rodzinę biologiczną, nie powinny mieć mieszane w głowie. Dzieci, które nie mają rodziców, jeżeli rodzina, która zajmuje się opieką nad takimi dziećmi, ma taką chęć, to moim zdaniem nie jest to złe. Mówić na siebie mamo, tato, wtedy dzieciaki mają większe bezpieczeństwo, czują się bezpieczniej, czują się pewniej. No taka pełna rodzina, prawda? Ale dzieciaki, które posiadają rodzinę biologiczną, to moim zdaniem i zdaniem mojej żony oczywiście, jest tak, że nie powinno się im mieszać w głowie. Powinny wiedzieć, gdzie są ich korzenie, kto jest ich ojcem, kto jest matką, dziadkami, rodziną dalszą, wujowie, ciocie. Powinny wiedzieć, skąd pochodzą. Także my raczej zwracają się ciocia, wujek. Jest parę zdjęć z naszej działalności, kiedyś prężnej, dzisiaj może trochę słabiej to działa. No na pewno COVID, który w tym momencie szaleje na całym świecie, to w jakimś tam stopniu przyhamował. Były szkolenia, były wyjazdy integracyjne, w których my szkoliliśmy się oczywiście, bo jestem za szkoleniem rodzin zastępczych. Powinna to być pełna profeska, a dzieciaki miały po prostu wolne. Były opiekunki, które się nimi zajmowały, 6-8 godzin szkoleń, a potem mieliśmy wolne po prostu. I tu są zdjęcia, tak, na ścianie są zdjęcia od początku, jak praktycznie nasz powiat działał z rodzinami zastępczymi, ten rok 2000, 2001, no i rozwój oczywiście.
5: Pomaga Pan innym osobom zostać rodzinami zastępczymi, a czy, nie wiem, czy można tak powiedzieć, czy jest to taki dłuższy proces, czy trzeba się jakoś szczególnie przygotować?
6: To znaczy, tak, myślę, że ktoś, kto decyduje się na rodzinę zastępczą, powinien mieć już w głowie wcześniej jakiś tam zaczątek opieki, pomocy tym dzieciakom, bo dzieciaki są pokrzywdzone. Z każdej strony są pokrzywdzone. Ze strony rodziny biologicznej, ze strony społeczeństwa, ze strony natury, bo nie wszystkie są zdrowe. Raczej większość dzieciaków jest w jakimś tam stopniu większym, mniejszym upośledzone. Także no trzeba dużo czasu, trzeba dużo miłości, trzeba dużo wsparcia dla tych dzieci, żeby potem mogły stanąć na równe, proste nogi i prosty kręgosłup, nie zasilać zasiłkowni, tylko pójść do przodu, pracować, także i rozwijać się, prawda? A co do pomocy, tak, zawsze byłem za tym, żeby reklamować rodziny zastępcze, bo jeżeli po kilkunastu latach widzę dzieciaka, który motał się, który miał jakieś tam pociągi przestępcze, kradzieże, chuligankę, a potem wychodzi z niego fajny facet po studiach, który chce zrobić coś w swoim życiu, to jest to fajne.
5: Mówił Pan o tym, że wiele dzieci jest pokrzywdzone z różnych powodów i tu moje pytanie, czy to bardzo utrudnia nawiązanie relacji?
6: Tak, oczywiście. To nie jest tak, jak czasami leciały te seriale. Jest zupełnie, zupełnie inaczej. Te dzieciaki próbują nas. przez jakiś czas na pewno nas testują. Większość dzieciaków jest bita przez rodziców. Wielokrotnie doświadczyłem z żoną sytuacji, w których dzieci nas testowały do granic naszych możliwości. Czy ich po prostu zbijemy, czy ich wyrzucimy z domu, czy zrobimy im jakoś krzywdę. Czas adaptacyjny może trwać całe życie. Może to być kilka lat, a może to być całe życie. Nie ma jakiegoś tam określonego czasu, że przykładowo przez rok dzieciak się adoptuje, jest wszystko ok. Może być 5, 10, 15 lat. Zależy jak głęboko siedzi i zadra. To jednak dzieci pamiętają swoich rodziców, lubią ich. My nie zamykamy przed nimi kontaktów. Wręcz udostępniamy im kontakty z rodziną biologiczną, ale oczywiście jeżeli coś nam się nie podoba, po prostu jakieś tam nietypowe sytuacje zachodzą ze strony rodzin biologicznych, no to interweniujemy po prostu na dobro dziecka. Wszystko idzie w kierunku dobra dziecka.
5: A czy ten proces adaptacyjny, nawiązywania relacji jest najtrudniejszym momentem?
6: Tak. W 100% tak, ponieważ ten okres to jest tak naprawdę my poznajemy dzieciaki, a dzieciaki poznają nas. Każdy jest inną osobowością, prawda? Mimo to, że to jest rodzina wielodzietna, niespokrewniona, ale 5, 6, 7 dzieciaków, każdy ma inny charakter. I do każdego trzeba podejść indywidualnie, zobaczyć jakie są dobre, a jakie są złe strony tego dzieciaka, no i pracować nad tym, żeby jakoś to wszystko wyprostować. Najtrudniejszy okres. A potem to już jest z górki.
5: Rodzice zastępczy muszą się też wykazać ogromną cierpliwością.
6: Tak, oczywiście, cierpliwość trzeba sobie, ja zawsze mówię, że przysłowiowo powiesić na wieszaku. Jeżeli ktoś nie ma serducha do tego, żeby pomagać innym, po pierwsze. Po drugie, jeżeli jest niecierpliwy, jest jakimś cholerykiem, jest osobą, która nie chce poświęcić własnego życia, żeby ratować, bo to można tak nazwać, ratować życie innych, nie będzie dobrą rodziną zastępczą. Zdarzają się takie, owszem, było wiele rodzin zastępczych, które w trakcie po prostu rezygnowały, bo to jest bardzo, bardzo ciężka, żmudna praca, proces wychodzenia na prosto dzieciaków jest bardzo, bardzo długi. Tak jak już wcześniej powiedziałem, może to trwać rok, 5, 10, a może w ogóle nie wyprostować. Także dużo charyzmy, dużo cierpliwości, dużo samozaparcia, rezygnacji ze swoich marzeń, swoich celów. Bo tak naprawdę człowiek traci własnych przyjaciół, własne życie. Bo to jest praca 24/24. Także ktoś, kto się poświęci, będzie kontynuował tą misję, jeśli można tak nazwać to. A jeśli ktoś po prostu od tak chce być rodziną zastępczą, no to nie wróżę długich lat pracy do łodzi. Także tu trzeba naprawdę dokładnie zastanowić się nad tym, czy chce brać udział w takim przedsięwzięciu, czy nie. Były upadki, bo w pewnym momencie, to było lat 5 pracy z dziećmi, no myślałem o rezygnacji. Po prostu nie dawałem sobie rady. Jedna z pań psycholog po dłuższej rozmowie no, pokazała mi troszeczkę inny kierunek działania. Jestem człowiekiem, który dąży za wszelki do celu wszelkimi sposobami. Troszeczkę sobie odpuściłem, troszeczkę inaczej podchodzę pod to, co robię w tym momencie. No i zdało to tak. Te pierwsze dzieciaki, które wyszły spod naszej opieki, pokończyły studia. Dobrze sobie radzą w życiu. Następne już nadal szukają szkoły. Następny odchodzi o rok. Jest się czym pochwalić, bo i osiągnięcia w sporcie, w nauce, stypendia naukowe, stypendia sportowe. Także dużo radochy.
5: A czy z wychowywaniem kolejnych dzieci było Państwu łatwiej?
6: A tak, oczywiście. Co roku zdobywa się nowe doświadczenia. Z każdym przyjściem dziecka zdobywa się nowe doświadczenie. Żadne, ale to żadne nie jest takie same. I każde uczy, że tak powiem, pokory. Bo jeśli będę zaparty, zadufany w sobie, jeśli będę myślał tylko o sobie, to długo nie popracuję. Po prostu wysiądę albo fizycznie, albo psychicznie, a tu trzeba być takim jednak elastycznym człowiekiem, żeby to, no to trzeba się trzeba zrezygnować z wielu rzeczy, tak jak wcześniej już powiedziałem, zrezygnować z przyjaciół, zrezygnować z jakichś tam wyjazdów, z wygodnego życia, no bo to jest praca od rana do nocy, a jeszcze jak się trafi kilkoro dzieci z jakimiś tam opóźnieniami rozwojowymi, częste wizyty u lekarzy, trzeba być 24/48, trzeba się poświęcić, jednak. A w tym momencie, no jednak to troszeczkę inaczej wygląda, ponieważ nie wiem dlaczego, ale państwo nasze zaprzestało reklamy. Ja pamiętam, jak my zaczynaliśmy 20 lat temu, pierwszy raz zobaczyłem w przychodni, pojechałem z mamą do lekarza i zobaczyłem taką dziewczynkę z łzami w oczach. Czarno-biały plakat, do dzisiaj go widzę i pisało: szukam domu. No i od słowa do słowa z żoną, znaczy tak jak wspomniałem, nie mieliśmy dzieci, mówimy może dwójeczka, a tu trafiła się czwóreczka, potem piąteczka, szósteczka, dziesiąteczka, no i tak zostało do dzisiaj. Kiedyś były, mocno było reklamowane, było reklamowane w PCPR-ach, było reklamowane w przychodniach jakichś tam psychologicznych, bo często miałem wizyty, żona lub ja jeździliśmy na jakieś tam terapie rodzinne, pojedyncze, wspólne. Było sporo tych plakatów reklamujących, zachęcających do tego, żeby były tworzone rodziny zastępcze. Teraz tego brakuje. Jakieś spoty, jakieś było parę, nawet z naszym udziałem, krótkich filmików w telewizji lokalnej, w telewizji wojewódzkiej, na cały kraj poszło ze dwa razy, było reklamowane, a teraz nie wiem, czy to ta pandemia, czy w ogóle moim zdaniem czasy się zmieniły. W tym momencie ludzie będący w wieku 20, paru, 30 lat, no bardziej wolą dobrze zarobić, potem odpoczywać, wyjechać, nie brać odpowiedzialności, a to jest mocna odpowiedzialność. To się odpowiada za siebie, za kogoś. Także no, jak się ma 8 dzieci, tak jak my, no to nas dwoje to jest mało, prawda? Żeby nawet zaopatrzyć swoją osobą 3 dzieciaków, to gdzieś ta 2 ucieka z żoną. Pracujemy, prawda? I oprócz tego musimy ogarnąć sprawy domowe, sprawy zdrowotne. Źle to w tym momencie wygląda, nie? jak najszybciej szkoła, bo w tym momencie, kiedy dzieci są w szkole, ja mogę sobie zakupy ogarnąć, mogę ogarnąć dom, mogę ogarnąć sprawy jakieś tam inne dotyczące naszego bycia, prawda? A tak, no to musiałem siedzieć dosłownie na lekcji i uczestniczyć w lekcji. Ale z całym sercem zachęcam do tego, żeby ktoś, kto naprawdę lubi dzieciaki i chce pomóc, to nie będzie jednorazowe zwycięstwo, że tak powiem. To w czasie się odwlecze. Jeśli ja widzę, że tak jak mówię, nasze najstarsze dzieciaki super sobie dają radę, chociaż te, które były nawet w pogotowiu, mamy z nimi kontakt, były raptem może pół roku, rok lub rok z groszem. Widzę, zakładają swoje rodziny, mają swoje dzieci, uśmiechnięci. To jest fajnie, nie? Że coś się zrobiło. Nie tylko dla siebie, ale i dla innych.
1: Więcej szczegółów poznacie, kontaktując się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.
4: SK Kraśnik.
1: Pierwsze teksty zaczęła pisać już w szkole podstawowej, a teraz na swoim koncie ma kilkanaście napisanych książek. Ewelina Maria Mantycka pochodzi z Gościeradowa. Jest fanką anime, K-popu i fantasy. Ponadto jest kolekcjonerką, a w swoich zasobach ma blisko 800 książek. Autorka opowiedziała nam, jak wyglądały jej początki.
7: Jak to się zaczęła ta pani przygoda z pisaniem?
8: Dużo czytałam książek, uwielbiałam chodzić do biblioteki i w sumie od 14 roku życia zaczęłam czytać harlekiny, a oczywiście pani się zawsze pytała, czy to na pewno są dla mamy. Ja wtedy kłamałam, mówiłam, że to są dla mamy, a to były dla mnie. I chyba zawsze chciałam pisać takie opowiadania, ale zaczęłam od wierszy, od takich krótkich opowiadań. Później w liceum też takie krótkie opowiadania pisałam i wiersze. I wybrałam studia związane z książką, bo jestem po bibliotekoznawstwie. Myślałam, że nauczę się tam, jak tą książkę redagować, czy w ogóle cokolwiek z tą książką tam robić, czy wydawać, ale nic takiego tam nie było i dopiero sama się tego nauczyłam już po studiach. Człowiek uczy się tego w sumie na bieżąco, od potrzeby. Ja też zaczęłam o książki tak patrzeć pod tą formą merytoryczną, jak są zrobione i wiadomo, że pierwsza książka nie była taka idealna, a później już sama zaczęłam się uczyć. Redaktorzy uczą tego, jak tą książkę zrobić, jak to składać i w ogóle. Ja też nie jestem filologiem polskim, ale jakoś mi się tam udało.
7: A jakie było pani pierwsze wydanie?
8: Pierwsze wydanie to była Słoneczniki po burzy. W ogóle to ja pierwsze napisałam fantazy i strasznie chciałam to fantazy wydać, ale okazało się, że wtedy nie było takiego zapotrzebowania na to fantazy, tylko obyczajówki. No to napisałam obyczajówkę taką troszeczkę kryminalną z retrospekcjami z II wojny światowej i wtedy to właśnie się zaczęło od tego. Jest pięciotomowa saga, saga rodziny z Ogrodowej. Jest bardzo czytelna ta saga, dużo ma fanów w ogóle swoich.
7: Okej, okay, teraz już fantazy jest bardziej popularne, bardziej
8: raczej,
7: się sprawdza,
8: muszę powiedzieć, że akurat chyba jeszcze pod koniec tego roku wyjdzie właśnie fantazy moje. To, które napisałam to wcześniej fantazy i teraz z jednym wydawnictwem, bo posem próbujemy to fantazy i zobaczymy, jak to będzie teraz na rynku, bo tutaj jest trudno się wybić na rynku.
7: Interesuje się pani wschodnią kulturą, anime, K-popem, czy to tak. Jakoś ma odzwierciedlenie tej twórczości?
8: K-popem interesuję się, słucham w ogóle tego K-popu od 14 lat. Zaczęłam od mangi, a później zaczęłam oglądać azjatyckie dramy i filmy i bardzo chciałam napisać książkę w tej kulturze i napisałam Good Boya, bajkę o zniszczonym chłopcu i to jest właśnie z muzyką K-popu i bohaterem jest tam jedna z gwiazd K-popu i powiem, że jest, zaczyna u nas to dopiero się tak jakby wzrastać ten K-pop, bo był ten festiwal i dużo już zaczyna być tych fanów tego K-popu, to u nas dopiero tak powolutku wchodzi.
7: No tu jeszcze tak mam wrażenie, że kilka lat temu to w ogóle jakby
8: nie
7: tego
8: było
7: tematu
8: o tym, tak.
7: U nas nie
8: trudno było to w ogóle gdzieś coś zdobyć o tym, ale teraz widzę, że w Ameryce na przykład to jest wielki szał, a do nas dopiero to powolutku wchodzi. Ale jeżeli byłam na koncercie właśnie na tym festiwalu K-popu, to muszę powiedzieć, że tak było zróżnicowane. Stały koło mnie dzieci z rodzicami, ale stały i dorosłe i mężczyźni, i kobiety, więc to naprawdę jest dużo. Dużo jest tych fanów, ale festiwal był wspaniały. Też książkę tam reklamowałam i muszę powiedzieć, że bardzo dobrze mi się tam ta książka akurat promowała, bo to trafiłam w tą...
7: W tematykę,
8: tak. Wszyscy byli tym zainteresowani.
7: Okej, a czy pani książki mają jakieś wspólne cechy? Czy to
8: nie.
7: jest fikcja?
8: Wszystko jest w większości fikcją, oprócz może sagi Gościeradowskiej. Saga Gościeradowska to najdłużej opisałam, dlatego że miejsca są tam prawdziwe. Wszystkie miejsca są prawdziwe, postacie są nieprawdziwe, bo nie chciałam, żeby ktoś siebie tam gdzieś poznał. Oczywiście może jakieś historie ktoś tam rozpozna, a reszta jest prawdziwe. Są tam wątki historyczne, dlatego najwięcej mi zajęło właśnie pisanie sagę Gościeradowską, bo ta historia jest prawdziwa w tej sadze.
7: Okej, a reszta to jest fikcja?
8: Fikcja. To są romanse, erotyki, kryminały. Jedna właśnie jest z tym K-popie związana, jedna się dzieje w Lublinie, o motokrosie, też taki romans.
7: Czyli tutaj w pani twórczości to
8: wszystko
7: można powiedzieć,
8: można
7: że każdy no może znaleźć coś dla siebie.
8: Tak, i teraz fantazy, tak?
7: Będzie. Coś sobie tutaj
8: tak,
7: coś
8: już w wydawnictwach jest kolejna seria, to jest też obyczajówka i o II wojnie światowej, bardziej o Sybirakach, nie? W tym wywozie na Sybir. Więc dla każdego coś tam się znajdzie. Próbuję znaleźć to, co czytelnik będzie chciał czytać tak bardziej.
7: Okej, ostatnio widziałem, była pani w Dzierzkowicach na otwarciu klubu dyskusyjnego.
8: Tak, klub dyskusyjny. Powiem, że lubię takie, bo w ogóle byłam też na klubie dyskusyjnym online, bo jeżeli gdzieś są kluby dyskusyjne daleko, to wtedy ja mogę się tylko połączyć z nimi online. Tutaj zostałam zaproszona i była też 8 klasa. No było wspaniale, ja uwielbiam takie spotkania. Uwielbiam też spotkania z dziećmi w podstawówkach. Oni są bardzo zainteresowani, kim jest w ogóle pisarz, tak? I co on robi. Jak wychodzą później po takim spotkaniu, to każdy mówi, że zostaje pisarzem.
7: Często można panią gdzieś spotkać?
8: Raczej teraz tak, można, będę miała jej tutaj w Kraśniku, słyszałam już, proszono mnie, żebym przyjechała gdzieś tutaj na okolicy, ale też miałam ostatnio właśnie daleko i w Sabniach i w Sokołowie Podlaskim, panie mnie tam zaprosiły, tylko że zorganizowały tak, żebym w jeden dzień mogła przyjechać i wszystkie te biblioteki po kolei, więc to było troszeczkę trudno się na wszystkie w jedną godzinę zmieścić, ale jakoś tam było naprawdę wspaniale przygotowane.
7: Okej, jeszcze tak googlując pani imię, nazwisko, rzuciło mi się w oczy, że kolekcjonuje pani książki.
8: Tak. Nie mogę się ich doliczać cały czas, ale ostatnio próbowałam robić znowu takie zestawienia sobie robię, spisuję je i mam ich 800 prawie tych książek, tylko że różnych naprawdę. Bardzo zbieram taką, kiedyś były książki z Dakapo, wychodziły romanse historyczne, bardzo trudno jest je teraz dostać, a ceny niektórych to po prostu bardzo duże są. Ale uwielbiam takie książki. No tutaj nie ma takich starych antykwariatów, ale w Lublinie to jest dużo. Mhm. A tam można się przejść właśnie.
7: No to skoro ma pani taką kolekcję, nawet tych, które ciężko dostać, to czy to będzie tylko dla pani trzymane na lata, czy może pani jakieś udostępnianie komuś?
8: Nie umiem. Raczej pożyczam swoje książki, ale jednak nie chciałabym, żeby to sprzedać czy coś takiego. Po to je zbieram, żeby je mieć.
7: Nie, to mi bardziej chodziło o jakieś takie wypożyczanie, nie? Jakby ktoś
8: chętnie... Tak, jak ktoś chce, bo są niektóre książki, które na przykład nie ma w bibliotece i ta osoba się pyta, czy ja mam tą książkę. No to mówię, że mam i pożyczam tą książkę. Mhm. Oczywiście dużo też ginie, tak? Nie?
7: To by jak najmniej ich ginęło. A czy bezpośrednio pani twórczość można gdzieś tutaj w bibliotekach lokalnych znaleźć?
8: Tak. Z tego co wiem, biblioteki już się zaczynają powoli tutaj uzupełniać sobie. Pytają się mnie nawet, czy mogą ode mnie jakieś tam dostać. Ja mogę w prezentach jedynie. Biblioteka w Dzierzkowicach, ale wiem, że też tutaj ta księgarnia Avalon też sprzedaje moje książki, bo sama czasem tam jak chodzę i mi brakuje, to sobie od nich po prostu dobieram te książki. Więc myślę, że tutaj bez problemu można dostać. W Lublinie też można dostać w większych bibliotekach, bo tam mam zaprzyjaźnione. Jeżeli ktoś chce się pośmiać i takie oderwanie się od życia codziennego, no to polecam sagę Gościeradowską. Jeżeli ktoś chce przeczytać o takich rzeczach, które dzieje się w sumie u nas po sąsiedzku, to jest saga z Rodziny Zagrodowej. A wiadomo, seria Dogs of Hell i Protegowana to już są takie mocniejsze romanse, można powiedzieć troszeczkę mafijne. Kazik też jest takim romansem lekkim. No i tej książka o K-popie. Jest też jedna antologia medyczna, tylko że ona wyszła w formie e-booka tylko. To jest 14 książek, no w tym roku jeszcze jedna wyjdzie, a w następnym, no tak liczę, że może uda mi się te 5 zamknąć.
7: To życzę, aby się udało.
8: Dziękuję serdecznie.
1: Z Eweliną Marią Mantycką możecie porozmawiać podczas spotkań autorskich lub na spacerze literackim w Gościeradowie. Przed mikrofonem był Piotr Staszczyk.
4: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek usłyszycie co nieco o tradycji garncarstwa prosto z Urzędowa. Nasz reporter rozmawiał z Cezarym Gajewskim, który jest ostatnim aktywnym garncarzem z naszego regionu. Powiemy też o tym, jak powstał 24 Pułk Ułanów, dlaczego żołnierze wybrali akurat Kraśnik i jakie były początki tej formacji. To wszystko w rozmowie z historykiem. Zostańcie z nami.
4: SK Kraśnik.
1: Cezary Gajewski jest ostatnim aktywnym garncarzem z Urzędowa, który jest uznawany za kolebkę tego rzemiosła na całej Lubelszczyźnie. Jego rodzina zajmowała się garncarstwem przez kilkaset lat. Zawodu uczył się bezpośrednio od ojca, Zygfryda, od którego przejął warsztat i piece garncarskie. O swojej pracy opowiedział naszemu reporterowi.
9: Urzędów jest jedną z kolebek garncarstwa na Lubelszczyźnie. Proszę powiedzieć, jak zaczęła się pańska przygoda z tym rzemiosłem i czy była to rodzinna tradycja? Jak to wyglądało?
10: Tak jak pan tu w tym pytaniu wspomniał, że Urzędów to jest, można powiedzieć, że kolebką tego garncarstwa lubelskiego. No i tak po prostu nadal pozostaje, bo to jest jednym z najstarszych ośrodków garcarskich i nadal utrzymywane po prostu tradycyjne wyroby garcarskie, tak jak robiono 200-300 lat temu. Nic się praktycznie nie zmieniło. A moje początki z garcarstwem to jak byłem na Litwie i spotkałem się z królem garcarskim litewskim, bo tam obierają sobie króla litewskiego. No ale garcarz gdzie się nie pojawi w jakimś tam ośrodku garcarskim, bo ja objeździłem pół Europy i praktycznie prawie całą Polskę. Znam tych garcarzy w Polsce prawie, że można powiedzieć, że wszystkich. No i zawsze pada takie pytanie, a skąd się nauczyłeś, skąd tam to umiesz, jak to twoje te losy się potoczyły, że robisz garcarstwo. No i ten król litewski garcarzy, wieczór tak rozmawiamy, mówi, za 2 dni pojedziemy do mnie, to ci pokażę, ale ja się urodziłem na glinie. No i jak na glinie, nie, takie określenie. My jesteśmy za te 2 dni u niego w tym ośrodku. Prowadzi mnie po schodach i na schodach jest fotografia i garcarze glinę przywożą jesienią czy zimą i składują ją, żeby lepiej się przemarzła, przemokła i lepiej się z niej robi. No jest taka kubka gliny i siedzi taki mały roczny chłopak i on mówi, że patrz się, mówi, ja się urodziłem na glinie. Czyli miał pokoleniowe styczności z garcarstwem. Ja mam w tamtym roku taki znajomy tu przyjechał do Urzędowa i mówi, co ja dla was mogę zrobić? A no mówi, no nic, no co może zrobić, ale ja wam coś zrobię, niespodziankę. No jako? I nam zrobił taką niespodziankę, bo się interesował rodami urzędowskimi, a jestem urzędowiak taki, można powiedzieć, że praktycznie 100% tam od iluś tam pokoleń, nie? No i on to nam drzewo przysłał ojcu, opis całego tego drzewa rodowego, że mamy 8 pokoleń wstecz i każdy z tych przodków naszych robił garcarstwo. Także mam ten zawód, można powiedzieć, że jakbym wyssał z mlekiem matki, że też się urodziłem na glinie.
9: Wspomniał pan o tym, że proces wytwarzania od dawna się nie zmienił. A jakby mógł pan wytłumaczyć, jak on tak naprawdę wygląda? Co trzeba zrobić, żeby stworzyć jedno naczynko?
10: Tak, żeby takie powstało naczynko, czy jedno, czy 1000, czy tam więcej, to nie ma różnicy, bo ten sam musi przejść proces. To żeby takie naczynko uzyskać, to potrzeba sobie, tak jak panu pokazywałem, jest plansza, trzeba sobie najpierw ukopać gliny. Trzeba glinę umieć ukopać i znać się trochę na glinie, żeby wiedzieć, jaką glinę sobie ukopać, bo to jest podstawa, jak jest zła glina, to i wiadomo, i później produkt ten dalszy jest zły. Po ukopaniu gliny to często się praktycznie, no tak jest przyjęte, że się dzieje to w okresie, jak opadną tu w urzędowskim ośrodku garcarskim, ale i w innych też garcarze starają się wykopać to na zimę, żeby mu glina przemarzła. A my jeszcze tu w urzędowie, że kopiemy na głębokości 3-4 metrów i nieraz głębiej glinę pod coś podobnego jak węgiel kamienny, że spod spodem jest, wybiera się glinę, to jeszcze wykorzystywać lubimy warunki atmosferyczne. Czyli jak podkopiemy, jest nieduży mróz, bo jak nam przyjdzie mróz 20-30 stopni, to nam też komplikuje te kopanie gliny. Ale jak jest tam 10 stopni, to nam pomaga, bo część obmarznie skarpy i my możemy się dalej posunąć głębiej pod tą skarpę, wybrać sobie surowiec, że nam się nie obsuwa ta niepotrzebna warstwa. Następnie się ją przywozi przed warsztat garcarski, ona leży sobie tak do wiosny i sezon garcarski zaczyna się marzec, kwiecień, to zależy jaka jest wiosna. Trzeba później tę glinę, kiedyś jeszcze jak było dawniej, to tak było nawet przyjęte, że garcarz nie chciał żony z innego stanu, tylko garcarskiego rodziny, bo ona była połową garcarza. Umiała mu, jak była sprytna, to tak, umiała mu i ucho przykleić i wysuszyć, a on już tam miał to z głowy, to ona mu te roboty robiła i przede wszystkim co? Przyniosło się do domu, do garcarni taką dużą pryzmę gliny na pół pieca, na piec, zależy jak to tam miał te warunki domowe i strugała ośnikiem, takim strugiem glinę na takie plasterki. Musiała to zrobić 2-3 razy, a następnie na ławie takiej garcarskiej garcarz później ją odmasowywał, wyrównał ją sobie. Nazywa się to klusowanie tej gliny i uformował odpowiedniej wielkości gałki i zaczynał proces tej produkcji tych naczyń. To zależy, co chciał robić, czy większe, czy mniejsze. To sobie już tę wielkość tych gałek po garcarsku to się nazywało klusy. Mówi, o, glinę wyklusował, klusów narobił i trzeba robić. To takie dawna taka nazwa. No i później jak to już zrobił, no to jak wspomniałem wcześniej, to mogła mu w tym żona jeszcze pomóc, że mogła mu to przy tym suszeniu, no ale później też była praktycznie mu niezbędna do zastosowania polewy i wkładania do pieca. No i nieraz tak to dłuższy jest proces palenia, że pali się około 30-40 godzin do skutku, można powiedzieć, że nie ma tam reguły, że 10 godzin i wypalone, tylko się pali, aż się ma ten efekt końcowy. No i trzeba było jak 30 czy 40 godzin, to ona nieraz przyszła i męża w tych początkowych chwilach palenia wyręczała, że on poszedł się przespać, a ona mu tam przypilnowała ten piec. No i później ostatni finał wypału, to też tam nieraz się przydawała, bo osiąga się temperaturę 1000 stopni, zużywa się 3 metry sześcienne drzewa, także to była mu bardzo pomocna. I później czeka się dzień. No, dzień to tak krótko, bo jak są polewane, to nie jest to zbyt dobre, ale 2-3 dni i można garki wybrać. Ale jest jeszcze druga technologia, którą też tutaj w urzędowie robiono, tak zwane siwaki. No i przy siwakach to już druga osoba była koniecznie potrzebna, bo trzeba było zasypać palenisko i odpływ gazu tego ognia z pieca. Czyli trzeba było dwie osoby i te gary po zasypaniu pieca trzeba było czekać nawet i tydzień, dwa tygodnie czekali, żeby on ten gaz, który się tam znajdował w tym piecu, żeby sam z siebie gdzieś tam w ziemię wszedł i w garki. I wtedy wyszły po takim okresie siwaki. a później to jest najlepszy finał, sprzedaż. Pominąłem to, że tutaj, no i praktycznie wszędzie, bo tam przy siwakach w odpowiedniej suchości, można powiedzieć, trzeba było ich kreskować krzemieniem. To też robiła żona garcarza. A u nas przed wkładaniem do pieca przygotowuje się polewę, maluje się i wkłada do pieca już przygotowany. I w temperaturze około 1000 stopni polewa, zachodzi reakcja i powstaje tak zwane szkliwo. To też musiała mu żona tam smarowała, on posypywał, także garcarz, że dwie osoby były do tego procesu potrzebne.
9: Jak słyszymy słowo garncarstwo, to kojarzy nam się głównie z tworzeniem naczyń. I no właśnie, czy w taki sposób powstają jedynie naczynia, czy też jakieś inne rzeczy można stworzyć z gliny?
10: No praktycznie to tak można powiedzieć, że no nie tylko naczynia, bo robiono różnego rodzaju zabawki, ptaszki, dzieci, bo kiedyś, dzisiaj to ja chciałem swoim siostrzeńcom kupić na Mikołaja prezenty i poszedłem do sklepu, że chcę coś naszego polskiego, a ta pani w sklepie mówi do mnie, czyś się pan, mówi, z choinki urwał? Ja mówię, nie, mówię, chciałem, żeby, mówię, się nasz biznes kręcił. To nic z tego. No i kiedyś, no wiadomo, nie było ani tego, to zabawki były robione naturalnych tworzyw, czyli z gliny, z drzewa, jakieś tam ptaszki, jakieś tam okaryny do grania, jakieś zwierzątka. Mój ojciec opowiada, jak dziadek, czy tam, żeby się zabawił, to koło garcarskie ma na dole większe koło takie zamachowe i taki na górze jest łepek. No to mu zrobił pieska i kotka i postawił z jednej strony koła kotka, z drugiej strony pieska, kopnął koło w koło i to się kręciło i się ganiało. No. A jak nie, to tam jakieś tam ptaszki, gwizdki i inne rzeczy robiono dzieciom, gliniane zabawki. A jeszcze nie wspomniałem, bo też robiono sakralne rzeczy, na przykład krzyże, kropielnice, jakieś tam świątki do jakichś tam figur. No, co tam sobie ktoś tam wymyślił, to taki garcarz był w stanie mu to zrobić.
7: Bo przyjmują tutaj państwo też wycieczki pewnie, jak wcześniej jeszcze było normalnie przed pandemią.
10: No tak, no wiadomo, to że mamy taki okres przerwy, no ale przyjmowaliśmy i przyjmujemy.
7: Jak to wygląda, jeśli tu przyjmujemy?
10: No to pokazujemy, jak się robi na kole, damy dziecku spróbować, pokazujemy mu tu, jak jest piec zbudowany, żeby sobie uzmysłowił, gdzie to jest, spróbuje sobie, obejrzy sobie gotowe wyroby, jak wyglądają, do czego opowiem, do czego które służyły, bo wiadomo, że kiedyś, tak jak pana tu poczęstowałem herbatą w glinianym naczyniu, a to kiedyś było praktycznie na porządku dziennym, że trzeba było z takiej miski glinianej zjeść tę herbatę. No herbaty wtedy nie pito, no ale pito różnego rodzaju mleko, kawa i kompoty, no to musiał mieć gliniane naczynia. Żeby na przykład kluski ugotował makaron, to trzeba było przesadzić, to też garcarz musiał zrobić duszlak, patelkę do smażenia jajecznicy, topienia słoniny, do pieczenia chleba patelnie takie, masielnice do wyrabiania masła, odciągawki na mleko do śmietany, formy na babki, teraz co tam jeszcze, garki na mleko, na garki do przetworów, na przykład takich jak śliwki, zrobiono dżem, czy na marmoladę taką, powidła, to w glinianych naczyniach, z zależności od wielkości rodziny, naczynia sobie taka gospodyni dobrała i w piecu takim chlebowym zapiekała i później w zimowoporą to się wytworzyła na tym skorupka i tę skorupkę zerwała i to służyło jak lodówka. Garki duże do, służyły do przechowywania różnych produktów spożywczych, na przykład mięsa po zabiciu prosiaka. To takie mięso było wkładane w takie gliniane gary i do piwnicy i na niską temperaturę wynoszono i tam zasolano i w jakiejś tam tej technologii dokładnie nie znam, bo to już nie jestem z tej ery, no ale jak ktoś tam gdzieś może się z tym styka, no to wiadomo, że to praktycznie bez garcarstwa nie można było się na wsi obyć. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej, bo niektóre rzeczy no, ludzie chcą mieć tam w kuchni jako dekoracje, jako na płocie, że tu takie garyki, bo kiedyś tam umyła garki gospodyni, miała taki słupek i na słupku były dziurki wywierszczone i powbijane takie kołki i na tym, jak umyła te naczynia gliniane, to wyniosła przed dom i to i się suszyło. No i dzisiaj tam jak ktoś ma taki letniskowy dom, czy na przykład kwiatki, najlepiej rosną w glinie. No.
1: Pan Cezary prowadzi w Bęczynie także Izbę Tradycji Garncarskiej, o której usłyszycie między innymi w następnym odcinku magazynu Reporterów.
4: SK Kraśnik.
1: W Kraśniku cały czas pamiętamy o ułanach z 24 pułku. Ich imię nosi między innymi Szkoła Społeczna czy Kraśnicka Drużyna Hart.

marca 1920 roku, kiedy to Obywatelski Komitet Obrony Państwa z generałem Józefem Hallerem na czele wydał odezwę, w której ogłosił właśnie utworzenie Armii Ochotniczej. W odezwie tej generał Haller starał się mobilizować niepowołanych dotychczas obywateli w celu obrony granic Polski przed nacierającym w kierunku zachodnim wojskiem rosyjskim. Radzieckim wtedy jeszcze. Powołana ta armia ochotnicza miała składać się ze wszystkich rodzajów broni, począwszy od piechoty, przez kawalerię, a na artylerii kończąc, czy wojskach technicznych. Ochotników przyjmowano spośród zdolnych do służby frontowej, a jak również do służby wartowniczej czy kancelaryjnej. Zaciąg spoczywał na dowództwach tzw. okręgów generalnych, przy których były wyznaczone szwadrony zapasowe regularnych pułków jazd. Komisje zaciągowe składały się z dowódców szwadronów zapasowych, lekarza, referenta oraz przedstawicieli starostwa i przedstawicieli miejscowego społeczeństwa, którzy kierowali ochotników do poszczególnych oddziałów. Akurat 14 pułk ułanów formułował się spośród mieszkańców, czy według takiego rozmieszczenia, a tym miastem, które było właśnie wyznaczone do formowania tej grupy operacyjnej, to był Lwów. I tutaj miała powstać grupa operacyjna, która miała się nazywać Małopolskie Oddziały Armii Ochotniczej. Dowodził tym pułkownik Czesław Mączyński. Czesław Mączyński, obrońca Lwowa, zasłużony, także znany. W skład zgrupowania miały wchodzić oddziały piechoty w sile dwóch pułków, artyleria trzy dywizjony oraz jazda w sile dwupułkowej brygady. Dowódcą tej formującej się jazdy w sile 9 szwadronów został mianowany właśnie pułkownik Tadeusz Żółkiewski. W połowie miesiąca jednak nastąpiła zmiana i co dotychczas zostało już zrealizowane, dowództwo objął rotmistrz Roman Abraham. Natomiast pozostało jeszcze do formułowania część oddziałów i tu właśnie został pułkownik Tadeusz Żółkiewski. Ten nowy pułk, który Żółkiewski miał zorganizować, był przy szwadronie zapasowym 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, który stacjonował w Lwowie. Zgodnie z numeracją, która określał regulamin Armii Ochotniczej, pułk otrzymał nazwę 214 Pułk Ułanów Armii Ochotniczej. To tak było sformułowane, że do liczby 200 dodaje się numer pułku, przy którym właśnie ta Armia Ochotnicza jest formowana. Obsada personalna, więc dowódcą pułku został Tadeusz Żółkiewski, następnie dowódcą pierwszego dywizjonu został rotmistrz Adam Bieńkowski-Łada, no, też zasłużony w obronie Lwowa, później działał w Warszawie, został rozstrzelany zresztą przez Niemców podczas II wojny światowej. Drugim dywizjonem dowodził rotmistrz Marian Obertyński, natomiast pierwszym szwadronem dowodził porucznik Alojzy Prądzyński, drugim szwadronem porucznik Karol Zdziechowski, tak nawiasem mówiąc, Karol Zdziechowski to był szwagrem Tadeusza Żółkiewskiego i bratem późniejszego ministra finansów Janusza Zdziechowskiego. To taka barwna postać, Karol Zdziechowski, także kiedyś może jeszcze o nim opowiemy. Trzecim szwadronem dowodził porucznik Roman Wierzbicki, a czwartym porucznik Stefan Zaborowski. Szwadronem karabinów maszynowych dowodził podporucznik Majewski Roman, adiutantem pułku został porucznik Józef Przewłocki, a kapelanem ksiądz dr Mieczysław Tarnowski z Lwowa, znana postać, bardzo zasłużony dla pułku 214 i później 24, jest pochowany na cmentarzu Łuczakowskim w Lwowie. Nawet spoglądałem, jak ten grób tam wygląda, to jest z 1927 roku chyba, jeżeli dobrze pamiętam, zmarł ksiądz dr Mieczysław Tarnowski i portałoby go może tam odświeżyć, trochę odrestaurować. Bardzo znana postać w środowisku lwowskim, zasłużony także ksiądz.

0: zresztą wykładowca w seminarium i tak dalej. Bardzo ciekawa postać. Na lekarza pułkowego wybrano lekarza doktora Bolesława Piechowskiego, a czołówkę sanitarną kierował Ludwik Kozłowski, a sanitariuszkami były Janina Grabińska, Ada Orlikowska, Jadwiga Jaworska oraz żona Ludwika Kozłowskiego, tego lekarza. Te wszystkie informacje można znaleźć w opracowaniu pana Rafała Surdackiego w nowej strategii, to opublikował, numer 1 z 2013 roku. W szeregach pułku, no, trzeba powiedzieć, że najróżniejsze elementy tam się zebrały, bo to wiadomo, że to, no, taki był zaciąg ochotniczy, że tak powiem, no, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że cały ten nabór i ci ludzie, którzy właśnie przybyli do pułku, no to byli owiani gorącą miłością swojej ziemi rodzinnej, gotowością złożenia życia nawet dla jej obrony. Trzeba powiedzieć, że wielu zginęło. Pułk po sformowaniu został przerzucony do Mławy, później z Mławy przez Warszawę pod Zamość. I kampanię bojową rozpoczął pułk dokładnie 31 sierpnia 1920 roku właśnie pod Zamościem. Później prowadził zwycięskie boje na Koniuchy, Kotlice, Choryszów Ruski i Bobutycze. Po przekroczeniu linii rzeki Bóg działał przeważnie samodzielnie, zajmuje miejscowości Targowiszcze, Perywały i sprawnym przeprowadzeniem natarcia na stację kolejową miasteczko Turzysk zdobywa dużą ilość jeńców, materiału wojennego i taboru kolejowego. To było takie pierwsze zwycięstwo, faktycznie rzecz biorąc, młodego i niewyrobionego jeszcze dostatecznie bojowo pułku. Miało to oczywiście wielkie znaczenie moralne, wzbudziło wśród żołnierzy zapał i wiarę we własne siły, chociaż byli stosunkowo mało wyszkoleni, bo to wszystko na prędce się odbywało. No i oczywiście nieprzyzwyczajeni do trudów wojennych. Po zajęciu rejonu Włodzimierza Wołyńskiego i po zdecydowanym odwrocie armii sowieckiej 214 pułkuanów Armii Ochotniczej przeprowadza pościg za cofającymi się bolszewikami. Zajmuje miejscowości Rożyszcze, Krościeniec, Silno, Zwiżdżo, dociera do rzeki Chory. 20 września 1920 roku wysunął się pułk na północ wzdłuż rzeki Chory, a to w celu zrobienia dywersji na cofających się właśnie tyłach wojsk sowieckich. Świetny ten pomysł pułkownika Żółkiewskiego, dowódcy pułku, dał bardzo duże i szybkie rezultaty, bo tego dnia przed miasteczkiem Stepań chodzi pułk drogę cofającej się kolumnie piechoty i artylerii. Zawiązana walka przeciąga się do późnej w nocy, ale dzięki zdecydowanej postawie pułk zajmuje Stepań i przedmoście na rzece Chory. Akcja pułku na Stepań była pierwszą taką większą bitwą, w której pułk samodzielnie, nie licząc na żadną pomoc, mężnie stawił czoło znacznie przeważającym siłą nieprzyjaciela. Z tej akcji pułk wyszedł zwycięstwo, mimo że liczył tylko 200 szabel dzierżonych w ręku niewyrobionego ułana ochotnika. Dzień 21 września właśnie jako Dzień Sławy Pułku obchodzony był później przez wiele lat jako Dzień Święta Pułkowego 24 Pułku Ułanów. I tutaj na specjalne podkreślenie zasługuje nadzwyczajna działalność księdza kapelana właśnie pułku, doktora Tarnawskiego, który we wszystkich bojach, będąc zawsze w pierwszej linii ognia, dawał przykład prawdziwego męstwa, zachęcając tym samym ułanów do zwycięstwych wysiłków. Niestety Stepań okazał się nieprzyjazny dla księdza kapelana. Został ciężko ranny, trafiły go 4 kule, no i niestety odchodzi na chorobowe, że tak, do szpitala, żeby się wyleczyć. No i później już ksiądz kapelan Tarnawski do pułku nie wrócił, chociaż przez cały czas do 1927 roku, do końca swojego życia, cały czas z pułkiem był związany. O tych dzielnych czynach Tarnowskiego można przeczytać także takie opracowanie pułkownika Bogusławskiego, który Także był w 24 Kukuanu w owym czasie i opisuje właśnie, jak to dzielnie stawał ksiądz kapelan Tarnawski. Zresztą pan Bogusławski, też znany, i opisywał różne bitwy i tak dalej. Później wyemigrował do Anglii, można też o nim poczytać. Po tych kilkudniowych walkach pozycyjnych pod Stepaniem na odpoczynek zostaje wycofany właśnie pułk, później skierowany na Brześć Litewski do Iszyszyk. I tam wchodzi w skład 3 Brygady Kawalerii, pełni służbę kordonową na pograniczu litewskim, aż do czasu zawarcia pokoju. Właściwie przebywał krótko na tym froncie, ale no, uskończyła się zwycięsko ta wojna 1920 roku, no, później zawarto pokój. Ale trzeba powiedzieć, że no, sporo tych ułanów się wyróżniło podczas tej wojny 1920 roku. No i szereg później zostało przyznanych odznaczeń, między innymi 14 orderów Virtuti Militari i 52 krzyży walecznych. Po zakończeniu działań 214 pułk został wycofany do Żółkwi pod Lwowem na nową pracę pokojową. Dowódca pułku Żółkiewski Tadeusz, pułkownik, jako ochotnik został zwolniony wraz z oficerami i szeregowymi ochotnikami. I w październiku 1920 roku opuszcza pułk. Następnie przekazuje dowództwo właśnie rotmistrzowi Adamowi Pieńkowskiemu. Następnie pułk przechodzi przez różne miejscowości, nigdzie nie zagrzewając miejsca, między innymi też został podzielony, ponieważ no, te koszary nie odpowiadały wielkości pułku i dopiero przez te półtora roku aż kilkakrotnie zmieniał właśnie garnizon postoju. Dopiero 4 kwietnia 1922 roku, a więc niedługo będzie 100 lat, okrągła rocznica, zostaje przeniesiony do stałego garnizonu w Kraśniku. Można także o tym poczytać, o 24 pułku ułanów i jego historii. Jeszcze w 1929 roku rotmistrz Stanisław Broczyński opracował zarys historii wojennej 24 Pułku Ułanów. Natomiast jest jeszcze opracowanie dziesięciolecie wojsk 6 Okręgu Korpusu w Lwowie z 1928 roku. I tak jak mówiłem, pan Rafał Surdacki w 2013 roku także takie opracowanie zawarł.
1: A jeżeli chcecie jeszcze bardziej zapoznać się z historią 24 Pułku Ułanów, to możecie odwiedzić Muzeum Regionalne w Kraśniku. Jego siedziba znajduje się przy ulicy Józefa Piłsudskiego 7. Placówka jest czynna od środy do niedzieli w godzinach 10-17. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraśnik. Za przygotowane materiały dziękuję naszemu reporterowi Arturowi Mazurkowi. Przed mikrofonem był Piotr Staszczyk.
2: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek dowiecie się więcej o działalności garncarza z Urzędowa. Oprócz tego usłyszycie historię kraśnickiego kolekcjonera, który zbiera młynki do kawy. Zostańcie z nami.
2: SK Kraśnik.
1: Cezary Gajewski prowadzi w Bęczynie Izbę Tradycji Garncarskiej. Jak sam mówi, w ten sposób chce zachować pamięć o swojej rodzinie i o tym rzemiośle. Więcej w rozmowie, którą przeprowadził nasz reporter Artur Mazurek.
3: Prowadzi pan też prywatne muzeum.
4: No mam taką, można, no, czy to muzeum, czy nie, to powiem tak.
3: Do pamięci.
4: Moim takim zamiarem, czy takim może... Chciałem coś takiego uczynić i zrobić po słowiańsku. Pobudować dom, mieć syna, posadzić drzewa i tak można powiedzieć, że to wszystko zrobiłem. I taka mi myśl naszła, że z tym garcarstwem to jest tak, można powiedzieć, że na palcach u rąk można by dziś policzyć tych prawdziwych garcarzy. W Urzędowie tak może będę ostatni. żeby to coś zostało i postawiłem dom. Bo na dziadkowiznie, na pradziadkowiznie, nawet można powiedzieć, tu od pokoleń jesteśmy, żeby została pamiątka po urzędowskich garcarzach. Bez żadnych, bez niczyjej pomocy, mówię, to będzie takie, żeby mu nikt na to nie miał żadnego wpływu. I pobudowałem taką izbę pamięci garcarską. Nie tylko znajduje się tu wyroby nasze urzędowskie, ale są wyroby z innych ośrodków garcarskich, ponieważ tu odbywały się u nas plenery międzynarodowe nawet. Polskie i międzynarodowe. I dużo jeździłem po innych ośrodkach garcarskich, także skądś zawsze coś tam przywiozłem. Mówię, tak, niech zostanie to w urzędowie, żeby było w urzędowie coś takiego. Nawet postawiliśmy garcarzom na 600-lecie urzędowa i 600-lecie garcarstwa pomnik prywatnie. Razem z ojcem wspólnie zafinansowaliśmy to. Taki jest tam przy piecach garcarskich kamień, wypis jest, że to dla uczczenia pamięci garcarskiej urzędowa 600-lecie urzędowa. Dla garcarzy.
3: Jeszcze jak mógłby pan powiedzieć, co można zobaczyć w tej izbie pamięci?
4: No można co doświadczyć. Można tego doświadczyć, bo już wiadomo, że już jesteśmy tym pokoleniem, które można powiedzieć, że jeżeli ktoś jest, tak jak pan, no nie wiem, czy pan jest ze środowiska wiejskiego, czy się urodził już w mieście i jest, bo ja jeszcze tak można powiedzieć, że się urodziłem w takim środowisku wiejskim, mam już te parę lat, to niektóre rzeczy pamiętam, jak to się odbywało, można powiedzieć, że nadal to stosuję. Ale dużo ludzi już po prostu tego nie wie, że w takim na przykład gnianym garku odbywał się, no, częściowy, można powiedzieć, proces tego, że dzieciom, jak się opowiada, że garcarz zrobił wszystkie wyroby, z którym powstało masło. No i się dziwię, no jak mogło powstać masło? No tak, bo garcarz, gospodyni udoiła mleka od krowy, wzięła mleko w taki gliniany garnek, wlała i w tym garku powstało siadłe mleko. Siadłego mleka garcarz zrobił duszlak, duszlak odlano to mleko, dlaczego na wcześniej go zrobiono twaróg w tym garku, bo postawiono na ciepło kuchnię, odlano tę serwatkę, żeby się odłączyła i później z tego siadłego mleka gospodyni zrobiła ser. A z tej warstwy górnej tego siadłego mleka wytworzyła się śmietana. Ze śmietany garter zrobił masielnicę i powstało masło. Nikt tego praktycznie dzisiaj z tych młodszych ludzi nie wie, no ale to się można dowiedzieć, do czego który garnek służył. Można porównać inne ośrodki garcarskie, czym się różnią, jakie było zdobnictwo w danym ośrodku garcarskim, bo kiedyś, no już 10 może przeszło lat temu, byłem na plenerze garcarskim na imprezie na Węgrzech w Debreczynie. No i tam tych węgierskich garcarzy znamy się dłuższy czas już, bo tu przyjeżdżali też na plener i może dlatego mnie tam zaprosili na tę ich imprezę. I w Debreczynie było ze środków, były z Rumunii, z byłej tej Jugosławii, z Serbii garcarze, z Węgier. Jak byłem z Polski, no i ten Węgier, poszliśmy na obiad, na obiedzie mi mówi do mnie, że czego, mówi, jesteś dobrym, mówi, fachowcem, a czemu nie zmienisz swojego wyrobu? No ja mu nic nie odpowiedziałem, tylko zjedliśmy obiad, przyszliśmy na te stoiska, tam było tych stoisk może przeszło 20 z różnych tych ośrodków garcarskich. Ja mówię teraz tak, a jeszcze z Japonii był garcarz też nawet. No i ale teraz mi powiedz jedno, czym się który ośrodek garcarski różni? No mówię, oprócz waszego, bo on był z nadudwaru, a w nadudwarze robiono czarną ceramikę. A no tak się zastanowił, no praktycznie niczym. Tylko tym, że który garcarz, jaki ma styl tej swojej, bo każdy tam malarz, czy garcarz, czy jakiś fachowiec, to ma takie swoje coś na mnie, że i drugi go odróżni od siebie, a taki laik może to, no nie odróżni, no bo no wiadomo, nie jest fachowcem w tej dziedzinie. Ja mówię, niczym się nie różnią. Ja, u nas jeszcze w Polsce my się zachowaliśmy, że się różnimy. Urzędowski Ośrodek Garcarski się odróżni, Czarno-Białostocko się odróżni, Ostrowiec Świętokrzyski się odróżni, że jeszcze po prostu jest zachowane ten swoje regionalizm, że w Polsce jeszcze gdzieś coś tam jest inaczej. A u nich już wszystko wypalają w piecach tych elektrycznych, kupują sobie polewy tam w Instytucie Ceramiki i Szkła. No i to jest kolorowe, robią czy jakieś tam, jakie tam sobie umyślą, no ale już jest, wszystkie są środki do siebie zbliżone, podobne.
5: Tak. A jaki jest pana styl?
4: No ja wiem, czyli jak to panu, to trudno jest do wytłumaczenia, że garcarz, który robi i drugi na przykład, to odróżni, bo jeden robi bardziej takie, można powiedzieć, no do porównania, że są proste, bardziej smukłe, drugi bardziej pękate, no i gdzieś te swoją taką rękę ma gust jakiś taki, każdy ma swój inny gust, tak się jednemu podobają blondynki, drugiemu tam szatynki, tak samo i w garcarstwie, że jakieś tam coś ma, że jak jest garcarz, to się o to powie, że to ten robił, czy tamten.
3: A czy sama nauka tej sztuki garncarstwa jest skomplikowana, czy ten zawód, to jest zawód, którym mógłby zająć się tak naprawdę każdy? Jak to wygląda?
4: Garcarstwo jest zawodem trudnym, a taki człowiek, który się styka z garcarstwem, to nieraz jak ktoś popatrzy, jak to na przykład ja robię, nie? Tam nieraz, no nawet tak niedawno, tak z pół roku temu, taki kupił ode mnie tam ze trzy garki, ale mówi tak, a mówi, ja mówi, to wszystko potrafię zrobić. I jakbym mówi, spróbował ze trzy razy, to mówi, bym zrobił tak, jak to by se sam to zrobił. No ale ja, znając to, nieraz i nie jeden zakład wygrało się tak od, dlatego że zawód jest trudny do nauki, ponieważ no co, nie ma do definicji, że 2 razy 2 to jest 4, tylko trzeba po prostu podpatrzeć, jak ktoś robi, i non stop trzeba próbować. Dzisiaj mam koleżankę w Warszawie, zjeździła całą Polskę praktycznie, u nas tu się też uczyła, pracuje na uczelni i poza godzinami ma jakieś tam studio takie ceramiczne, że tam ludzie sobie przychodzą do relaksu, nie tam żeby zarobkowo, nie mają tej, można powiedzieć, tej umiejętności, żeby to robić zarobkowo. No i ona tam do mnie dzwoni i mówi, że nie wie, jak to jest. A mi to na każdej, mówi, rogatce, mówi, w Warszawie, ulicy, mówi, powstają te pracownie ceramiczne. No ale, mówi, stoczeniem na kole garcarskim nie jest to takie proste. To mi są specjaliści od miseczek, bo to jest najprostszy dziurkę zrobić i roz tego, a później do góry dnem przekręci, ma taki nożyk i tym resztę, co mu nie pasuje, to wydłubie i mówi, że on jest już fachowcem. A prawdziwym fachowcem być to trzeba lata. I to poziom, to też można osiągnąć różny. Im słabszy i lepszy. To niektórzy garcarze to między sobą, tu ja pamiętam jeszcze, jak było kilku garcarzy, to mówi, o ten to. Ja też wiem, jak który robi w Polsce, ale nigdy, bo to są koledzy i my jesteśmy, można powiedzieć, na równej stopie, że to ja w każdym zawodzie, że się szuka fachowca, nie no. I jest lepszy i gorszy, ale taki, kto nazywa, ale to mówi partacz, a to dudłok, mówi, u dudła tam mówi, nie zrobi to, co trzeba, tylko tak mówi dudła, wy dudło, mówi. No. Nawet jak ktoś popatrzy, to na jak ucho przyklei, czy coś, mówi, o ten, to jest klasa. Tak jak byłem na Litwie, to panu powiem, że byliśmy, no już kolega ten nie żyje, z Czarnej Białostockiej, tutaj we dwóch z Polski na tej imprezie. Tam impreza miała być ponad tydzień, ale gdzie garcarzowi, który ma pracę, tydzień czasu można przebywać gdzieś poza domem, jak są po prostu zamówienia, ma i okres letni, najwięcej pracy. No i ten król garcarski popatrzył, jak my tam żeśmy zrobili jednego dnia po kilka rzeczy. No i coś tam wielce nie ma bardzo co do pracy, bo tam widzę, tam chodzą, bawią się w tej glinie. Dla mnie to takie proste sprawy, nie? A ten król garcarski mówi, mówi, tu wy, mówi, długo nie zagrzejecie, mówi, bo wy jesteście, mówi, wyższa szkoła pilotażu, to co tu będziecie robić, mówi, między takimi. A tam pozostali, to przyjechali na taki plener, żeby po prostu podpatrzeć, jak to się robi, jak powstaje, jak stosują polewy, jak toczą. No takie było, nie to, że tam byli tacy pierwszej wody mistrzowie, tylko ludzie, którzy chcieli to. No można powiedzieć, że impreza dobrze, że takie coś jest, że może sobie ktoś popatrzeć, jak to w ogóle się kręci, jak z czym to się je, żeby sobie mógł to uzmysłowić, że nie jest to takie proste i łatwe. Tak jak ten garcarz powiedział, trzeba się na glinie też i urodzić. No kawał historii. Pradziadek robił i ojciec, tylko jedno jest, mnie boli i nad jednym ubolewam. Kto po mnie, to mnie boli. Nie jest proste. I tak nieraz jeszcze wrócę do tego, bo to o tym współczesnym, dzisiejszym tym garcarstwie można... Ja to tak myślę, bo jak byłem 30 lat temu już we Francji, nie? To zawieźli mnie na wymianie, byliśmy młodzieżowej do lat 25. To specjalnie po prostu to mnie z tej, że nie miałem tych, w tym łapałem się w tym przedziale i mnie, tutaj u nas byli francuska młodzież na wymianie i mnie zaproponowano, żebym tam pojechał, to pokażą mi te francuskie garcarstwo. No i tam zawieźli mnie do tego garcarza, no i ten garcarz, to było już podzielone. Tak w miarę tradycyjnie było robione, to robił ojciec, syn i córka, też dziadek był w tym czasie ten pan, bo miał 73 lata. Nie chciał przy mnie robić, jak się przyznałem, że ja chcę spróbować tej francuskiej gliny, to mi nie będzie pokazywał, tylko poszedł po syna. No i po boku był dom drugi i ten już mówi to, ten też mówi robi ceramikę. To nie, nie garcarstwo, tylko ceramikę. Bo te robili na kole garcarskim, a tam to chyba gdzieś tam, już nie byłem w tym zakładzie ceramicznym, bo to mnie nie interesowało, tylko to garcarstwo to ich tradycyjne. No to mi wtedy, jak zobaczył, jak robię, to mi dobro wtedy garze proponował, że się wszystko mi czego nie chce dostać. Ja mówię, nie, mówię. I później po 10-15 latach taki sam przypadek miałem. Miałem też o pracy, był tu plener u nas w urzędowie, i był z Ukrainy garcarz. Ojciec mówi, że masz dużo pracy, mówi, o ten, mówi, z Ukrainy garcarz, to mówi, ma zbliżony styl do naszego. Mówi, byś go wziął, to by ci pomógł podrobić towar, nie? No i ja do niego mówię, Wasil, mówię, ja bym chciał, żebyś tu został, mówię, z miesiąc, ze dwa tygodnie, pomógłbyś mi robić. Nie, a też tak się zbliżała jesień, ziemniaki były. A mówi do mnie, że... A ja mówię do niego, dlaczego nie? A mi mam ziemniaki, kartoszki. Tak? Ale ja mówię, ci zapłacę dobrze. Mówię, tak jak sobie, nie chcę na tobie zarabiać, nic. Mówię, tylko jak to, co mi wyjdzie, to ci oddam te pieniądze. Bo mi zależy, żeby aby po prostu to zrobić, nie? A nie, on mówi, pojedzie po te ziemniaki. To mówię, kupisz te ziemniaków na nie na jedną zimę i nie chciał. I tak sobie pomyślałem. A przecież ja byłem 15 czy 10 lat temu w takiej samej sytuacji, też nie chciałem. Bo tak sobie myślę, co będzie, ktoś przyjdzie, to będzie mówił do tego, będzie się odnosił, panie, on przyjdzie, powie, zrób to. Przecież jestem nie gorszym, może lepszym fachowcem od niego i będzie szedł do niego, a ja będę na niego robił. Nie chciałem robić. Widzę to samo ten Ukrainiec. To takie, że prawdziwy garcarz to jest człowiekiem wolnym i nie chce u kogoś robić. Może gorzej będzie tam żył, wegetował, ale będzie takim wolnym. Że będzie robił do południa, do godziny drugiej, później się zabierze, pójdzie na grzyby, na ryby, żeby zachować wolność.
1: Pan Cezary niejednokrotnie reprezentował nasz region w kraju i za granicą. Wspólnie z ojcem od wielu lat są aktywnymi działaczami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Za swoją działalność byli także nagradzani m.in. przez ministra kultury.
2: SK Kraśnik.
1: Włodzimierz Konarski jest kolekcjonerem z Kraśnika. W swoich zbiorach ma około 200 młynków do kawy. Niektóre ważą nawet kilkanaście kilogramów. Większości z nich cały czas można używać pomimo ich wieloletniej historii. Z kraśnickim kolekcjonerem młynków rozmawiał nasz reporter. reporter.
6: Jest pan kawoszem, czy w jaki sposób zaczęła się pana przygoda akurat ze zbieraniem młynków do kawy? Czy kawa jest takim nieodłącznym elementem pana życia, czy to po prostu przypadek?
7: Nie, no jestem kawoszem, bardzo lubię kawę. Zresztą mamy w księgarniach ekspresy do kawy. Zawsze starałem się, żeby w tych ekspresach była dobra kawa i kawa taka z ekspresu. Natomiast młynki traktuję jako dekorację. Od samego początku chciałem po prostu coś fajnego wystawić, a to, że lubię kawę, no to... A widziałem kiedyś taką fajną restaurację gdzieś w drodze, jak wracaliśmy z gór i właśnie w tej restauracji było kilkadziesiąt młynków, takich bardzo ciekawych i no, stąd też pomyślałem, że to jest fajny pomysł. I od tamtej pory, już od kilkunastu lat, zbieram młynki.
6: Czyli po tej wizycie w tej restauracji się zaczęła pana przygoda z kolekcjonerstwem? Czy...
7: To znaczy, ja już wtedy miałem kilka, czy tam może kilkanaście sztuk, bo no jakby wcześniej zbierałem lampy naftowe, jakieś, no w ogóle jakieś lampy. No cały czas interesowałem się jakimiś takimi starymi rzeczami, ale traktowałem je głównie jako element dekoracyjny, szczególnie tutaj właśnie w księgarni. No za niektóre tutaj nawet no, sporo płaciłem, bo są też takie młynki, które imitują stare. Bo na rynku, na aukcjach internetowych można znaleźć młynki, które niby są stare, ale są współcześnie zrobione, tylko po prostu imitują stare młynki jakieś takie. Ale to też właśnie Szczepan Ignaczyński uświadomił mi w pewnym momencie, jak kiedyś tam kupiłem, tak się podnieciłem, że jaki piękny młynek kupiłem stary, no ale sprowadził mnie na ziemię pan Szczepan, bo przyszedł, powiedział, no to przecież to współcześnie zrobione. Stare to może być to żarno w środku, wykorzystane z jakiegoś starego młynka rzeczywiście, który się rozleciał, a tu resztę wszystko jest zrobione współcześnie, jakiś tam kowal czy metaloplastyk to zrobił, bo to akurat był taki mosiężny młynek z metalu. No nie? Ale tak, wcale to nie dyskwalifikuje, bo te młynki też są ciekawe, no bo nawet te, które są współcześnie robione i one mają imitować stare, to dlaczego nie? Jeżeli są inne niż takie, które mam, nawet jak przeglądam jakiś tam portal aukcyjny, to już widzę, czy to są młynki, czy to jest młynek stary, czy to jest młynek restaurowany, czy on jest odnawiany i tak dalej.
6: A jak pan zdobywa te młynki? Czy to jest przeszukiwanie właśnie takich targów staroci, czy też jakieś inne formy? Jak to wygląda? Szukanie takich starych, można powiedzieć, na pewno zabytkowych młynków.
7: Sporą część z tych młynków, które mam je od krasińskiego kolekcjonera, z którym się jakby wymieniałem na książki. On oferował mi właśnie młynki, a ja i w zamian za to wybierał sobie jakieś książki w księgarni. Natomiast dużo też młynków kupiłem na portalach aukcyjnych. Ale też w momencie, kiedy gdzieś jestem w świecie i mam okazję być na jakimś takim targu staroci, to pierwszą rzeczą, za jaką się rozglądam, to są młynki. Wcześniej mieliśmy tą kolekcję w większości w księgarni w Lublinie, natomiast w momencie, kiedy tą księgarnię zamknęliśmy, cała kolekcja jest w księgarni, tutaj na Kościuszki, można ją oglądać. Wszystkie, może nie wszystkie, ale prawie wszystkie młynki są wystawione. Część nie jest wystawione ze względu na to, że może są niekompletne, jeszcze wymagają jakiejś tam renowacji.
6: Właśnie o to chciałem zapytać, czy jakby ktoś chciał właśnie zobaczyć tą kolekcję tych młynków, to czy może po prostu tutaj przyjść sobie sam zobaczyć, czy na przykład może się też z panem mówić i wtedy pan parę słów o niektórych młynkach może coś powiedzieć?
7: Mogę oczywiście powiedzieć, jeżeli mam tylko czas i no to wtedy jak najbardziej mogę poopowiadać. Natomiast no, księgarnia jest otwarta dla wszystkich przez 6 dni w tygodniu i zapraszamy. Oczywiście nikt nie będzie wymagał tu od nikogo, że koniecznie trzeba coś tutaj u nas kupić, ale można sobie przyjść, napić się kawy, posiedzieć, pooglądać stare młynki i zapraszamy jak najbardziej.
6: Wspomniał pan o odrestaurowywaniu niektórych tych przedmiotów, jak one mają już tak na przykład niektóre prawie 100 lat, to czy jest to skomplikowany proces, żeby je jakby utrzymać albo odrestaurować do takiej...
7: To znaczy tak, no zdarzało mi się, że kupowałem młynki niekompletne, a to brakowało korbki czy szuflady, albo uchwytu do szuflady. No i w takich momentach zwracałem się o pomoc do właśnie tego kolegi kolekcjonera, mogę tu go oczywiście go wymienić, do pana Szczepana Ignaczyńskiego, który no, albo sam, albo też miał jakichś kolegów, którzy pomagali w remontowaniu tych przedmiotów.
6: A czy są takie, do których czuje pan jakiś szczególny sentyment, czy mają jakieś takie konkretne znaczenie dla pana, albo jakieś takie młynki, które no, pan dobrze jakoś się wspomina, jakby, czy wiąże się z nimi jakaś historia?
7: Znaczy, no mam kilka takich młynków, które, no jeden z najcenniejszych, no to jest taki ponad 100-letni oryginalny, pełni oryginalny młynek amerykański, którego właśnie mam od tego kraśnickiego kolekcjonera, od kolegi kolekcjonera, i ale no są też takie, które gdzieś przywiozłem z bardzo daleka, nie jest tam jakiś, który przywiozłem z Ameryki Południowej. No generalnie nie mam jakiegoś takiego specjalnego sentymentu do któregoś tam konkretnego, traktuję je po prostu jako dekoracja, a w tej chwili to przede wszystkim już szukam takich, których nie mam, bo wszystko się powtarza. Fabryki, które produkowały te urządzenia, produkowały je w dużych seriach. No i tych młynków w dalszym ciągu na świecie, mimo tego, że niektóre już mają kilkadziesiąt lat, jest dość sporo, ale taką jest kilku takich największych producentów, szczególnie tu w Europie. To była taka firma bodajże EB, która produkowała, niemiecka firma, która produkowała młynki, i zresztą takie znane firmy jak Peugeot, też mam takie młynki tej firmy, znamy ją z produkcji samochodów, ale to też firma, która produkowała młynki do kawy. To nie jest wcale taki nowy wynalazek, ponieważ pierwszy młynek do kawy to jest bodajże XV wiek. Same młynki do kawy są starsze niż wynalezienie druku, niż książka drukowana. Natomiast jakby taka masowa ich produkcja już na dużą skalę, no to jest koniec XIX wieku. No i tu możemy jakby wymienić dwa podstawowe rodzaje. Są to młynki ręczne i elektryczne. I te elektryczne też były już pod koniec XIX wieku. Drugim takim podziałem, który jest dość istotny, to są młynki, które mielą kawę za pomocą żaren, które są to takie no jakby dwa elementy, które wibrują, które przesuwają się obok siebie. Między nimi jest szczelina, tam pada jakby ziarno i ono jest mielone. Ta szczelina jest układa się w taki tak stożkowo, i to ziarno im jest bardziej zmielone, tym wpada głębiej i jest wtedy mielone na drobniejsze elementy. Jest tam oczywiście regulacja, można to regulować, ale są też młynki, które tną ziarno, bo znamy też takie młynki elektryczne, które mają w sobie noże. I znawcy kawy, bariści, absolutnie nigdy by nie skorzystali pewnie z takiego młynka, który tnie kawę, ponieważ raz, że podczas takiego mielenia wytwarza się duża temperatura, co szkodzi właśnie kawie i smakowi później. Dlatego najlepszym młynkiem jest wolnoobrotowy młynek żarnowy, czy to elektryczny, czy to ręczny, ale podkreślam, wolnoobrotowy, tam nie może się wytwarzać duża temperatura.
6: Na przestrzeni lat to jakoś tak drastycznie zmieniała się jakby ich budowa, specyfikacja, czy one tak w miarę były takie podobne do tych dzisiejszych?
7: To znaczy, ja ani historykiem nie jestem, ani znawcą młynków. Ja nie chcę tu twierdzić, że jestem jakimś fachowcem i znawcą historii młynka, bo tak nie jest. Tak jak powiedziałem na początku, traktuję te przedmioty jako element dekoracyjny. W pewnym momencie oczywiście z tej kolekcji, w momencie, kiedy ta kolekcja zaczęła się rozrastać, no to interesowało mnie, no, i przede wszystkim chodziło mi o to, żeby zdobywać jakieś nowe. Natomiast na pewno jakaś różnica była między tymi, które były powiedzmy 300 czy 400 lat temu, a tymi, które są współcześnie. Natomiast te, które jakby ja posiadam, no to najstarszy jest powiedzmy z końca XIX wieku, a reszta, no to wszystko one mają w granicach tam między 100 powiedzmy a tam 30-40 lat. i jakby zasada działania i konstrukcja ich no, bardzo się nie różni. Jest tam zawsze, są tam zawsze żarna. Różni się obudowa. No bo ja na przykład mam młynki, które są wykonane przez osoby jakieś, nie przez fabryki, tylko taką metodą chałupniczą. Na przykład są zrobione ze starej łuski od pocisku, z takiej mosiężnej łuski. Ona jakby stanowi obudowę. I no, mam młynki drewniane, mam młynki stalowe, ale też miedziane czy żeliwne. No, większość chyba to drewniane, ale są też młynki z bakielitu. Kiedyś tworzywa sztuczne, no nie było tak jak w tej chwili, i było takie tworzywo, które się nazywało bakielit. No takie dość kruche było. I takie młynki bakielitowe też mam. Mam młynki, powiedzmy, które mam taki młynek, który ma, powiedzmy, tam ze 40 lat, jest w ogóle zupełnie nowy, nigdy nie był używany, jest w pudełku, jest do niego jeszcze gwarancja, instrukcja obsługi, jest jakiś taki czeski tam młynek sprzed, tylko no, ma z czasów komunistycznych. Także no, jakbyśmy przeszli się w ogóle wzdłuż tej kolekcji, to pewnie o każdym coś tam mógłbym powiedzieć i skąd on, może nie pamiętam tego, skąd każdy gdzieś tam wziąłem, no ale no wiele na pewno bym pamiętał. Mam młynki takie, które się mieszczą w dłoni, ale mam też takie, które ważą po kilkanaście kilogramów, no nie?
6: Jak się takich młynków używało? To trudno sobie wyobrazić, bo tak wydaje mi się, że to taki młynek jest leciutki, że można go sobie przestawić z jednego miejsca na drugie, a taki kilkunasto kilogramowy to...
7: No nie, nawet widziałem taki program w telewizji na temat jakiegoś tam lombardu i ktoś do takiego lombardu amerykańskiego przyniósł właśnie taki młynek o takiej konstrukcji, jaką ja mam, tylko mój młynek waży, powiedzmy, tam 4 czy 5 kilogramów, to jest metalowy młynek, natomiast ten ktoś przywiózł właściwie młynek, który ważył, myślę, że około 100 kilogramów, bo to był wielki młynek, ogromny, metalowy, który, no, jego się stawiało gdzieś w jakiejś tam restauracji czy w barze, na tym barze on stanowił od razu piękną ozdobę, ale służył też jak najbardziej do tego, żeby mielić w nim kawę. Zresztą ja pamiętam z dzieciństwa w Kraśniku Fabrycznym był taki sklep, nazywał, potocznie na niego mówiliśmy kawiarenka, i tam właśnie panie sprzedawczynie świadczyły usługi mielenia kawy, bo nie każdy miał wtedy młynek w domu i tam po prostu kupował, jak ktoś kupił sobie kawę w sklepie w ziarnie, a nie miał młynka, to można było pójść właśnie do tej kawiarenki i tam można było tą kawę zmielić. I przy okazji w tej kawiarence, właśnie do tego chciałem dojść, w tej kawiarence pachniało kawą, jak się wchodziło tam nikt nie pił tej kawy na miejscu, albo prawie nikt, bo to chyba też można było, z tego co pamiętam, można było chyba wypić na miejscu, ale rzadko kiedy widziałem, żeby ktoś pił, ale tam pachniało tą kawą ze względu na to, że tam ta usługa była, że mieliło się tą kawę klientom. Ja jakby ktoś tutaj u mnie chciał, żeby pomielić sobie kawę i żeby w księgarni pachniało kawą, to bardzo chętnie zapraszam. Wiele młynków, które wisi u nas na ścianach, są sprawne, można sobie nasypać do nich kawę i można sobie mielić.
6: A sam pan używa jakoś na co dzień?
7: Nie, ja nie używam na co dzień, dlatego że mam ekspresy takie, które od razu mielą kawę, więc nie potrzebuję mielić.
6: A czy smak kawy jest jakby uzależniony od tego, jaki młynek posiadamy?
7: Myślę, że nie. Natomiast, na pewno jeżeli to będzie młynek, który tnie ziarna, ta kawa będzie zmielona na pył i podniesie się jej temperatura i na pewno będzie to, dla mnie jest to gorszy smak. Może ktoś taką lubi. Natomiast ja uważam, że jest to zdecydowanie gorszy smak. Natomiast kawa, moc kawy czy smak, intensywność smaku zależy od tego, jak drobno jest zmielone ziarno, jak potem długo przepływa przez to zmielone ziarno woda, pod jakim ciśnieniem, jaka jest temperatura tej wody. No jest to dużo, dużo różnych takich składowych, na które się składa właśnie końcowy efekt, ten smak kawy. Ale to ja nie jestem baristą, nie znam się aż na tyle. Sam lubię kawę, mam ekspresy i w pracy, i w domu, i staram się, żeby zawsze tam to była jakaś dobra, smaczna kawa. Zresztą taka, jaka mi smakuje.
1: Pan Włodzimierz w swojej kolekcji posiada również lampy naftowe i pojedyncze eksponaty, takie jak stare radio czy maszyna do pisania. Na co dzień jego kolekcję można oglądać w księgarni przy ulicy Kościuszki w Kraśniku. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
8: muzyką się żyje.
9: Po 3 latach pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
10: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
11: Takiego
10: się
11: budowania
10: zaczyna,
11: piosenki
10: tak,
11: po kolei.
10: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
9: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Rapson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was bilety. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt Wiktor Waligura. Jego 4 pory roku na miejscu pierwszym gorącej 20. Radia Eska. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty. Na miejsce drugie listy hitów Radia Eska wskoczył Kygo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem. Ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a Eska będzie miała dla Was bilety. Podium gorącej 20 zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie na eska.pl. Tam głosujecie na Wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej 20 w każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sapkowski. A ja zapraszam już do niedzieli z Radiem Eska. 9:02. Mati Fuczyło to ja i mam dla Was sporo hitów. Będzie m.in. wspomniane 4 pory roku, a więc Wiktor Waligura, wcześniej jednak Stanach, a później Armin Van Buren, Mati Fuczyło. Się przedstawił 2 razy, bo tak wyszło. Cześć!

One More Time to Britney Spears. I 17 minut po 9. Jak spędzacie niedzielę? Opcji jest milion. Muszę się przyznać, że ja wczoraj przez cały dzień miałem wrażenie, że właśnie wczoraj jest sobota. No pewnie związek z tym, to znaczy, że wczoraj jest niedziela, o, to miałem na myśli. Pewnie związek z tym ma to, że w piątek miałem wolne. Znacie to uczucie? Można się pogubić, ale dodatkowa niedziela jest bardzo miła. Ja miałem jedną wczoraj, drugą mam dzisiaj. No a przy okazji, pamiętacie, że w apce Radia SK cały czas czeka na Was SK Toy Story Radio? To przy okazji premiery filmu Toy Story 5. Tam zabawki prowadzą własne radio, a ja mam dla Was bilety dla całej paczki na właśnie te animacje. Nagrajcie mi głosówkę i przekonajcie mnie, czemu to Wy powinniście wybrać się do kina na Toy Story 5. Taką głosówkę wyślijcie do mnie na Messengerze Radia SK. Radio SK. Zaraz słucham, a wcześniej gram Turn the Lights Off.

0: Beyoncé i jej Halo. 27 minut zostało do 10, to jest SK, ja to Mati Fuczyło, cześć, a teraz będzie o złocie. Niestety nie waszym i nie moim, a szkoda. Słuchajcie, ponad 30 lat temu, w 95 roku, naukowcy odkryli na dnie morza wrak statku, a w nim, co najważniejsze, odkryli złote dukaty. Przez 30 lat ta ekipa próbowała dowiedzieć się, co to za statek, czyje to są złote monety, co się stało i tak dalej, i tak dalej. No już po 30 latach wiadomo teraz, że statek zatonął w 1633, że to był statek handlowy, a więc naukowcy się nie poddali. A ja dziś rano odłożyłem gdzieś klucze do mieszkania i po kilku minutach poszukiwań byłem już bliski poddania się, uznałem, że jestem uwięziony. Znacie to uczucie? A potem to coś jest w najbardziej oczywistym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
7: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
6: Dzięki, bajo!
8: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
9: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan, wycenimy twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 698 6 lub sprawdź na kompan.com.pl.
10: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
11: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
12: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości, 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Szukasz bielizny, w której poczujesz się naprawdę wyjątkowo? Zapraszamy do salonu Ezotik Kraśnik w Galerii Londyn. Na miejscu skorzystasz z profesjonalnego graffitingu, a nasze ekspertki pomogą dobrać bieliznę idealnie dopasowaną do Ciebie. Sprawdź aktualne promocje, odkryj najnowsze kolekcje i znajdź swój perfekcyjny rozmiar. Ezotik. Przyjdź i poczuj różnicę. Największy salon z bielizną w regionie. Ezotik. Kraśnik w Galerii Londyn.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
17: I po reklamie.
18: SK.
19: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure i Run Run River. Ej, 5 minut do 10. Obiecałem, że ktoś z was z naszą pomocą wybierze się do kina. Na Toy Story 5 dostałem od was sporo głosówek, ale jedna z nich jest od Kasi.
1: Hejka, dlaczego ja powinnam wygrać do wejściówki? Mhm. Ponieważ mój syn jest największym fanem Toy Story.
0: Okej.
1: Okay. Ma 4,5 roku, zna wszystkie teksty, wszystkie cytaty. W dodatku nie wiem ile razy widzieliśmy poprzedniej części. Jeśli znowu będę miała oglądać, co robi Tuliś, albo kiedy Jessie woła jolole hihu, przywołując Rexa, oszaleję. Proszę, pozwólcie mi obejrzeć coś innego.
0: No dobra, 4 bilety na Toy Story 5 do Cinema City. Kasia, w takim razie są twoje. Ale będę jeszcze miał dzisiaj kolejne, więc słuchajcie koniecznie, a zaraz Justin Bieber wesce.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: się skończyć z takim numerem.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Chcesz obniżyć rachunki za ogrzewanie i zyskać komfort? Z programem Czyste Powietrze otrzymasz nawet do 170 tysięcy złotych dotacji na termomodernizację domu. MGR Termo to lokalna firma z Kraśnika, która zrealizowała ponad 30 inwestycji w okolicy. Zapewniamy kompleksową obsługę. Od audytu i dotacji po wykonanie prac i rozliczenie. Bez zbędnych formalności. MGR Termo. Kraśnik. Lubelska 6. Zadzwoń 780 75 75 55.
3: To będzie ostatnia reklama.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: I po reklamie.
10: Kraśnik na czasie.
11: I Piotr Staszczuk, grupa No To Co, szykuje nam kolejny teatralny wieczór. Mieszkańcy Kraśnika i okolic ponownie będą mogli zanurzyć się w świat sztuki wyższej. Podczas wydarzenia będziemy mieli okazję, by obejrzeć trzy spektakle. To Kopalnia Słodyczy w wykonaniu No To Co Szczurki, rozgrywka przygotowana przez No To Co Piżamki oraz Testament w wykonaniu grupy No To Co Senior. Przedstawienia wyreżyserowała Monika Nitkiewicz-Mitrut i te zabiorą nas w świat emocji, refleksji i teatralnej wyobraźni. Jeżeli chcecie przekonać się o tym na własne oczy, wystarczy, że zarezerwujecie trochę czasu w następny czwartek. Wydarzenie rozpocznie się o 18:00 w sali widowiskowej CKIP.
12: Muzyką się żyje.
13: Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej w ten weekend. Jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami SK Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj drugi dzień festiwalowej rozgrzewki przed wakacjami. W Siedlcach trwa z kolei Before Festival. Na scenie największe gwiazdy polskiego rapu. Wczoraj zagrał m.in. PZ czy White 2115, a dzisiaj scenę przejmie BDOS 2115, Soku, Avi czy Bambi. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
14: Porówno chcieliśmy i porówno szukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
15: Od lat, tak. Już kilka utworów.
14: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
15: Że ten numer jest tak mocny, że, jednak, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
13: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. W czasie ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na naszym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. 3 minuty po 10:00, to jest SK, to jest niedziela. Jak ją spędzacie? Dajcie mi znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Można też napisać. No a ja gram. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Będzie też Rita Ora, Anywhere. Jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć!

Bauza i Magnetic w Radiu SK, 20 minut po 10. A ja sprawdzam, co dzisiaj robicie. W tej sprawie piszecie i nagrywacie się na eskowym Messengerze. Ewelina napisała, że od tygodnia jest w podróży z Irlandii przez Francję, Szwajcarię, Włochy, Słowenię, Chorwację i Węgry. Dziś są już na Słowacji i zostały 4 godziny do domu w Polsce. Całą drogę słuchamy namiętnie Radia SK i to mi się bardzo, bardzo podoba. Słuchajcie, jeżeli wy wytrzymaliście ze sobą i z nami tyle kilometrów, to oznacza jedno, ten związek ma przyszłość. A poza tym po tylu godzinach razem znamy się już lepiej niż niektórzy członkowie rodziny.

0: Pamiętam czas, kiedy to był jeden z największych hitów na świecie. W końcu to było jeszcze niedawno. Lola Young, Messi. Tak brzmi Niedziela z Eską, a tak...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tak brzmią nowości, które codziennie wybieramy specjalnie dla Was. Selekcjonujemy nowe kawałki od Waszych i naszych ulubionych artystów, które naszym zdaniem już niedługo mogą zostać wielkimi hitami. Eben, tego Pana znacie, chociażby z hitu Hurts, który gramy na antenie Radia SK. Teraz wypuścił coś nowego, nazywa się Forever. I moim i naszym zdaniem powinniście to usłyszeć. Radio SK. A więc gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Sia, The Weeknd, Diplo i Elastic Heart. 24 minuty do 11. Jak wiecie, trwa mundial. Wczoraj tam wydarzyła się naprawdę historyczna rzecz. Poznaliśmy najbardziej skutecznego rezerwowego w historii mundialu. Chodzi o to, co zrobił Denis Undaw z niemieckiej reprezentacji. On pojawił się na boisku w dwóch meczach, łącznie na 65 minut. I w tę godzinkę zdobył 3 bramki, zaliczył 2 asysty. O, koledzy w szatni to pewnie zazdroszczą, co? Ale jako, że wszystkie te mecze odbywają się tak późno, to my mamy dla Was specjalną opcję. SK Karniaki Cup, a więc nasz odpowiednik mundialu, tylko że w Polsce i ze Sławkiem Peszko. Kto chce postrzelać karniaki ze Sławkiem, ten zgłasza się już teraz na sk.pl, a chodzi o to, aby odgadnąć słowo, które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: O, dokładnie. No i musicie zgadnąć, co to takiego. SK.pl, tam się zgłaszacie i możecie dołączyć do naszej jedenastki, która później zagra w finale na PGE Narodowym, a zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych, między innymi. Radio SK. Bibi Rexa, Fadeless, New Religion, to już za chwilę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na zaruk serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na zaruk serwis. Lublin Abramowicka 45.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Gips i Kukoni i Tymasz. To w poniedziałek było drugie miejsce Rap 20. Jutro jej kolejne wydanie po 23. Zapraszam już teraz. Razem odliczymy 20 najlepszych rapowych utworów, a głosujecie wy, wybieracie je wy na sk.pl. A swoją drogą, jeżeli akurat wy wolicie klubowe historie, a nie rapowe, to zajrzyjcie do aplikacji Radia SK. Tam czeka na was SK Live Remix Radio, czyli stacja, która przez 24 godziny na dobę gra najlepsze sety od najlepszych DJ-ów świata. A w piątek możecie usłyszeć je też na antenie Eskit od 20 aż do 3 nad ranem. U nas za to zaraz kolejne hity będzie Damiano Dawid.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: worth it. Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Pierwsza odsłona Warsaw Music Festivalu przeszła do historii. Wczoraj na stadionie Legii Warszawa zagrał Armin van Buuren. Jeżeli przegapiliście, polecam zajrzeć na Eskowy Instagram i przypominam, że Armina van Buurena mamy na stałe w Radiu Eska. Ten producent i DJ przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program Eska Live Remix. Od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show A State of Trends. Co tydzień ma dla Was nowe show na antenie Eski. Po nim na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. Eska Live Remix możecie słuchać non-stop w eskowej aplikacji na smartfony, a pobieracie ją za darmo. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecek marek osobistych w Polsce, jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek, ale artystki też zajęły wysokie miejsce. Miejsce drugie to Justyna Styczkowska, której marka jest wyceniana na 288 milionów złotych. To efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na trzecim miejscu jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu oplasowała się Maryla Rodowicz. Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a to za sprawą piosenki nagranej do Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Zakochałam się w tym filmie, natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Mówiła Taylor Swift. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie Eska Toy Story Radio, które czeka na Was w eskowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Warto też dzisiaj słuchać Eski, bo mamy dla Was bilety na Toy Story 5. To prawda, więc warto słuchać, ale warto słuchać też hitów na czasie. A tych nie zabraknie. Katy Perry, David Guetta, Sam Martin, Timbaland, Kygo, Khalid Griffin i Damiano David, The First Time na początek. Mati Fuczyło, 2 minuty po 11. Cześć! A jak u Was? Co robicie? Dajcie znać głosówkami.

0: 18 minut po 11 to David Guetta i Sam Martin. Sprawdzam, co dzisiaj robicie i widzę, że niedziela pod hasłem woda. Beata napisała: w taką pogodę tylko plażing, smażing nad morzem. Krótki wypad przez pół Polski, żeby nikt nie mówił, że nad morzem nie ma pogody. Potwierdzam, jest piekło. Dziękujemy za potwierdzenie w takim razie. Proszę się nawadniać, proszę używać kremu z filtrem i korzystać ze słońca, no bo krótki wyjazd, ale można wrócić opalonym jak po tygodniu na solarium. Darek, a raczej jego mały podopieczny, też wysłał wiadomość, ale tym razem głosową.
1: Jeszcze raz powiem, jesteśmy na kajakach z rodziną.
0: O, z rodziną na kajakach też fajnie, aż wam zazdroszczę, bo pośmigałbym na takim kajaku razem z wami. Bawcie się dobrze w takim razie, a żeby było jeszcze milej, to zagram nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Potem będzie Shawn Mendes i Camila Cabello. Ja się staram.

0: Jak ona pięknie śpiewa, Zara Larsson. I Midnight Sun, 26 minut do 12. Przed chwilą czytałem wasze wiadomości i grałem też głosówki, które wysłaliście. Wszystkie w temacie spędzania dzisiaj czasu nad wodą. I to mi się podoba, że korzystacie z niedzieli, ale w tym temacie wpadłem dziś na informację o tym, gdzie w Polsce jest najcieplejsze jezioro. Gdzie wchodząc do wody nie trzeba mówić tego standardowego ała, ała, ała, ała. To może ja na plaży poleżę jednak? Znacie to, prawda? No właśnie, szczególnie nad morzem, to dość częsta historia. Wiem, bo zazwyczaj to ja stałem z wodą do kostek i mówiłem, dobra, wiecie, to może wy się tam bawcie. Ja poleżę, książkę poczytam. Ale to najcieplejsze jezioro w Polsce to jest Jezioro Licheńskie. Podobno często woda ma tam nawet ponad 30 stopni. No i coś mi mówi, że to może być jedyny ratunek dla mnie i nie tylko dla mnie, bo właśnie, coś mi mówi, że jest nas więcej. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
14: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan, wycenimy twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 6986 lub sprawdź na kompan.com.pl.
15: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
17: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
16: Dzięki, bajo!
18: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
19: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
5: To będzie ostatnia reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheerany, Repeat It w Radiu SK. I faktycznie, że są rzeczy, które mogłyby się powtarzać regularnie, prawda? Ja mam takich kilka. Ale mundial też mógłby się powtarzać i powtarzać i powtarzać, a szczególnie gdyby działo się to w Europie i mecze byłyby w odpowiednich godzinach. Ale w odpowiednich godzinach to dzieje się SK Karniaki Cup. My mamy dla was swój własny mundial. Możecie wybrać się razem z nami na PGE Narodowy, na finał i zagrać w piłkę i strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Kto chce, ten zgłasza się już teraz na sk.pl. Potem trzeba tylko odgadnąć jedno słowo, które zostało u Sławka wygwizdane. To jest bardzo proste albo bardzo trudne. O, musicie sprawdzić sami, ale na pewno da się to zrobić. W finale do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i nie tylko, więc czekamy. Radio SK. A poza tym będzie można oglądać mecz w loży VIP na Narodowym razem ze Sławkiem.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na esk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
10: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od Granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Marek, szefowa cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
17: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
18: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
22: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.
25: Kraśnik na czasie. I Piotr Staszczuk. Na terenach Mosiru w Kraśniku możemy znaleźć nową atrakcję. Mowa o parku linowym, z którego można korzystać zarówno będąc dzieckiem, jak i dorosłym. Obiekt mieści się w lesie przy ulicy Żwirki i Wigury i już przyciąga mieszkańców szukających aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Park liczy około 120 metrów długości i został zawieszony na wysokości od 2,5 do 3,5 metra nad ziemią. Na trasie znajdziemy 10 domków połączonych mostami linowymi oraz 10 różnych przeszkód. Z parku linowego można korzystać bezpłatnie między 10.30 a 18.00.
26: Muzyką się żyje.
27: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino i Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów nie udawało się. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci Opowiem. A o czym jest ta piosenka?
0: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas tam.
27: W czasie wizyty deskowym w studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
1: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
0: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
27: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret Później Ci Opowiem czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A kto chciałby wybrać się do kina ze swoją paczką na film Toy Story 5? Mam dla was bilety. Przekonajcie mnie tylko głosówkami na eskowym Messengerze, że to wy powinniście je zgarnąć, a ja zgarniam hity. El Profesor, Bella Ciao. Minuta po 12:00 Mati Fuczyło, Bella Ciao.

Jay-Z, Mr. Hudson, Young Forever. 16 minut po 12. Wiecie, co jest najważniejsze? Że dzisiaj zaczęło się astronomiczne lato. A wiecie, co to znaczy? Że dziś jest najdłuższy dzień w całym roku i najkrótsza noc. No i trzeba się z tego cieszyć, bo ja wiem. Ja wiem, co teraz może pojawiać się w głowie. No, że skoro najdłuższy dzień jest dzisiaj, no to teraz dni będą już coraz krótsze, zaraz jesień, zaraz koniec roku, zaraz zima i w ogóle. Proszę o tym zapomnieć. Cieszymy się tym, że jest lato, że jest ciepło, że słońce świeci długo, że teraz jeszcze przed nami jakieś 2 miesiące wakacyjnych ciepłych dni i wszystko gra, prawda? Radio SK. Od razu lepiej. I gra też Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness. A teraz zagramy nowość, która z miejsca stała się hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo to, że ten pan robi szalone rzeczy, już wiemy. Chociażby wspólnie z wami zebrał ponad 250 milionów złotych na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Teraz jednak postanowił pokazać się muzycznie. Ponownie, bo kiedyś już nagrał chociażby polską wersję kawałka Azizam z Edem Sheeranem. Tak, tak, kto nie widział, kto nie słyszał, niech zobaczy, bo nawet nakręcili wspólny teledysk. Ale teraz nagrał wspólny utwór z małą Mają Gadowską. Majko, która jest podopieczną fundacji Cancer Fighters właśnie. Cały dochód z tego utworu wspomoże fundację, a że w kawałku pojawiają się wersy OSC i spełnianiu marzeń, to nie może być inaczej, tylko spełniając marzenia. My mieliśmy okazję już być, nawet ja miałem okazję odwiedzić Maję na naszym eskowym Instagramie i Facebooku, możecie to zobaczyć. Tam są nasze chociażby TikToki, kiedy na których to tańczymy do utworu, którego zaraz będziecie mogli posłuchać. I właśnie, może to zróbmy. Spełnijmy marzenie. Łatwo Gang, Majko i wszystkie marzenia.

0: Hey Brother, to Avicii, West. A ja obiecałem, że w tę niedzielę ktoś z was zgarnie 4 wejściówki do kina na Toy Story 5. W końcu ta animacja w kinach już jest. My w apce Radia SK mamy też specjalne SK Toy Story Radio z głosami, które znacie z filmu, ale które znacie też z anteny Radia SK. Ale tutaj teraz mamy też bilety na tę animację. Trzeba tylko było mnie przekonać. I Joasia nagrała się na SK-owym Messengerze.
1: Na weekend mam 3 dzieci pod opieką, więc żeby zapewnić im opiekę, bilety do kina przydałyby się jak najbardziej.
0: Okej, muszę ci powiedzieć, że wizja możliwości dania tobie jakichś 2 godzin z filmem i bez dodatkowych pytań i bez dodatkowych misji specjalnych całkiem mnie ucieszyła. Myślę, że ciebie też może ucieszyć, więc 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5 są twoje. Radio SK. To miłego seansu.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV.

0: W sklepach i na euro.com.pl.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Esko.

0: to Ale Farben, Rene Miller i Body Tak w Radiu SK. 5 minut do 13. Widzę roztańczonego.
1: No ja tu słyszę, że wakacje już odpalone.
0: Rambo wszedł do studia Radia SK. Łukasz Zduńczyk, dzień dobry. No tak, oczywiście, że wakacje odpalone. W końcu jesteś tutaj, więc świecisz jak słoneczko tutaj
1: od
0: nam.
1: Od 10.24 astronomiczne lato. Do Dokładnie. Tego letnie hity na czasie. I tak to można... prawie kubek zbiłem, ale
0: widzisz?
1: Na szczęście kawy jeszcze tutaj nie ma.
0: No bardzo dobrze.
1: To zapraszam na...
0: Przewykrzyczał.
1: Nie, ja tu nie mam kawy jakby co. Zapraszam na niedzielną popołudniową kawkę z hitami na czasie.
0: O, doskonale. Łukasz Zduńczak z wami zostaje. Zduńczyk z wami zostaje. Czy ja powiedziałem Zduńczak? No, będziesz Zduńczyk.
1: Nie, nie fakt.
0: Mati fuczyło za to ja. Dzięki wam bardzo. No, a Łukasz zadba o hity.

0: informacja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Szukasz bielizny, w której poczujesz się naprawdę wyjątkowo? Zapraszamy do salonu Ezotic Kraśnik w Galerii Londyn. Na miejscu skorzystasz z profesjonalnego brafittingu, a nasze ekspertki pomogą dobrać bieliznę idealnie dopasowaną do ciebie. Sprawdź aktualne promocje, odkryj najnowsze kolekcje i znajdź swój perfekcyjny rozmiar. Ezotic, przyjdź i poczuj różnicę. Największy salon z bielizną w regionie. Ezotic Kraśnik w Galerii Londyn.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na zaruk serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na zaruk serwis. Lublin Abramowicka 45.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Po 3 latach intensywnej pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą tego krążka, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
14: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
15: Takiego się budowania zaczyna, piosenki, tak, po
14: to
15: kolei.
14: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
13: A na tym albumie są hiciory, które doskonale znacie z Eski, tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej. W ten weekend jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami Eska Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko, no i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Próbowali latami. No i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć na antenie Radia SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
16: Porówno chcieliśmy i porówno szukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
17: Od lat. Tak. Powstało już
1: już kilka utworów.
14: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
1: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
13: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową i zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. A my gramy letnie hity na czasie i świętujemy pierwszy dzień astronomicznego lata. To się rozpoczęło o 10.24. Złośliwi powiedzą, że teraz to już polecie, że już dni będą coraz krótsze, ale my o tym absolutnie nie myślimy. Wakacje przed nami i się powoli nakręcamy. A na początek, no startujemy z samej góry, słuchajcie. Numer 1 gorącej dwudziestki na początek wam gram. To Wiktor Waligura i jego 4 pory roku. Numer w sam raz na schłodzenie, w upalne popołudnie, bo on będzie śpiewał o tym, że w Sylwestra przed północą zasnął. 3 po 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ciężko tego numeru nie nucić. Turu, turu. Ten hit oponował internet, a wszystkie hity zaczynają się w SM. Milky i David Guetta to są właśnie niedzielne hity na czasie. A teraz słowa uznania dla pewnego bardzo ważnego człowieka. Dla bohatera naszych czasów. Nazywa się, słuchajcie, Willis Haviland Carrier. Nikt go nie zna z imienia i nazwiska, ale każdy korzysta z jego wynalazku. To jest bardzo ważny człowiek, uwaga, bo to amerykański inżynier, który jako pierwszy wynalazł klimatyzację w samochodzie. Sprawdziłem, to były lata 30. XX wieku i wtedy klimatyzacja w samochodzie była dla najbogatszych wpływowych osób. Także teraz możemy się poczuć jak VIP, jeżeli właśnie jedziecie samochodem z włączoną klimatyzacją. Pomyślcie chwilę o tym panu, dzięki któremu możemy tak daleko i przyjemnie teraz pojechać przy takiej upalnej temperaturze, prawie w całym kraju 30 stopni. A jeżeli właśnie teraz leżycie sobie przyjemnie w cieniu albo przy otwartych drzwiach balkonowych, to SK gra wam letnie hity na czasie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka już teraz.

0: To będzie najkrótsza noc w tym roku. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Najdłuższy dzień i najkrótszy cień. Około godziny 13 mieliśmy najkrótszy cień w tym roku, a to dlatego, że słońce było najwyżej nad horyzontem. Krótko mówiąc, lato w pełni. Dzisiaj można się poczuć jak na wakacjach, nawet jeśli na urlop jeszcze chwilę musimy poczekać. No właśnie, czekam na wasze upalne wakacyjne głosówki. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? Nawet jeśli faktycznie na tych wakacjach jeszcze nie jesteście. Może opalacie się na leżaku w ogrodzie i co chwilę podjadacie świeżutkiego arbuza. Może ktoś ma taki piękne niedzielne popołudnie. Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? A ja wam wakacyjnie zagram. Po krótkiej przerwie między innymi Coldplay.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 6986 lub sprawdź na kompan.com.pl.
9: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
10: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
9: Dzięki, bajo!
11: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
12: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chcesz obniżyć rachunki za ogrzewanie i zyskać komfort? Z programem Czyste Powietrze otrzymasz nawet do 170 tysięcy złotych dotacji na termomodernizację domu. MGR Termo to lokalna firma z Kraśnika, która zrealizowała ponad 30 inwestycji w okolicy. Zapewniamy kompleksową obsługę. Od audytu i dotacji po wykonanie prac i rozliczenie. Bez zbędnych formalności. MGR Termo. Kraśnik. Lubelska 6. Zadzwoń 780 75 75 55.
16: I po reklamie.

0: Studia Love Hits. Andrea Bocelli i David Guetta, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. A nasza słuchaczka Asia w jakimś takim dziwnie dobrym humorze. Posłuchajcie.
1: I ja po prostu jestem tak przeszczęśliwa, tak napompowana endorfinami, że starczy mi na cały sezon wakacji.
0: Bo ja zapytałem, dlaczego czujecie się jak na wakacjach i co Asię tak napompowało?
1: Ja się czuję już teraz jak na wakacjach, bo wracam z cudownego, cudownego kampa. Z tak gorącą atmosferą. Tańcowaliśmy w upale i leciał ciureczkiem po plecach.
0: Kamp, na którym się tańczy i jest dużo spoconych osób na parkiecie. To chyba nowa nazwa na wesele.

0: autopromocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjazd.

0: muzyka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
6: To w euro!
5: Mistrzowskie okazje w grze!
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na zaruk serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na zaruk serwis. Lublin Abramowicka 45.
12: I po reklamie.
13: Kraśnik na czasie.
14: I Piotr Staszczuk, w ten weekend miłośnicy filmów na dużym ekranie mają dwa dobre powody, by wybrać się do kraśnickiego kina. Pierwszy z nich to komediowa animacja, której pierwsza część pojawiła się już 30 lat temu. Mowa o piątej odsłonie Toy Story. Tym razem kowboj chudy wraz z przyjaciółmi mierzy się z nową technologią popularną wśród najmłodszych. Druga propozycja ma jeszcze dalsze korzenie, a mowa o Gwiezdnych Wojnach. Tym razem będzie to Mandalorian i Grogu. Imperium upadło, a Nowa Republika stara się chronić wszystko, o co walczyła rebelia, więc zwraca się o pomoc do legendarnego łowcy nagród i jego młodego ucznia. Szczegóły znajdziecie na stronie kina.
15: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
16: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
15: Policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicach Mławy, Płocka i Krynicy-Zdroju. A na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
17: A my się żadnych burzowych grzmotów nie boimy. Zagłuszymy je hitami na czasie. Hej SK, właśnie zjedliśmy obiad u teściów, a teraz idziemy na lody. Tak pisze Maciek na SK-owym Messengerze. Wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj, w tę niedzielę, czujecie się jak na wakacjach. A my wakacyjnie zagramy. 14:00, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I obiecuję, że w tej godzinie będziemy nucić ute, papa, ute. Stromae się pojawi, a teraz Swedish House Mafia, numer, przy którym fajnie się jedzie na lody rodzinnie.

0: Britney Spears w Radio SK. My gramy hity na czasie, a wy czujecie się jak na wakacjach. Bardzo fajny układ. Adrian w tej sprawie.
1: Hej, witam wszystkich słuchaczy Radia SK. Mamy piękną pogodę, idealnie na rower, przerwa w basenie i jedziemy dalej, a do tego hity na słuchawkach z Radiem SK. Tego więcej trzeba, by poczuć się jak na wakacjach.
0: No już niewiele.

0: 5 years down the road.
1: Alex Warren w Radiu SK. Ale teraz tak romantycznie nie będzie, bo słuchajcie, to wszystko pachnie małą awanturką domową. Taką cichą niedzielą w domu Lewandowskich, słuchajcie. Ania i Robert Lewandowscy byli wczoraj na luksusowym pokazie mody w Mediolanie i spotkali tam znanego aktora Michela Morona, którego możecie kojarzyć na przykład z erotycznego filmu 365 dni. No i ten Michel Moron w pewnym momencie podał rękę Ani Lewandowskiej, a ona posłała mu zalotne spojrzenie. I to spojrzenie teraz krąży po internecie, słuchajcie. Naprawdę to spojrzenie robi wrażenie. Więc miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski po tym spojrzeniu nie odstępował żony ani na krok, bo my wszyscy wiemy, do czego ten Michel jest zdolny.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
13: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
14: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
17: I po reklamie.

0: Marisa w Radiu SK, gramy hit na czasie, a wczoraj na mundialu wydarzyła się rzecz niesamowita. Reprezentacja Curaçao, ta maleńka wyspa, która ma mniej mieszkańców niż Bielsko-Biała na przykład, wczoraj historycznie zremisowała z Ekwadorem 0-0, a bramkarz tej reprezentacji też przeszedł do historii, bo pobił rekord. Obronił 15 strzałów w jednym meczu, co jest rekordem w historii mundialu. Także słuchajcie, ta reprezentacja Curaçao udowadnia, że każdy może osiągnąć sukces. Wy też, próbujcie swoich sił piłkarskich w SK Karniaki Cup. Kompletujemy drużynę Radia SK, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Żeby się zgłosić, to wpadajcie na sk.pl, tam są darmowe zgłoszenia, a potem na antenie musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko, co zostało wygwizdane. Posłuchajcie.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, gdzie może jechać Sławek Peszko, jak nie na stadion? To jest dość oczywista odpowiedź. Jeśli wiecie, wpadajcie na sk.pl, a jeśli to was nie zachęciło, to powiem jeszcze jedną rzecz. Do wygrania 10 tysięcy złotych.
2: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to

wszystkich w trasie. Dla kierowców, którzy już zaczęli tydzień pracy, Eminem w Radiu SK 15 po 15. A skąd on się tam wziął, to ja nie mam pojęcia. Słuchajcie, bardzo ciekawa sytuacja. Na jednej z chińskich dróg był widziany polski samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Krążą zdjęcia po internecie. 20-letniego diesla z wrocławskimi tablicami rejestracyjnymi. Nie mam pojęcia, jak on się tam pojawił. W linii prostej do tej prowincji, w której ten samochód był widziany, jest 8,5 tysiąca kilometrów. Polski samochód w Chinach. No opcja, słuchajcie, jest jedna. Ktoś ewidentnie zrobił zakupy na chińskiej stronie i kliknął odbiór osobisty.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Szokujące zachowanie Norwegii na tegorocznym mundialu. Ta reprezentacja na mistrzostwa w Ameryce wysłała, uwaga, 1000 kg swojego jedzenia, bo nie ufają jedzeniu w USA. Tam nie ufają, takie gadanie tylko. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że na zagranicznych wyjazdach najwięcej kasy to się właśnie na jedzenie wydaje. A jak się spakuje trochę swoich kotlecików do lodówki samochodowej, to od razu więcej kasy zostaje w portfelu. Radio SK.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
8: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
7: Dzięki, bajo!
9: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
15: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
16: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
17: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 69886 lub sprawdź na kompan.com.pl.
18: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.
19: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
20: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
21: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
24: I po reklamie.

ale to jest dobry numer. Krótko mówiąc, siadło, jeśli wam też siadło. To głosujcie na ten hicior w gorącej 20 Radia SK. Moim zdaniem to może być hit wakacji. Bibi Rexa i David Guetta, wszystkie hity zaczynają się w SC, a tymczasem ważne pytanie na Messengerze Eski się pojawiło. Julia pisze: hej SK, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na Toy Story 5 w Cinema City? Trzeba Eski słuchać, to jest pierwszy warunek. A drugi, żeby nagrać fajną głosówkę na Messengerze Radia SK. Po co wam takie bilety na Toy Story 5? Przekonajcie mnie jakoś fajnie. Dajcie znać, dlaczego bilety na Toy Story 5 wam się po prostu należą. Może wczoraj tak fajnie trawnik przed domem skosiliście, że normalnie dzisiaj mundial można na niej rozgrywać. Albo po pół roku proszenia w końcu przyczepiliście tę szafkę, co żona kazała. To też jest argument. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego należą wam się bilety na Toy Story 5, a ja mam ich aż 4. Czekam na głosowy i po 16 wysyłam was do kina.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Kaufland jest fresh.
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
16: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.
23: Kraśnik na czasie. I Piotr Staszczuk, grupa No to co, szykuje nam kolejny teatralny wieczór. Mieszkańcy Kraśnika i okolic ponownie będą mogli zanurzyć się w świat sztuki wyższej. Podczas wydarzenia będziemy mieli okazję, by obejrzeć 3 spektakle. To Kopalnia Słodyczy w wykonaniu No to co, Szczurki, rozgrywka przygotowana przez No to co, Piżamki oraz Testament w wykonaniu grupy No to co, Senior. Przedstawienia wyreżyserowała Monika Nitkiewicz-Mitrut i te zabiorą nas w świat emocji, refleksji i teatralnej wyobraźni. Jeżeli chcecie przekonać się o tym na własne oczy, wystarczy, że zarezerwujecie trochę czasu w następny czwartek. Wydarzenie rozpocznie się o 18 w sali widowiskowej CKIP.
24: Zbliża się 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
25: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do
0: poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów, kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
24: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tą chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
3: La Furia to jest jak po niedzielnym obiedzie zostawi się brudny talerz na stole w kuchni. Nie polecam tego robić. Polecam zostać z Radiem SK, bo tutaj można zgarnąć bilety na Toy Story 5. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego takie bilety wam się po prostu należą? Nagrywajcie się, a ja się w tym czasie zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. My dobrze gramy. Już teraz Dawid Podsiadło, który w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jest 16.01.

0: Katy Perry w Radiu SK. Tu się słucha hitów na czasie i tu się wygrywa zaproszenie na Toy Story 5. Ja myślę, że Grzesiek bardzo zasłużył, żeby te bilety zgarnąć, bo on jest prawdziwym bohaterem.
1: To mi należą się bilety na Toy Story, ponieważ wziąłem swoją ciężarną żonę na tygodniowe wakacje, a Toy Story to jest moja ulubiona bajka.
0: Grzesiek, to jest genialny pomysł dla wszystkich przyszłych tatusiów. Zabrać żonę na wakacje all inclusive, bo wtedy o każdej porze dnia i nocy można spełniać wszelkie kulinarne zachcianki w najbardziej szalonych połączeniach. Grzesiu, jako że niebawem o zabawkach będziesz wiedział wszystko, 4 bilety na Toy Story 5 są twoje. Radio
2: SK. Wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i

0: Maroon 5 i Christina Aguilera. Gramy hity na czasie, a Polska się zmienia, słuchajcie. Według najnowszych danych w naszym kraju jest coraz więcej singli. I nie chodzi wcale o piosenki, chodzi o osoby, które mieszkają bez drugiej połówki, mieszkają same. Udział gospodarstw jednoosobowych w naszym kraju wynosi obecnie 35%, a na przykład w 2006 roku było tylko 22%. Także coraz więcej osób mieszka samemu. Jak się podzieli wydatki przez dwa, pomyśli się, że łazienka jest 24 godziny na dobę wolna, pilot do telewizora wolny, no to te dane jakoś mniej zaskakują, prawda? Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości, 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
9: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

Radio SK grają najlepsze nowości. David Guetta, Alok i Stick Figure to są właśnie hity na czasie, a Szwedzi właśnie wpadli na szalony pomysł. Znaleźli nowe zastosowanie dla samochodów, które pomaga obniżyć rachunek za prąd. Serio, już wam tłumaczę, o co chodzi. Szwedzi podłączają swoje domy do samochodów elektrycznych. Serio, to się dzieje, dobrze słyszycie. W godzinach, kiedy jest największe zużycie prądu, Szwedzi podłączają się do elektryka i z elektryka biorą prąd i to podobno obniża rachunki. Czyli słuchajcie, już niebawem samochody będą miały kolejną funkcję, będą jeżdżącymi powerbankami. Bo na razie, jak tak patrzę po samochodzie mojej narzeczonej, to samochody są śmietnikami i jeżdżącymi salonami make-upu.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
12: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
11: No sprytnie.
13: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
16: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
17: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
18: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
19: Szukasz bielizny, w której poczujesz się naprawdę wyjątkowo? Zapraszamy do salonu Ezotic Kraśnik w Galerii Londyn. Na miejscu skorzystasz z profesjonalnego brafittingu, a nasze ekspertki pomogą dobrać bieliznę idealnie dopasowaną do Ciebie. Sprawdź aktualne promocje, odkryj najnowsze kolekcje i znajdź swój perfekcyjny rozmiar. Ezotic, przyjdź i poczuj różnicę. Największy salon z bielizną w regionie. Ezotic Kraśnik w Galerii Londyn.
20: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
21: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Chcesz obniżyć rachunki za ogrzewanie i zyskać komfort? Z programem Czyste Powietrze otrzymasz nawet do 170 tysięcy złotych dotacji na termomodernizację domu. MGR Termo to lokalna firma z Kraśnika, która zrealizowała ponad 30 inwestycji w okolicy. Zapewniamy kompleksową obsługę. Od audytu i dotacji po wykonanie prac i rozliczenie. Bez zbędnych formalności. MGR Termo. Kraśnik. Lubelska 6. Zadzwoń 780 75 75 55.
24: I po reklamie.
25: Zbliża się 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec. Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
26: Mężczyzna stawiał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy.
25: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
0: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc znowu fajna atmosfera jest.
1: Przyjeżdżam z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
25: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
2: My jesteśmy patronem jeszcze jednego ważnego wydarzenia. Łapania sił przed nowym tygodniem. Witam Was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On jest jeszcze bardzo daleko, dopiero 17. Jeszcze nie trzeba się go bać. A tu jest dużo hitów na czasie do zagrania. Teraz taki dobry do samochodu z mocnym basem. PZ i Plan B. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale przyjemnie się zrobiło. Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie w Radiu ESK. To jest numer, który idealnie pasuje do tego, co aktualnie robi nasza słuchaczka Julia.
1: Hej ESK, siedzę teraz na tarasie i piję pyszną kawkę.
0: I te ptaszki ćwierkające za oknem, coś pięknego. Julia, jakbyś jakimś cudem wpadła na taki szalony pomysł, żeby zapytać swojego faceta, czy też taką kawkę chce, to ja od razu w jego imieniu odpowiadam, że tak, śmiało możesz zrobić, chętnie wypiję. A ja do tej kawki fajnie zagram. Jeśli też macie taki piękny czas jak Julia, to też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. A w Radiu SK teraz Wiktor Waligura, 16 po 17.

0: Pink w Radiu SK, a teraz zagram taką nowość, przy której wszystkim milenialsom łezka wokół się zakręci.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK zawsze grają najlepsze nowości. Teraz mam taki hit, który przypomni nam początek lat 2000. 2006 rok. Jeśli pamiętacie ten numer, to znaczy, że mieliście dobre dzieciństwo, dobrą młodość. Kojarzycie Bass Huntera na 100%. Ale to był hicior. I teraz Dota doczekała się nowej wersji, za którą odpowiada ekipa Junotas i Daddy DJ Flipside. Tak ten numer się nazywa. No to posłuchajmy, jak brzmi Dota w 2026 roku. Tak spokojnie brzmi, bardzo fajnie, bardzo łagodnie.

Teraz nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: bardzo dobry mood mamy, bo to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Jonathan Bledka i Gips w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami w trasie. Jadwiga, pozdrawia z samochodu.
1: Właśnie prowadzę samochód od 3 godzin, jeszcze godzinka do celu, do Warszawy. Po drodze już 4 odcinkowy pomiar prędkości.
0: A mówi się, że drogi ekspresowe w Polsce nie są płatne. One są płatne, tylko aktualnie w trochę inny sposób. Bardzo dużo odcinkowych pomiarów prędkości ostatnio się pojawiło, także uważajcie na siebie. ASK jedzie razem z wami. Za chwilę do samochodu Sombra wam dokładam. Radio SK.
2: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
8: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
7: Dzięki, bajo!
9: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan, wycenimy twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 698 6 lub sprawdź na kompan.com.pl.
12: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: I to jest piękna gra!
15: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
14: Tak, wiedziałem!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
18: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, kto wygrał, a kto przegrał na mundialu, a jutro to wy będziecie skakać z radości. Polska co prawda na mundialu nie gra, ale wy możecie zagrać w SK Karniaki Cup. Szukamy zawodników, którzy zagrają ze Sławkiem Peszko w wielkim finale na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw musicie się zgłosić i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Ostatnio Krystianowi się udało.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Impreskę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Jeśli chcecie tego imprezowicza Sławka Peszko poznać osobiście i zawalczyć o 10 tysięcy złotych, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
4: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
12: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
13: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
14: I po reklamie.
15: Kraśnik na czasie.
16: I Piotr Staszczuk. Na terenach Mosiru w Kraśniku możemy znaleźć nową atrakcję. Mowa o parku linowym, z którego można korzystać zarówno będąc dzieckiem, jak i dorosłym. Obiekt mieści się w lesie przy ulicy Żwirki i Wigury i już przyciąga mieszkańców szukających aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Park liczy około 120 metrów długości i został zawieszony na wysokości od 2,5 do 3,5 metra nad ziemią. Na trasie znajdziemy 10 domków połączonych mostami linowymi oraz 10 różnych przeszkód. Z parku linowego można korzystać bezpłatnie między 10.30 a 18.00.
17: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: Reklama.
1: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości, 13, wjazd odgranicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: O nie! Gdzie moja kasa?
0: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: I po reklamie.
7: Ja się stałem.

0: Reklama.
1: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: Agnieszka Kraśnik.
1: Reklama.
2: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
3: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: Łożyska, Kraśnik News.
1: Historia Kraśnika kojarzy się z fabryką Łożysk, ale za tym prostym zdaniem kryje się długa i zaskakująca opowieść.
2: I to opowieść, która zaczyna się od amunicji. Dzisiejsza fabryka łożożysk tocznych powstała na bazie fabryki amunicji nr 2, budowanej od 1938 roku w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego.
1: Czyli zanim były łożyska, w planach były pociski, a nie precyzyjne elementy do maszyn.
2: Dokładnie. Wybrano ogromny teren leśny między Kraśnikiem a Urzędowem. Ponad 676 hektarów. Równolegle z zakładem powstawało osiedle dla około 6 tysięcy mieszkańców, nazwane Dąbrowa Bór, z blokami, szkołą, szpitalem i domem kultury z kinem.
1: A co dokładnie miała produkować ta fabryka?
2: Amunicję artyleryjską kalibrów od 37 do 155 mm. Do wybuchu wojny udało się uruchomić tylko produkcję zapalników. Reszta pozostała w planach i niedokończonych halach.
1: Kto wtedy kierował zakładem i kto tam pracował?
2: Pierwszym dyrektorem naczelnym był inżynier Gutkowski, technicznym inżynier Gokieli. Kadrę ściągano z Radomia, Skarżyska i Warszawy, a okoliczną młodzież przyuczano do zawodu, co od początku wpływało na edukację zawodową w regionie.
1: I wtedy przychodzi 39 rok.
2: Wybuch II wojny światowej przerwał budowę. 2 września niemieckie lotnictwo zbombardowało tory i uszkodziło hale. 15 września rozpoczęła się okupacja Dąbrowy Boru. Zakład przejęły wojska niemieckie i specjalna administracja.
1: Czy udało się cokolwiek uratować?
2: Zorganizowano 4 transporty ewakuacyjne z maszynami w kierunku Krzemieńca, ale w czasie okupacji Niemcy wywieźli najcenniejsze urządzenia do Rzeszy.
1: A co zostało na miejscu?
2: Pozostałe urządzenia zgromadzono w jednej hali i uruchomiono warsztat remontowy dla pojazdów wojskowych oraz produkcję części do samolotów Heinkel. Kilka hal stało się magazynami zboża i żywności, a część terenu zakładu i osiedla pełniła rolę obozu koncentracyjnego, filii Majdanka.
1: To zupełnie inny obraz niż dzisiejsza fabryka.
2: Wyzwolenie Dąbrowy Boru nastąpiło 27 lipca 1944 roku. Dopiero po wojnie pojawił się pomysł, by ten teren i infrastrukturę wykorzystać w zupełnie nowy sposób.
0: To jest magazyn lokalny radia SK Kraśnik.
1: I tu zaczyna się wątek, który jest już bliższy współczesnemu Kraśnikowi. Bo w pewnym momencie ktoś zdecydował, że w tym miejscu powstaną pierwsze polskie łożyska.
2: Datą narodzin polskiego przemysłu łożyskowego jest 15 września 1948 roku. Wtedy na mocy decyzji centralnych władz państwowych w ramach wielkiego procesu uprzemysłowienia kraju na miejscu dawnej fabryki Centralnego Okręgu Przemysłowego powstała Kraśnicka Fabryka Wyrobów Metalowych. To była pierwsza w historii polska wytwórnia łożysk.
1: Czyli można powiedzieć, że Kraśnik stał się kolebką polskich łożysk.
2: Tak, to nie jest przesada. Jednocześnie z budową fabryki rozwijano miasto. Trzeba było zapewnić mieszkania dla napływających pracowników i ich rodzin. 5 lat później ta część miasta otrzymała nazwę Kraśnik Fabryczny. To pokazuje, jak silnie zakład i miasto były ze sobą związane.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Kraśnik.
1: A kiedy z taśmy zjechało pierwsze łożysko?
2: Pierwszą partię wyprodukowano 1 maja 1949 roku. Było to 1000 łożysk kulkowych typu 6204. Od tego momentu zaczyna się nieprzerwany, dynamiczny rozwój produkcji łożysk tocznych w Kraśniku.
1: 1000 sztuk na początek, a dziś mówimy o milionach.
2: W tamtym czasie zapotrzebowanie na łożyska w kraju rosło bardzo szybko. Polska odbudowywała przemysł, rozwijała motoryzację, energetykę, kolejnictwo. Łożyska były potrzebne wszędzie. Do tego dochodziły możliwości sprzedaży na rynkach zagranicznych. To sprzyjało rozwojowi całego przemysłu łożyskowego w Polsce, a Kraśnik był jednym z jego filarów.
1: W którym momencie fabryka zaczęła funkcjonować pod nazwą Fabryka Łożysk Tocznych?
2: 8 stycznia 1958 roku Kraśnicka Fabryka Wyrobów Metalowych, jako przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione, zarejestrowała znak słowno-graficzny FEUT-1. Obejmował on łożyska toczne i ich części. To był ważny krok, bo marka FEUT zaczęła funkcjonować oficjalnie.
1: Czyli od tego momentu łożyska z Kraśnika miały swój rozpoznawalny znak.
2: Tak, a kolejne lata przyniosły rozbudowę zakładu. 8 października 1967 roku uroczyście otwarto nowoczesny wydział łożysk wielkogabarytowych, oznaczony jako W18. To pozwoliło wejść w segment dużych łożysk, potrzebnych na przykład w energetyce czy ciężkim przemyśle maszynowym.
1: To musiało być spore wydarzenie, bo duże łożyska to już zupełnie inna skala technologii.
2: Zdecydowanie. 10 grudnia 1969 roku fabryka weszła w skład kombinatu przemysłu łożysk tocznych Prema FEUT z siedzibą w Kielcach. To wynikało z zarządzenia ministra przemysłu maszynowego. Później, 27 listopada 1972 roku, kombinat zmienił nazwę na Predom FEUT-T.
1: Czyli klasyczna historia polskiego przemysłu tamtych lat. Łączenie zakładów w duże kombinaty, zmiany nazw, centralne decyzje.
2: Tak, ale w Kraśniku ten etap nie trwał wiecznie. 5 listopada 1975 roku kombinat rozwiązano, a fabryka znów stała się samodzielnym zakładem. To otworzyło drogę do własnych inwestycji i projektów.
0: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Kraśnik.
1: I tu pojawia się wątek, który często wraca w rozmowach z pracownikami FEUT. Centralna kulkownia.
2: W latach od 1977 do 1981 roku jednym z kluczowych przedsięwzięć FEUT Kraśnik była właśnie budowa centralnej kulkowni. Chodziło o to, aby uniezależnić się w produkcji kulek, które są podstawowym elementem wielu typów łożysk.
1: Czyli bez kulek nie ma łożyska, a bez łożyska nie ma ruchu w maszynie.
2: Dokładnie. Aby te inwestycje dobrze przygotować, 16-osobowa grupa pracowników fabryki wyjechała do japońskiej firmy AKS w Osace. Wyjazd miał charakter szkoleniowo-badawczy. Pracownicy poznawali tam nowoczesne technologie produkcji kulek.
0: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Kraśnik.
1: To musiało być ogromne przeżycie. Z Kraśnika do Osaki, w czasach, gdy wyjazd za granicę był czymś wyjątkowym.
2: To była duża sprawa. Zdobyta wiedza szybko się przydała. Japońscy specjaliści z AKS pomogli uruchomić w Kraśniku produkcję kulek. 2 sierpnia 1982 roku nastąpiło uroczyste otwarcie zakładu produkcji kulek.
1: I to nie była zwykła lokalna uroczystość.
2: Wzięli w niej udział ambasador Japonii w Polsce oraz prezes firmy NSK AKS, Amatsuji Steel Ball Manufacturing, Busuke Mori. To pokazuje, że współpraca miała charakter międzynarodowy i była ważna dla obu stron.
1: Czy to był jedyny taki zagraniczny projekt w historii FEUT?
2: Nie. W 1986 roku za pośrednictwem Centrali Handlu Zagranicznego Metal Export fabryka nabyła licencję od zachodnio-niemieckiej firmy INA. Na tej podstawie uruchomiono Wydział Produkcji Łożysk Igiełkowych. To kolejny krok w stronę specjalistycznych, bardziej zaawansowanych technologicznie wyrobów.
1: Czyli Kraśnik nie tylko produkował, ale też uczył się od najlepszych na świecie.
2: Tak, i to procentowało. Łożyska igiełkowe są stosowane tam, gdzie potrzebna jest duża nośność przy niewielkich wymiarach. Dzięki licencji INA fabryka mogła wejść na nowe rynki i poszerzyć ofertę.
1: A potem przyszedł czas transformacji ustrojowej i wielkich zmian w polskim przemyśle.
2: 2 stycznia 1995 roku rozpoczął się kolejny etap przeobrażeń administracyjno-organizacyjnych. Fabryka łożysk tocznych przestała być przedsiębiorstwem państwowym i została przekształcona w spółkę akcyjną. To oznaczało zupełnie inny model zarządzania i finansowania.
1: Czyli od tej pory FEUT Kraśnik, spółka akcyjna.
2: Tak, wydzielanie poszczególnych spółek z przedsiębiorstwa miało umożliwić bardziej wydajne i efektywne zarządzanie. Równolegle trwała ciągła modernizacja parku maszynowego i doskonalenie organizacji pracy. Dzięki temu udało się znacząco zwiększyć wydajność i produktywność.
1: I tu pojawia się liczba, która robi wrażenie.
2: Obecnie około 2700 pracowników FEUT Kraśnik, spółka akcyjna, produkuje w ciągu roku taką samą ilość łożysk, jaką w latach 80. wytwarzało około 8500 osób. To pokazuje, jak bardzo zmieniły się technologie, automatyzacja i organizacja pracy.
1: Mniej ludzi, więcej technologii, większa precyzja.
2: Tak, ale za tym stoi też ogromny nacisk na jakość. Wdrożenie systemu sterowania jakością według normy ISO TS16949 oraz systematyczne podnoszenie jakości produkowanych łożysk pozwoliło pozyskać renomowanych odbiorców na świecie. Zwiększyła się też liczba łożysk dostarczanych do tzw. pierwszego montażu, czyli bezpośrednio na linie produkcyjne producentów maszyn i pojazdów.
0: To jest magazyn lokalny Radia SK Kraśnik.
1: To jest ten moment, w którym łożyska z Kraśnika trafiają już nie tylko do sklepów z częściami, ale prosto do fabryk samochodów, maszyn, urządzeń.
2: Dokładnie, wyroby FEUT Kraśnik, spółka akcyjna, znalazły nabywców w prawie wszystkich krajach europejskich, w Ameryce Północnej i Południowej, a także w Azji i w Afryce. To oznacza, że produkty z Kraśnika pracują w maszynach na kilku kontynentach.
1: Czyli gdy ktoś jedzie pociągiem w innym kraju albo korzysta z maszyny przemysłowej, jest szansa, że w środku pracuje łożysko z Kraśnika.
2: Taka szansa istnieje. Oczywiście rynek jest konkurencyjny, ale obecność na tylu rynkach świadczy o tym, że fabryka potrafiła dostosować się do międzynarodowych standardów.
1: Wspomniałaś o wydzielaniu spółek. Jakie były najważniejsze decyzje w tym zakresie?
2: 12 sierpnia 2002 roku FEUT Kraśnik, spółka akcyjna, sprzedała wyodrębnianą spółkę Zakład Elementów Tocznych Kraśnik, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ten zakład zajmował się produkcją elementów tocznych i łożysk igiełkowych. Nabywcą był japońsko-amerykański koncern Tsubaki Hoover, obecnie znany jako Tsubaki Nakashima.
1: Czyli część produkcji przeszła w ręce międzynarodowego koncernu, ale nadal pozostała w Kraśniku.
2: Tak, to była zmiana właścicielska, ale nie geograficzna. Kolejna ważna decyzja zapadła 8 grudnia 2005 roku. Elektrociepłownia FUET, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która produkowała energię cieplną i elektryczną na potrzeby fabryki oraz miasta, została sprzedana spółce Praterm. To wpisywało się w szerszy proces restrukturyzacji.
1: A jak w tym wszystkim wyglądał temat standardów środowiskowych i bezpieczeństwa pracy?
2: W 2005 roku przedsiębiorstwo wdrożyło zintegrowany system zarządzania. Obejmował on nie tylko skutecznie funkcjonujący system jakości z certyfikatami ISO TS16949 i ISO 9001, ale także system zarządzania środowiskiem z certyfikatem ISO 14001 oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z certyfikatami OHSAS 18001 i PN N18001.
1: Czyli fabryka nie tylko produkowała więcej, ale też musiała spełniać coraz bardziej wymagające normy.
2: Tak, to był warunek obecności na rynkach międzynarodowych. Duzi odbiorcy wymagają nie tylko jakości produktu, ale też odpowiedzialnego podejścia do środowiska i bezpieczeństwa pracowników.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Kraśnik.
1: W pewnym momencie zmienił się też właściciel całej fabryki.
2: W 2013 roku FUET została przejęta przez spółkę ZXO Luxembourg Investment Société Anonyme à Responsabilité Limité z siedzibą w Luksemburgu. Ta firma wchodzi w skład chińskiej grupy Three Ring Group Corporation. To oznaczało wejście w struktury dużego, międzynarodowego koncernu przemysłowego.
1: Czy ta zmiana właścicielska przełożyła się na markę, którą znamy z łożysk?
2: Tak. Z dniem 1 stycznia 2015 roku wprowadzono nowy znak firmowy oraz nowe oznaczenie produkowanych łożysk. PBF, czyli Polish Bearing Factory. Zastąpił on wcześniejsze oznaczenia KFUZT oraz FUT1. To była próba połączenia tradycji z nowym, bardziej międzynarodowym wizerunkiem.
1: Czyli na łożyskach zamiast starego symbolu pojawił się skrót, który od razu kojarzy się z angielską nazwą polskiej fabryki łożysk.
2: Dokładnie. To ułatwia komunikację na rynkach zagranicznych. Jednocześnie w nazwie zachowano odniesienie do Polski, co ma znaczenie w budowaniu marki.
1: Jeśli spojrzy się na całą tę historię, to widać, że zakład w Kraśniku przeszedł drogę od fabryki amunicji przez zakład włączony w struktury kombinatu, aż po nowoczesną spółkę akcyjną w międzynarodowej grupie.
2: I w każdym z tych etapów odgrywał ważną rolę w życiu miasta i regionu. Na początku dawał pracę i mieszkania, później stał się symbolem uprzemysłowienia, a dziś jest częścią globalnego łańcucha dostaw. Wciąż jednak pozostaje zakładem, który produkuje łożyska toczne i ich elementy, wyroby i półfabrykaty po kuciu i prasowaniu.
1: W ofercie są też wrzeciona szlifierskie, zestawy naprawcze, oprzyrządowanie, różne narzędzia, a także maszyny, urządzenia i podzespoły obrabiarek wraz z dokumentacją projektowo-konstrukcyjną.
2: Tak, to szeroki profil. Dzięki temu fabryka nie jest uzależniona tylko od jednego typu produktu. Może reagować na zmiany na rynku, rozwijać nowe rozwiązania, współpracować z różnymi branżami.
0: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Kraśnik.
1: Ciekawe jest też to, że historia FUT to nie tylko technologia, ale też ludzie. Od pierwszych inżynierów z Radomia, Skarżyska i Warszawy, przez młodzież z okolicznych wsi, po współczesnych specjalistów, którzy obsługują zautomatyzowane linie produkcyjne.
2: To prawda, w każdej dekadzie zmieniały się maszyny, ale zawsze potrzebni byli ludzie, którzy potrafili je zaprojektować, uruchomić i utrzymać. Wyjazd 16-osobowej grupy do Osaki, współpraca z firmą INA, wdrażanie systemów jakości. Za tym stoją konkretne zespoły, szkolenia, decyzje.
1: A w tle pozostaje pamięć o tym, że ten sam teren był kiedyś miejscem bombardowań, okupacji i obozu koncentracyjnego.
2: To bardzo ważny kontekst. Dzisiejsza nowoczesna fabryka stoi na miejscu, które widziało dramatyczne wydarzenia. Świadomość tej historii nadaje dodatkowy wymiar temu, co dzieje się tam teraz. Z miejsca wojny i przymusu powstał zakład, który tworzy precyzyjne elementy dla pokojowych zastosowań w przemyśle.
1: Można więc powiedzieć, że historia FUT Kraśnik to historia przemiany. Od amunicji do łożysk, od lokalnej fabryki do globalnego dostawcy, od kombinatu do spółki akcyjnej z międzynarodowym kapitałem.
2: I jednocześnie to historia o tym, jak jeden zakład potrafi kształtować tożsamość całego miasta. Kraśnik Fabryczny nie był tylko nazwą administracyjną. To był sposób myślenia o miejscu, w którym praca w fabryce łożysk stawała się częścią codzienności wielu rodzin.
1: A dziś, gdy ktoś przejeżdża obok hal FUT Kraśnik, spółka akcyjna, widzi tylko fragment tej opowieści. Za murami kryje się 80 kilka lat historii, od Dąbrowy Boru po Polish Bearing Factory.
2: i ta historia wciąż się pisze. Każde nowe łożysko z oznaczeniem PBF, które trafia do maszyny w Europie, Ameryce, Azji czy Afryce, jest małym elementem tej długiej drogi, która zaczęła się od decyzji o budowie fabryki amunicji numer 2 w lesie między Kraśnikiem a Urzędowem.
0: SK Kraśnik News.
3: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek usłyszycie co nieco o tradycji garncarstwa prosto z Urzędowa. Nasz reporter rozmawiał z Cezarym Gajewskim, który jest ostatnim aktywnym garncarzem z naszego regionu. Powiemy też o tym, jak powstał 24 Pułk Ułanów, dlaczego żołnierze wybrali akurat Kraśnik i jakie były początki tej formacji. To wszystko w rozmowie z historykiem. Zostańcie z nami.
0: SK Kraśnik.
3: Cezary Gajewski jest ostatnim aktywnym garncarzem z Urzędowa, który jest uznawany za kolebkę tego rzemiosła na całej Lubelszczyźnie. Jego rodzina zajmowała się garncarstwem przez kilkaset lat. Zawodu uczył się bezpośrednio od ojca, Zygfryda, od którego przejął warsztat i piece garncarskie. O swojej pracy opowiedział naszemu reporterowi.
4: Urzędów jest jedną z kolebek garncarstwa na Lubelszczyźnie. Proszę powiedzieć, jak zaczęła się pańska przygoda z tym rzemiosłem i czy była to rodzinna tradycja? Jak to wyglądało?
5: Tak jak pan tu w tym pytaniu wspomniał, że Urzędów to jest, można powiedzieć, że kolebką tego garncarstwa lubelskiego. No i tak po prostu nadal pozostaje, bo to jest jednym z najstarszych ośrodków garcarskich i nadal utrzymywane po prostu tradycyjne wyroby garcarskie, tak jak robiono 200-300 lat temu. Nic się praktycznie nie zmieniło. A moje początki z garcarstwem to jak byłem na Litwie i spotkałem się z królem garcarskim litewskim, bo tam obierają sobie króla litewskiego. No ale garcarz gdzie się nie pojawi w jakimś tam ośrodku garcarskim, bo ja objeździłem pół Europy i praktycznie prawie całą Polskę. Znam tych garcarzy w Polsce prawie, że można powiedzieć, że wszystkich. No i zawsze pada takie pytanie, a skąd się nauczyłeś, skąd tam to umiesz, jak to twoje te losy się potoczyły, że robisz garcarstwo. No i ten król litewski garcarzy, wieczór tak rozmawiamy, mówi, za 2 dni pojedziemy do mnie, to ci pokażę, ale ja się urodziłem na glinie. No i jak na glinie, nie, takie określenie. My jesteśmy za te 2 dni u niego w tym ośrodku. Prowadzi mnie po schodach i na schodach jest fotografia i garcarze glinę przywożą jesienią czy zimą i składują ją, żeby lepiej się przemarzła, przemokła i lepiej się z niej robi. No jest taka kubka gliny i siedzi taki mały roczny chłopak i on mówi, że patrz się, mówi, ja się urodziłem na glinie. Czyli miał pokoleniowe styczności z garcarstwem. Ja mam w tamtym roku taki znajomy tu przyjechał do Urzędowa i mówi, co ja dla was, mówi, mogę zrobić? A no, mówi, no nic, no co może zrobić, ale ja wam coś zrobię niespodziankę. No jako? I nam zrobił taką niespodziankę, bo się interesował rodami urzędowskimi, a jestem urzędowiak taki, można powiedzieć, że praktycznie 100% tam od iluś tam pokoleń, nie? No i on to nam drzewo przysłał ojcu, opis całego tego drzewa rodowego, że mamy 8 pokoleń wstecz i każdy z tych przodków naszych robił garcarstwo. Także mam ten zawód, można powiedzieć, że jakbym wyssał z mlekiem matki, że też się urodziłem na glinie.
4: Wspomniał pan o tym, że proces wytwarzania od dawna się nie zmienił. A jakby mógł pan wytłumaczyć, jak on tak naprawdę wygląda? Co trzeba zrobić, żeby stworzyć jedno naczynko?
5: Tak, żeby takie powstało naczynko, czy jedno, czy tysiąc, czy tam więcej, to nie ma różnicy, bo ten sam musi przejść proces. To żeby taką naczynko uzyskać, to potrzeba sobie, tak jak panu pokazywałem, jest plansza, trzeba sobie najpierw ukopać gliny. Trzeba glinę umieć ukopać i znać się trochę na glinie, żeby wiedzieć, jaką glinę w sobie ukopać, bo to jest podstawa. Jak jest zła glina, to i wiadomo, i później produkt ten dalszy jest zły. Po ukopaniu gliny, to często się praktycznie, no, tak jest przyjęte, że się dzieje to w okresie, jak opadną tu w urzędowskim ośrodku garcarskim, ale i w innych też garcarze starają się wykopać to na zimę, żeby mu glina przemarzła. A my jeszcze tu w urzędowie, że kopiemy na głębokości 3-4 metrów i nieraz głębiej glinę pod coś podobnego jak węgiel kamienny, że spod spodem jest, wybiera się glinę, to jeszcze wykorzystywać lubimy warunki atmosferyczne. Czyli jak podkopiemy, jest nieduży mróz, bo jak nam przyjdzie mróz 20-30 stopni, to nam też komplikuje te kopanie gliny. Ale jak jest tam 10 stopni, to nam pomaga, bo część obmarznie skarpy i my możemy się dalej posunąć głębiej pod tą skarpę, wybrać sobie surowiec, że nam się nie obsuwa ta niepotrzebna warstwa. Następnie się przywozi przed warsztat garcarski, ona leży sobie tak do wiosny i sezon garcarski zaczyna się marzec, kwiecień, to zależy jaka jest wiosna. Trzeba później tę glinę, kiedyś jeszcze jak było dawniej, to tak było nawet przyjęte, że garcarz nie chciał żony z innego stanu, tylko garcarskiego rodziny, bo ona była połową garcarza. Umiała mu, jak była sprytna, to tak, umiała mu i ucho przykleić i wysuszyć, a on już tam miał to z głowy, to ona mu te roboty robiła i przede wszystkim co? Przyniosło się do domu, do garcarni taką dużą pryzmę gliny na pół pieca, na piec, zależy jak to tam miał te warunki domowe i strugała ośnikiem, takim strugiem glinę na takie plasterki. Musiała to zrobić 2-3 razy, a następnie na ławie takiej garcarskiej garcarz później ją odmasowywał, wyrównał ją sobie. Nazywa się to klusowanie tej gliny i uformował odpowiedniej wielkości gałki i zaczynał proces tej produkcji tych naczyń. To zależy, co chciał robić, czy większe, czy mniejsze. To sobie już tę wielkość tych gałek po garcarsku to się nazywało klusy. Mówił, o, glinę wyklusował, klusów narobił i trzeba robić. To takie dawna taka nazwa. No i później jak to już zrobił, no to jak to wspomniałem wcześniej, to mogła mu w tym żona jeszcze pomóc, że mogła mu to przy tym suszeniu, no ale później też była praktycznie mu niezbędna do zastosowania polewy i wkładania do pieca. No i nieraz tak to dłuższy jest proces palenia, że pali się około 30-40 godzin do skutku, można powiedzieć, że nie ma tam reguły, że 10 godzin i wypalone, tylko się pali, aż się ma ten efekt końcowy. No i trzeba było jak 30 czy 40 godzin, to ona nieraz przyszła i męża w tych początkowych chwilach palenia wyręczała, że on poszedł się przespać, a ona mu tam przypilnowała ten piec. No i później ostatni finał wypału, to też tam nieraz się przydawała, bo osiąga się temperaturę 1000 stopni, zużywa się 3 metry sześcienne drzewa, także to była mu bardzo pomocna. I później czeka się dzień. No, dzień to tak krótko, bo jak są polewane, to nie jest to zbyt dobre, ale 2-3 dni i można garki wybrać. Ale jest jeszcze druga technologia, którą też tutaj w urzędowie robiono, tak zwane siwaki. No i przy siwakach to już druga osoba była koniecznie potrzebna, bo trzeba było zasypać palenisko i odpływ gazu tego ognia z pieca. Czyli trzeba było dwie osoby i te gary po zasypaniu pieca trzeba było czekać nawet i tydzień, dwa tygodnie czekali, żeby on ten gaz, który się tam znajdował w tym piecu, żeby sam z siebie gdzieś tam w ziemię wszedł i w garki. I wtedy wyszły po takim okresie siwaki. a później to jest najlepszy finał, sprzedaż. Pominąłem to, że tutaj, no i praktycznie wszędzie, bo tam przy siwakach w odpowiedniej suchości, można powiedzieć, trzeba było ich kreskować krzemieniem. To też robiła żona garcarza. A u nas przed wkładaniem do pieca przygotowuje się polewę, maluje się i wkłada do pieca już przygotowany. I w temperaturze około 1000 stopni polewa, zachodzi reakcja i powstaje tak zwane szkliwo. To też musiałem, żona tam smarowała, on posypywał, także garcarz, że dwie osoby były do tego procesu potrzebne.
4: Jak słyszymy słowo garncarstwo, to kojarzy nam się głównie z tworzeniem naczyń. I no właśnie, czy w taki sposób powstają jedynie naczynia, czy też jakieś inne rzeczy można stworzyć z gliny?
5: No praktycznie to tak można powiedzieć, że no nie tylko naczynia, bo robiono różnego rodzaju zabawki, ptaszki, dzieci, bo kiedyś, dzisiaj to ja chciałem swoim siostrzeńcom kupić na Mikołaja prezenty i poszedłem do sklepu, że chcę coś naszego polskiego, a ta pani w sklepie mówi do mnie: czyś się pan, mówi, z choinki urwał? Ja mówię: nie, mówię, chciałem, żeby, mówię, się nasz biznes kręcił. To nic z tego. No i kiedyś, no wiadomo, nie było ani tego, to zabawki były robione naturalnych tworzyw, czyli z gliny, z drzewa, jakieś tam ptaszki, jakieś tam okaryny do grania, jakieś zwierzątka. Mój ojciec opowiada, jak dziadek, czy tam, żeby się zabawił, to koło garcarskie ma na dole większe koło takie zamachowe i taki na górze jest łepek. No to mu zrobił pieska i kotka i postawił z jednej strony koła kotka, z drugiej strony pieska, kopnął koło w koło i to się kręciło i się ganiało. No. A jak nie, to tam jakieś tam ptaszki, gwizdki i inne rzeczy robiono dzieciom, gliniane zabawki. A jeszcze nie wspomniałem, bo też robiono sakralne rzeczy, na przykład krzyże, kropielnice, jakieś tam świątki do jakichś tam figur. No, co tam sobie ktoś tam wymyślił, to taki garcarz był w stanie mu to zrobić.
6: Bo przyjmują tutaj państwo też wycieczki, pewnie jak wcześniej jeszcze było normalnie przed pandemią.
5: No tak, no wiadomo to, że mamy taki okres przerwy, no ale przyjmowaliśmy i przyjmujemy.
6: Jak to wygląda, jeśli tu przyjmujemy?
5: No to pokazujemy, jak się robi na kole, damy dziecku spróbować, pokazujemy mu tu, jak jest piec zbudowany, żeby sobie uzmysłowił, gdzie to jest, spróbuje sobie, obejrzy sobie gotowe wyroby, jak wyglądają, do czego opowiem, do czego które służyły, bo wiadomo, że kiedyś, tak jak pana tu poczęstowałem herbatą w glinianym naczyniu, a to kiedyś było praktycznie na porządku dziennym, że trzeba było z takiej miski glinianej zjeść tę herbatę. No herbaty wtedy nie pito, no ale pito różnego rodzaju mleko, kawa i kompoty, no to musiał mieć gliniane naczynia. Żeby na przykład kluski ugotował makaron, to trzeba było przesadzić, to też garcarz musiał zrobić duszlak, patelkę do smażenia jajecznicy, topienia słoniny, do pieczenia chleba patelnie takie, masielnice do wyrabiania masła, odciągawki na mleko do śmietany, formy na babki, teraz co tam jeszcze, garki na mleko, na garki do przetworów, na przykład takich jak śliwki, zrobiono dżem, czy na marmoladę taką, powidła, to w glinianych naczyniach, w zależności od wielkości rodziny, naczynia sobie taka gospodyni dobrała i w piecu takim chlebowym zapiekała i później w zimowo-porą to się wytworzyła na tym skorupka i tę skorupkę zerwała i to służyło jak lodówka. Garki duże do służyły do przechowywania różnych produktów spożywczych, na przykład mięsa po zabiciu prosiaka. To takie mięso było wkładane w takie gliniane gary i do piwnicy i na niską temperaturę wynoszono i tam zasolano i w jakiejś tam tej technologii dokładnie nie znam, bo to już nie jestem z tej ery, no ale jak ktoś tam gdzieś może się z tym styka, no to wiadomo, że to praktycznie bez garcarstwa nie można było się na wsi obyć. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej, bo niektóre rzeczy no, ludzie chcą mieć tam w kuchni jako dekoracje, jako na płocie, że tu takie garyki, bo kiedyś tam umyła garki gospodyni, miała taki słupek i na słupku były dziurki wywietrzone i powbijane takie kołki i na tym, jak umyła te naczynia gliniane, to wyniosła przed dom i to i się suszyło. No i dzisiaj tam, jak ktoś ma taki letniskowy dom, czy na przykład kwiatki, najlepiej rosną w glinie. No.
3: Pan Cezary prowadzi w Bęczynie także Izbę Tradycji Gardncarskiej, o której usłyszycie między innymi w następnym odcinku magazynu Reporterów.
0: SK Kraśnik.
3: W Kraśniku cały czas pamiętamy o ułanach z 24 pułku. Ich imię nosi m.in. Szkoła Społeczna czy Kraśnicka Drużyna Harcerzy Gryp. Co roku w rocznicę powstania pułku w Lipcu odbywa się święto ułańskie. Żołnierze tej formacji aktywnie włączali się w wyzwalanie miejscowości zachodniej Europy. Pułk również stacjonował w Kraśniku i przez to w naszym mieście wciąż żywe są tradycje ułańskie. 24 pułk ułanów na początku funkcjonował jako 214 pułk ułanów Armii Ochotniczej, a o tym, jak wyglądała historia tej formacji przed stacjonowaniem w naszym mieście, opowiedział nam Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel.
7: Początek historii tych białych ułanów sięga 6 lipca 1920 roku, kiedy to Obywatelski Komitet Obrony Państwa z generałem Józefem Hallerem na czele wydał odezwę, w której ogłosił właśnie utworzenie Armii Ochotniczej. W odezwie tej generał Haller starał się mobilizować niepowołanych dotychczas obywateli w celu obrony granic Polski przed nacierającym w kierunku zachodnim wojskiem rosyjskim, czy radzieckim wtedy jeszcze. Powołana ta armia ochotnicza miała składać się ze wszystkich rodzajów broni, począwszy od piechoty, przez kawalerię, a na artylerii kończąc, czy wojskach technicznych. Ochotników przyjmowano spośród zdolnych do służby frontowej, a jak również do służby wartowniczej czy kancelaryjnej. Zaciąg spoczywał na dowództwach tzw. okręgów generalnych, przy których były wyznaczone szwadrony zapasowe regularnych pułków jazd. Komisje zaciągowe składały się z dowódców szwadronów zapasowych, lekarza, referenta oraz przedstawicieli starostwa i przedstawicieli miejscowego społeczeństwa, którzy kierowali ochotników do poszczególnych oddziałów. Akurat 14 pułk ułanów formował się spośród mieszkańców, czy według takiego rozmieszczenia, a tym miastem, które było właśnie wyznaczone do formowania tej grupy operacyjnej, to był Lwów. I tutaj miała powstać grupa operacyjna, która miała się nazywać Małopolskie Oddziały Armii Ochotniczej. Dowodził tym pułkownik Czesław Mączyński. Czesław Mączyński, obrońca Lwowa, zasłużony, także znany. W skład zgrupowania miały wchodzić oddziały piechoty w sile dwóch pułków, artyleria trzy dywizjony oraz jazda w sile dwupułkowej brygady. Dowódcą tej formującej się jazdy w sile 9 szwadronów został mianowany właśnie pułkownik Tadeusz Żółkiewski. W połowie miesiąca jednak nastąpiła zmiana i to, co dotychczas zostało już zrealizowane, dowództwo objął rotmistrz Roman Abraham. Natomiast pozostało jeszcze do formułowania część oddziałów i tu właśnie został pułkownik Tadeusz Żółkiewski. Ten nowy pułk, który Żółkiewski miał zorganizować, był przy szwadronie zapasowym 14 pułku ułanów jazłowieckich, który stacjonował w Lwowie. Zgodnie z numeracją, która określał regulamin Armii Ochotniczej, pułk otrzymał nazwę 214 Pułk Ułanów Armii Ochotniczej. To tak było sformułowane, że do liczby 200 dodaje się numer pułku, przy którym właśnie ta Armia Ochotnicza jest formowana. Obsada personalna, więc dowódcą pułku został Tadeusz Żółkiewski, następnie dowódcą 1. Dywizjonu został rotmistrz Adam Bieńkowski-Łada, no, też zasłużony w obronie Lwowa, później działał w Warszawie i został rozstrzelany zresztą przez Niemców podczas II wojny światowej. Drugim dywizjonem dowoził rotmistrz Marian Obertyński, natomiast pierwszym szwadronem dowodził porucznik Alojzy Prądzyński, drugim szwadronem porucznik Karol Zdziechowski. Tak nawiasem mówiąc, Karol Zdziechowski to był szwagrem Tadeusza Żółkiewskiego i bratem późniejszego ministra finansów Janusza Zdziechowskiego. To taka barwna postać, Karol Zdziechowski, także kiedyś może jeszcze o nim opowiemy. Trzecim szwadronem dowodził porucznik Roman Wierzbicki, a czwartym porucznik Stefan Zaborowski. Szwadronem karabinów maszynowych dowodził podporucznik Majewski Roman, adiutantem pułku został porucznik Józef Przewłocki, a kapelanem ksiądz dr Mieczysław Parnowski z Lwowa, znana postać, bardzo zasłużony dla pułku 214 i później 24, jest pochowany na cmentarzu Łyczakowskim w Lwowie. Nawet spoglądałem, jak ten grób tam wygląda, to jest no, z 1927 roku chyba, jeżeli dobrze pamiętam, zmarł ksiądz dr Mieczysław Tarnowski i wartałoby go może tam odświeżyć, trochę odrestaurować. Bardzo znana postać w środowisku lwowskim, zasłużony także ksiądz, wykładowca w seminarium i tak dalej. Bardzo ciekawa postać. Na lekarza pułkowego wybrano lekarza doktora Bolesława Piechowskiego, a czołówkę sanitarną kierował Ludwik Kozłowski, a sanitariuszkami były Janina Grabińska, Ada Orlikowska, Jadwiga Jaworska oraz żona Ludwika Kozłowskiego, tego lekarza. Te wszystkie informacje można znaleźć w opracowaniu pana Rafała Surdackiego w Nowej Strategii, to opublikował, numer 1 z 2013 roku. W szeregach pułku, no, trzeba powiedzieć, że najróżniejsze elementy tam się zebrały, bo to wiadomo, że to no, taki był zaciąg ochotniczy, że tak powiem, no, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że cały ten nabór i ci ludzie, którzy właśnie przybyli do pułku, no to byli owiani gorącą miłością swojej ziemi rodzinnej, gotowością złożenia życia nawet dla jej obrony. Trzeba powiedzieć, że wielu zginęło. Pułk po sformowaniu został przerzucony do Mławy, później z Mławy przez Warszawę pod Zamość. I kampanię bojową rozpoczął pułk dokładnie 31 sierpnia 1920 roku właśnie pod Zamościem. Później prowadził zwycięskie boje na Koniuchy, Kotlice, Choryszów Ruski i Dobutycze. Po przekroczeniu linii rzeki Bóg działał przeważnie samodzielnie, zajmuje miejscowości Targowiszcze, Perywały i sprawnym przeprowadzeniem natarcia na stację kolejową miasteczko Turzysk zdobywa dużą ilość jeńców, materiału wojennego i taboru kolejowego. To było takie pierwsze zwycięstwo, faktycznie rzecz biorąc, młodego i niewyrobionego jeszcze dostatecznie bojowo pułku. Miało to oczywiście wielkie znaczenie moralne, wzbudziło wśród żołnierzy zapał i wiarę we własne siły, chociaż byli stosunkowo mało wyszkoleni, bo to wszystko na prędce się odbywało. No i oczywiście nieprzyzwyczajeni do trudów wojennych. Po zajęciu rejonu Włodzimierza Wołyńskiego i po zdecydowanym odwrocie Armii Sowieckiej 214 Pułk Ułanów Armii Ochotniczej przeprowadza pościg, zacofaj,

0: artylerii. Zawiązana walka przeciąga się do późnej w nocy, ale dzięki zdecydowanej postawie pułk zajmuje Stepań i przedmoście na rzece Choryń. Akcja pułku na Stepań była pierwszą taką większą bitwą, w której pułk samodzielnie, nie licząc na żadną pomoc, mężnie stawił czoło znacznie przeważającym siłą nieprzyjaciela. Z tej akcji pułk wyszedł zwycięstwo, mimo że liczył tylko 200 szabel dzierżonych w ręku niewyrobionego ułana ochotnika. Dzień 21 września właśnie jako Dzień Sławy Pułku obchodzony był później przez wiele lat jako Dzień Święta Pułkowego 24 Pułku Ułanów. I tutaj na specjalne podkreślenie zasługuje nadzwyczajna działalność księdza kapelana właśnie pułku, doktora Tarnawskiego, który we wszystkich bojach, będąc zawsze w pierwszej linii ognia, dawał przykład prawdziwego męstwa, zachęcając tym samym ułanów do zwycięstwych wysiłków. Niestety Stepań okazał się nieprzyjazny dla księdza kapelana. Został ciężko ranny, trafiły go 4 kule, no i niestety odchodzi na chorobowe, że tak, do szpitala, żeby się wyleczyć. No i później już ksiądz kapelan Tarnawski do pułku nie wrócił, chociaż przez cały czas do 1927 roku, do końca swojego życia, cały czas z pułkiem był związany. O tych dzielnych czynach Tarnowskiego można przeczytać także takie opracowanie pułkownika Bogusławskiego, który także był w 24 Pułku Ułanu w owym czasie i opisuje właśnie, jak to dzielnie stawał ksiądz kapelan Tarnawski. Zresztą pan Bogusławski też znany i opisywał różne bitwy i tak dalej. Później wyemigrował do Anglii. Można też o nim poczytać. Po tych kilkudniowych walkach pozycyjnych pod Stepaniem na odpoczynek zostaje wycofany właśnie pułk, później skierowany na Brześć Litewski do Iszyszyk. I tam wchodzi w skład 3 Brygady Kawalerii, pełni służbę kordonową na pograniczu litewskim, aż do czasu zawarcia pokoju. Właściwie przebywał krótko na tym froncie, ale no, skończyła się zwycięsko ta wojna 1920 roku, no, później zawarto pokój. Ale trzeba powiedzieć, że no, sporo tych ułanów się wyróżniło podczas tej wojny 1920 roku. No i szereg później zostało przyznanych odznaczeń, między innymi 14 orderów Virtuti Militari i 52 krzyże waleczne. Po zakończeniu działań 214 pułk został wycofany do Żółkwi pod Lwowem na nową pracę pokojową. Dowódca pułku Żółkiewski Tadeusz Pułkownik jako ochotnik został zwolniony wraz z oficerami i szeregowymi ochotnikami i w październiku 1920 roku opuszcza pułk. Następnie przekazuje dowództwo właśnie rotmistrzowi Adamowi Pińkowskiemu. Następnie pułk przechodzi przez różne miejscowości, nigdzie nie zagrzewając miejsca, między innymi też został podzielony, ponieważ no, te koszary nie odpowiadały wielkości pułku i dopiero przez te półtora roku aż kilkakrotnie zmieniał właśnie garnizon postoju. Dopiero 4 kwietnia 1922 roku, a więc niedługo będzie 100 lat, okrągła rocznica, zostaje przeniesiony do stałego garnizonu w Kraśniku. Można także o tym poczytać, o 24 Pułku Ułanów i jego historii. Jeszcze w 1929 roku rotmistrz Stanisław Broczyński opracował zarys historii wojennej 24 Pułku Ułanów. Natomiast jest jeszcze opracowanie 10-lecie wojsk 6 Okręgu Korpusu w Lwowie z 1928 roku i tak jak mówiłem, pan Rafał Surdacki w 2013 roku także takie opracowanie zawarł.
1: A jeżeli chcecie jeszcze bardziej zapoznać się z historią 24 Pułku Ułanów, to możecie odwiedzić

0: Muzeum Regionalne w Kraśniku. Jego siedziba znajduje się przy ulicy Józefa Piłsudskiego 7. Placówka jest czynna od środy do niedzieli w godzinach 10-17. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraśnik. Za przygotowane materiały dziękuję naszemu reporterowi Arturowi Mazurkowi. Przed mikrofonem był Piotr Staszczyk.
1: SK Kraśnik News.
0: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek poznacie historię Mariusza Ogona, który wspólnie z żoną tworzy rodzinny dom dziecka. Adopcją zajmują się już od 20 lat i pomogli wielu dzieciakom. Na koniec powiemy też o pisarce z Goście Radowa. Zostańcie z nami.
1: SK Kraśnik.
0: Dzieci potrzebujących wsparcia przybywa, a rodzin zastępczych brakuje. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku szuka chętnych osób, które chcą zaangażować się w pomoc. Prowadzenie rodziny zastępczej wiąże się jednak z wieloma wyrzeczeniami. Nasz reporter Artur Mazurek rozmawiał o plusach i minusach związanych z tworzeniem rodziny zastępczej z Mariuszem Ogonem, który wspólnie z żoną od 2 dekad są rodziną zastępczą.
2: Na początek proszę powiedzieć, jak to się stało, że zdecydowali się Państwo zostać rodziną zastępczą?
3: Po ślubie nie mogliśmy mieć własnych dzieci i w roku 2000 było mnóstwo plakatów dotyczących zakładania rodzin zastępczych. I wraz z żoną zawsze lubiliśmy dzieci. Na początku chcieliśmy mieć tylko 2. Wzięliśmy udział w rekrutacji w 1999 roku. Pozytywnie przeszliśmy tą rekrutację i w Lublinie od 2000 roku zaczęliśmy właśnie program Pride, który miał za zadanie stworzenie z nas prawdziwych rodziców zastępczych. No i od tego się zaczęło. Do dziś.
2: A jak wygląda taki proces rekrutacyjny? Czy trzeba spełnić jakieś warunki?
3: Tak. Po pierwsze, nie można być karanym. Po drugie, dobrze mieć własny dom. No po trzecie, trzeba chcieć opiekować się dziećmi. Nie są to dzieci łatwe. Praktycznie wszystkie mają jakieś tam zaburzenia psychiczne, neurologiczne, fizyczne, FAS, padaczki. Także no, trzeba to lubić po prostu. Trzeba lubić opiekować się i mieć duże serce, dużo czasu dla takich dzieci, bo one po prostu chłoną to.
2: Mówił Pan na początku, że planowali Państwo 2 dzieci, a ile łącznie dzieci trafiło pod Państwa opiekę?
3: Jeszcze w trakcie tego programu pozwolono nam zapoznać się z 4 niespokrewnionych dzieciaków z domu dziecka w Lublinie. No i po pierwszym razie bardzo nam się spodobały. Zaczęliśmy się z nimi zaprzyjaźniać, przyjeżdżać do nich, zabierać do domu na weekendy, no i tak się zaczęło. I ta 4 jako pierwsza trafiła do nas pod dach. Cała 4 rodzeństwo, a potem po roku urodził się nasz syn pierworodny. Także tak może Bozia wynagrodziła nam to, że chcieliśmy się zaopiekować obcymi dziećmi.
2: I czy na tej 4 się skończyło?
3: Nie. Potem poszliśmy, jak to się mówi, na całość. Była rodzina zastępcza pogotowiana, czyli pogotowie tak zwane rodzinne, plus rodzina zastępcza, ta już, która istniała. W pogotowiu rodzinnym dzieciaki przebywają rok plus 3 miesiące bodajże, jeśli się nie mylę. I w tym czasie PCPR jest zobowiązany do poszukania rodziny zastępczej dla tych dzieci. Także przez 5 lat byliśmy i pogotowiem rodzinnym, i rodziną zastępczą dla tej 4. Najwięcej było 11 dzieci pod opieką jednocześnie. a potem awansowaliśmy na rodzinny dom dziecka i w tym momencie mamy rodzinę zastępczą o charakterze rodzinnego domu dziecka i pod naszą opieką znajduje się 8 dzieciaków niespokrewnionych ze sobą, 2 rodziny plus jeden nasz już pełnoletni 19-latek, a w sumie przez 20 lat, bo w tym roku mija 20 lat jak zajmujemy się opieką nad dziećmi, to jest około 30 dzieci wychowanych. Najstarsze mają już po 28-9 lat, już po studiach. Dają sobie radę.
2: A czy utrzymują Państwo kontakt ze wszystkimi?
3: Ze wszystkimi nie. To znaczy z pierwszą tą czwórką, na której pozwoliliśmy mówić na siebie mamo, tato, ponieważ rodziny biologicznej nie było. Otrzymujemy dzisiaj oczywiście święta, jakieś tam większe rodzinne, państwowe. Przyjeżdżają, spotykamy się, a z innymi mam na przykład kontakt na Facebooku. Także dzieje się, na okrągło coś się dzieje.
2: Pierwszej czwórce pozwolili Państwo mówić do siebie mamo, tato, a czy w przypadku innych wyglądało to inaczej?
3: Tak, tak, tak. Moim zdaniem dzieci, które posiadają rodzinę biologiczną, nie powinny mieć mieszane w głowie. Dzieci, które nie mają rodziców, jeżeli rodzina, która zajmuje się opieką nad takimi dziećmi, ma taką chęć, to moim zdaniem nie jest to złe. Mówić na siebie mamo, tato, wtedy dzieciaki mają większe bezpieczeństwo, czują się bezpieczniej, czują się pewniej. No taka pełna rodzina, prawda? Ale dzieciaki, które posiadają rodzinę biologiczną, to moim zdaniem i zdaniem mojej żony oczywiście, jest tak, że nie powinno się im mieszać w głowie. Powinny wiedzieć, gdzie są ich korzenie, kto jest ich ojcem, kto jest matką, dziadkami, rodziną dalszą, wujowie, ciocie. Powinny wiedzieć, skąd pochodzą. Także my raczej zwracają się ciocia, wujek. Jest parę zdjęć z naszej działalności, kiedyś prężnej, dzisiaj może trochę słabiej to działa. No na pewno COVID, który w tym momencie szaleje na całym świecie, to w jakimś tam stopniu przyhamował. Były szkolenia, były wyjazdy integracyjne, w których my szkoliliśmy się oczywiście, bo jestem za szkoleniem rodzin zastępczych. Powinna to być pełna profeska, a dzieciaki miały po prostu wolne. Były opiekunki, które się nimi zajmowały, 6-8 godzin szkoleń, a potem mieliśmy wolne po prostu. I tu są zdjęcia, tak, na ścianie są zdjęcia od początku, jak praktycznie nasz powiat działał z rodzinami zastępczymi, ten rok 2000, 2001, no i rozwój oczywiście.
2: Pomaga Pan innym osobom zostać rodzinami zastępczymi, a czy, nie wiem, czy można tak powiedzieć, czy jest to taki dłuższy proces, czy trzeba się jakoś szczególnie przygotować?
3: To znaczy, tak, myślę, że ktoś, kto decyduje się na rodzinę zastępczą, powinien mieć już w głowie wcześniej jakiś tam zaczątek opieki, pomocy tym dzieciakom, bo dzieciaki są pokrzywdzone. Z każdej strony są pokrzywdzone. Ze strony rodziny biologicznej, ze strony społeczeństwa, ze strony natury, bo nie wszystkie są zdrowe. Raczej większość dzieciaków jest w jakimś tam stopniu większym, mniejszym upośledzone. Także no trzeba dużo czasu, trzeba dużo miłości, trzeba dużo wsparcia dla tych dzieci, żeby potem mogły stanąć na równe, proste nogi i prosty kręgosłup, nie zasilać zasiłkowni, tylko pójść do przodu, pracować, także i rozwijać się, prawda? A co do pomocy, tak, zawsze byłem za tym, żeby reklamować rodziny zastępcze, bo jeżeli po kilkunastu latach widzę dzieciaka, który motał się, który miał jakieś tam pociągi przestępcze, kradzieże, chuligankę, a potem wychodzi z niego fajny facet po studiach, który chce zrobić coś w swoim życiu, to jest to fajne.
2: Mówił pan o tym, że wiele dzieci jest pokrzywdzone z różnych powodów i tu moje pytanie, czy to bardzo utrudnia nawiązanie relacji?
3: Tak, oczywiście. To nie jest tak, jak czasami leciały te seriale. Jest zupełnie, zupełnie inaczej. Te dzieciaki próbują nas. Przez jakiś czas na pewno nas testują. Większość dzieciaków jest bita przez rodziców. Wielokrotnie doświadczyłem z żoną sytuacji, w których dzieci nas testowały do granic naszych możliwości. Czy ich po prostu zbijemy, czy ich wyrzucimy z domu, czy zrobimy im jakoś krzywdę. Czas adaptacyjny może trwać całe życie. Może to być kilka lat, a może to być całe życie. Nie ma jakiegoś tam określonego czasu, że przykładowo przez rok dzieciak się adoptuje, jest wszystko okej. Może być 5, 10, 15 lat. Zależy, jak głęboko siedzi i zadra. To jednak dzieci pamiętają swoich rodziców, lubią ich. My nie zamykamy przed nimi kontaktów. Wręcz udostępniamy im kontakty z rodziną biologiczną, ale oczywiście jeżeli coś nam się nie podoba, po prostu jakieś tam nietypowe sytuacje zachodzą ze strony rodzin biologicznych, no to interweniujemy po prostu na dobro dziecka. Wszystko idzie w kierunku dobra dziecka.
2: A czy ten proces adaptacyjny nawiązywania relacji jest najtrudniejszym momentem?
3: Tak. W 100% tak, ponieważ ten okres to jest tak naprawdę, my poznajemy dzieciaki, a dzieciaki poznają nas. Każdy jest inną osobowością, prawda? Mimo to, że to jest rodzina wielodzietna, niespokrewniona, ale 5, 6, 7 dzieciaków, każdy ma inny charakter. I do każdego trzeba podejść indywidualnie, zobaczyć, jakie są dobre, a jakie są złe strony tego dzieciaka, no i pracować nad tym, żeby jakoś to wszystko wyprostować. Najtrudniejszy okres. A potem to już jest z górki.
2: Rodzice zastępczy muszą się też wykazać ogromną cierpliwością.
3: Tak, oczywiście, cierpliwość trzeba sobie, ja zawsze mówię, że przysłowiowo powiesić na wieszaku. Jeżeli ktoś nie ma serducha do tego, żeby pomagać innym, po pierwsze. Po drugie, jeżeli jest niecierpliwy, jest jakimś cholerykiem, jest osobą, która nie chce poświęcić własnego życia, żeby ratować, bo to można tak nazwać, ratować życie innych, nie będzie dobrą rodziną zastępczą. Zdarzają się takie, owszem, było wiele rodzin zastępczych, które w trakcie po prostu rezygnowały, bo to jest bardzo, bardzo ciężka, żmudna praca, proces wychodzenia na prosto dzieciaków jest bardzo, bardzo długi. Tak jak już wcześniej powiedziałem, może to trwać rok, 5, 10, a może w ogóle nie wyprostować. Także dużo charyzmy, dużo cierpliwości, dużo samozaparcia, rezygnacji ze swoich marzeń, swoich celów. Bo tak naprawdę człowiek traci własnych przyjaciół, własne życie. Bo to jest praca 24/24. Także ktoś, kto się poświęci, będzie kontynuował tą misję, jeśli można tak nazwać to. A jeśli ktoś po prostu od tak chce być rodziną zastępczą, no to nie wróżę długich lat pracy. Także tu trzeba naprawdę dokładnie zastanowić się nad tym, czy chce brać udział w takim przedsięwzięciu, czy nie. Były upadki, bo w pewnym momencie, to było lat 5 pracy z dziećmi, no myślałem o rezygnacji. Po prostu nie dawałem sobie rady. Jedna z pań psycholog po dłuższej rozmowie pokazała mi troszeczkę inny kierunek działania. Jestem człowiekiem, który dąży za do celu wszelkimi sposobami. Troszeczkę sobie odpuściłem, troszeczkę inaczej podchodzę pod to, co robię w tym momencie. No i zdało to tak. Te pierwsze dzieciaki, które wyszły spod naszej opieki, pokończyły studia. Dobrze sobie radzą w życiu. Następne już nadal szukają szkoły. Następny odchodzi o rok. Jest się czym pochwalić, bo i osiągnięcia w sporcie, w nauce, stypendia naukowe, stypendia sportowe. Także dużo radochy.
2: A czy z wychowywaniem kolejnych dzieci było Państwu łatwiej?
3: A tak, oczywiście. Co roku zdobywa się nowe doświadczenia. Z każdym przyjściem dziecka zdobywa się nowe doświadczenie. Żadne, ale to żadne nie jest takie same. I każde uczy, że tak powiem, pokory. Bo jeśli będę zaparty, zadufany w sobie, jeśli będę myślał tylko o sobie, to długo nie popracuję. Po prostu wysiądę albo fizycznie, albo psychicznie, a tu trzeba być takim jednak elastycznym człowiekiem, żeby to, trzeba zrezygnować z wielu rzeczy, tak jak wcześniej już powiedziałem, zrezygnować z przyjaciół, zrezygnować z jakichś tam wyjazdów, z wygodnego życia, no bo to jest praca od rana do nocy, a jeszcze jak się trafi kilkoro dzieci z jakimiś tam opóźnieniami rozwojowymi, częste wizyty u lekarzy, trzeba być 24/48, trzeba się poświęcić, jednak. A w tym momencie, no jednak to troszeczkę inaczej wygląda, ponieważ nie wiem dlaczego, ale państwo nasze zaprzestało reklamy. Ja pamiętam, jak my zaczynaliśmy 20 lat temu, pierwszy raz zobaczyłem w przychodni, pojechałem z mamą do lekarza i zobaczyłem taką dziewczynkę z łzami w oczach. Czarno-biały plakat, do dzisiaj go widzę i pisało: szukam domu. No i od słowa do słowa z żoną, znaczy tak jak wspomniałem, nie mieliśmy dzieci, mówimy może dwójeczka, a tu trafiła się czwóreczka, potem piąteczka, szósteczka, dziesiąteczka, no i tak zostało do dzisiaj. Kiedyś mocno było reklamowane, było reklamowane w PCPR-ach, było reklamowane w przychodniach jakichś tam psychologicznych, bo często miałem wizyty, żona lub ja jeździliśmy na jakieś tam terapie rodzinne, pojedyncze, wspólne. Było sporo tych plakatów reklamujących, zachęcających do tego, żeby były tworzone rodziny zastępcze. Teraz tego brakuje. jakieś spoty, jakieś było parę nawet z naszym udziałem krótkich filmików w telewizji lokalnej, w telewizji wojewódzkiej, na cały kraj poszło ze dwa razy, było reklamowane, a teraz nie wiem, czy to ta pandemia, czy w ogóle moim zdaniem czasy się zmieniły. W tym momencie ludzie będący w wieku 20 paru, 30 lat, no bardziej wolą dobrze zarobić, potem odpoczywać, wyjechać, nie brać odpowiedzialności, a to jest mocna odpowiedzialność. To się za siebie, za kogoś. Także no, jak się ma 8 dzieci, tak jak my, no to nas dwoje to jest mało, prawda? Żeby nawet zaopatrzyć swoją osobą 3 dzieciaków, to gdzieś ta 2 ucieka. Z żoną pracujemy, prawda? I oprócz tego musimy ogarnąć sprawy domowe, sprawy zdrowotne. Źle to w tym momencie wygląda, nie? Jak najszybciej szkoła. Bo w tym momencie, kiedy dzieci są w szkole, ja mogę sobie zakupy ogarnąć. Mogę ogarnąć dom, mogę ogarnąć sprawy jakieś tam inne dotyczące naszego bycia, prawda? A tak, no to musiałem siedzieć dosłownie na lekcji i uczestniczyć w lekcji. Ale z całym sercem zachęcam do tego, żeby ktoś, kto naprawdę lubi dzieciaki i chce pomóc, to nie będzie jednorazowe zwycięstwo, że tak powiem. To w czasie się odwlecze. Jeśli ja widzę, że tak jak mówię, nasze najstarsze dzieciaki super sobie dają radę, chociaż te, które były nawet w pogotowiu, mamy z nimi kontakt, były raptem może pół roku, rok lub rok z groszem. Widzę, zakładają swoje rodziny, mają swoje dzieci, uśmiechnięci. To jest fajnie, nie? Że coś się zrobiło. Nie tylko dla siebie, ale i dla innych.
0: Więcej szczegółów poznacie, kontaktując się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.
1: SK Kraśnik.
0: Pierwsze teksty zaczęła pisać już w szkole podstawowej, a teraz na swoim koncie ma kilkanaście napisanych książek. Ewelina Maria Mantycka pochodzi z Gościeradowa. Jest fanką anime, K-popu i fantasy. Ponadto jest kolekcjonerką, a w swoich zasobach ma blisko 800 książek. Autorka opowiedziała nam, jak wyglądały jej początki.
4: Jak to się zaczęła ta pani przygoda z pisaniem?
5: Dużo czytałam książek, uwielbiałam chodzić do biblioteki i w sumie od 14 roku życia zaczęłam czytać harlekiny, a oczywiście pani się zawsze pytała, czy to na pewno są dla mamy. Ja wtedy kłamałam, mówiłam, że to są dla mamy, a to były dla mnie. I chyba zawsze chciałam pisać takie opowiadania, ale zaczęłam od wierszy, od takich krótkich opowiadań. Później w liceum też takie krótkie opowiadania pisałam i wiersze. I wybrałam studia związane z książką, bo jestem po bibliotekoznawstwie. Myślałam, że nauczę się tam, jak tą książkę redagować, czy w ogóle cokolwiek z tą książką tam robić, czy wydawać, ale nic takiego tam nie było i dopiero sama się tego nauczyłam już po studiach. Człowiek uczy się tego w sumie na bieżąco, od potrzeby. Ja też zaczęłam o książki tak patrzeć pod tą formą merytoryczną, jak są zrobione i wiadomo, że pierwsza książka nie była taka idealna, a później już sama zaczęłam się uczyć. Redaktorzy uczą tego, jak tą książkę zrobić, jak to składać i w ogóle. Ja też nie jestem filologiem polskim, ale jakoś mi się tam udało.
4: A jakie było pani pierwsze wydanie?
5: Pierwsze wydanie to było Słoneczniki po burzy. W ogóle to ja pierwsze napisałam fantazy i strasznie chciałam to fantazy wydać, ale okazało się, że wtedy nie było takiego zapotrzebowania na to fantazy, tylko obyczajówki. No to napisałam obyczajówkę taką troszeczkę kryminalną z retrospekcjami z II wojny światowej i wtedy to właśnie się zaczęło od tego. Jest 5-tomowa saga rodziny z Ogrodowej. Jest bardzo czytelna ta saga, dużo ma fanów w ogóle swoich.
4: Okej, okay, teraz już fantazy jest bardziej popularne, bardziej
5: raczej,
4: się sprawdza,
5: muszę powiedzieć, że akurat chyba jeszcze pod koniec tego roku wyjdzie właśnie fantazy moje. To, które napisałam to wcześniej fantazy i teraz z jednym wydawnictwem, bo potem próbujemy to fantazy i zobaczymy, jak to będzie teraz na rynku, bo tutaj jest trudno się wybić na rynku.
4: Interesuje się pani wschodnią kulturą, anime, K-pop? K-popem, czy to jakoś ma odzwierciedlenie tej twórczości?
5: K-popem interesuję się, słucham w ogóle tego K-popu od 14 lat. Zaczęłam od mangi, a później zaczęłam oglądać azjatyckie dramy i filmy. I bardzo chciałam napisać książkę w tej kulturze i napisałam Good Boya, bajkę o zniszczonym chłopcu, i to jest właśnie z muzyką K-popu i bohaterem jest tam jedna z gwiazd K-popu. I powiem, że jest, zaczyna u nas to dopiero się tak jakby wzrastać ten K-pop, bo był ten festiwal i dużo już zaczyna być tych fanów tego K-popu. To u nas dopiero tak powolutku wchodzi.
4: No tu jeszcze tak mam wrażenie, że kilka lat temu to w ogóle jakby
5: nie
4: tego
5: było
4: tematu
5: o tym, tak.
4: U nas nie
5: trudno było to w ogóle gdzieś coś zdobyć o tym, ale teraz widzę, że w Ameryce na przykład to jest wielki szał, a do nas dopiero to powolutku wchodzi. Ale jeżeli byłam na koncercie właśnie na tym festiwalu K-popu, to muszę powiedzieć, że tak było zróżnicowane. Stały koło mnie dzieci z rodzicami, ale stały i dorosłe i mężczyźni, i kobiety, więc to naprawdę jest dużo. Dużo jest tych fanów, ale festiwal był wspaniały. Też książkę tam reklamowałam. Muszę powiedzieć, że bardzo dobrze mi się tam ta książka akurat promowała, bo to trafiłam w tą
4: w tematykę,
5: tak. Wszyscy byli tym zainteresowani.
4: Okej, a czy pani książki mają jakieś wspólne cechy? Czy to
5: nie
4: jest fikcja?
5: Wszystko jest w większości fikcją, oprócz może sagi Gościeradowskiej. Saga Gościeradowska to najdłużej ją pisałam, dlatego że miejsca są tam prawdziwe. Wszystkie miejsca są prawdziwe, postacie są nieprawdziwe, bo nie chciałam, żeby ktoś siebie tam gdzieś poznał. Oczywiście może jakieś historie ktoś tam rozpozna, a reszta jest prawdziwe. Są tam wątki historyczne, dlatego najwięcej mi zajęło właśnie pisanie sagę Gościeradowską, bo ta historia jest prawdziwa w tej sadze.
4: Okej, a reszta to jest fikcja?
5: Fikcja. To są romanse, erotyki, kryminały. Jedna właśnie jest z tym K-popie związana, jedna się dzieje w Lublinie, o motokrosie, też taki romans.
4: Czyli tutaj w pani twórczości to
5: wszystko
4: można powiedzieć, że każdy może znaleźć coś dla siebie.
5: Tak, i teraz fantazy, tak?
4: Czyli coś sobie tutaj
5: tak,
4: coś
5: już w wydawnictwach jest kolejna seria, to jest też obyczajówka i o II wojnie światowej, bardziej o Sybirakach, nie? W tym wywozie na Sybir. Więc dla każdego coś tam się znajdzie. Próbuję znaleźć to, co czytelnik będzie chciał czytać tak bardziej.
4: Okej. Ostatnio widziałem, była pani w Dzierzkowicach na otwarciu klubu dyskusyjnego.
5: Tak, klub dyskusyjny. Powiem, że lubię takie, bo w ogóle byłam też na klubie dyskusyjnym online, bo jeżeli gdzieś są kluby dyskusyjne daleko, to wtedy ja mogę się tylko połączyć z nimi online. Tutaj zostałam zaproszona i była też 8 klasa. No było wspaniale, ja uwielbiam takie spotkania. Uwielbiam też spotkania z dziećmi w podstawówkach. Oni są bardzo zainteresowani, kim jest w ogóle pisarz, tak? I co on robi. Jak wychodzą później po takim spotkaniu, to każdy mówi, że zostaje pisarzem.
4: Często można panią gdzieś spotkać?
5: Raczej teraz tak, można. Będę miała jej tutaj w Kraśniku, słyszałam już, proszono mnie, żebym przyjechała gdzieś tutaj na okolicy, ale też miałam ostatnio właśnie daleko i w Sabniach, i w Sokołowie Podlaskim. Panie mnie tam zaprosiły, tylko że zorganizowały tak, żebym w jeden dzień mogła przyjechać i wszystkie te biblioteki po kolei, więc to było troszeczkę trudno się na wszystkie w jedną godzinę zmieścić, ale jakoś tam było naprawdę wspaniale przygotowane.
4: Okej, jeszcze tak googlując pani imię, nazwisko, rzuciło mi się w oczy, że kolekcjonuje pani książki.
5: Tak. Nie mogę się ich doliczać cały czas, ale ostatnio próbowałam robić znowu takie zestawienia sobie robię, spisuję je i mam ich 800 prawie tych książek, tylko że różnych naprawdę. Bardzo zbieram taką, kiedyś były książki z Dakapo, wychodziły romanse historyczne, bardzo trudno jest je teraz dostać, a ceny niektórych to po prostu bardzo dobrze są. Ale uwielbiam takie książki. No tutaj nie ma takich starych antykwariatów, ale w Lublinie to jest dużo. Mhm. A tam można się przejść właśnie.
4: No to skoro ma pani taką kolekcję, nawet tych, które ciężko dostać, to czy to będzie tylko dla pani trzymane na lata, czy może planuje pani jakieś udostępnianie komuś?
5: Nie umiem. Raczej pożyczam swoje książki, ale jednak nie chciałabym, żeby to sprzedać czy coś takiego. Po to je zbieram, żeby je mieć.
4: Nie, to mi bardziej chodziło o jakieś takie wypożyczanie, nie? Jakby ktoś
5: chętnie. Tak, jak ktoś chce, bo są niektóre książki, które na przykład nie ma w bibliotece i ta osoba się pyta, czy ja mam tą książkę. No to mówię, że mam i pożyczam tą książkę. Mhm. Oczywiście dużo też ginie, tak, nie?
4: To by jak najmniej ich ginęło. A czy bezpośrednio pani skórzysz można gdzieś tutaj w bibliotekach lokalnych znaleźć?
5: Tak, z tego co wiem, biblioteki już się zaczynają powoli tutaj uzupełniać sobie. Pytają się mnie nawet, czy mogą ode mnie jakieś tam dostać, ja mogę w prezentach jedynie. Biblioteka w Cieszkowicach, ale wiem, że też tutaj ta księgarnia Avalon też sprzedaje moje książki, bo sama czasem tam jak chodzę i mi brakuje, to sobie od nich po prostu dobieram te książki. Więc myślę, że tutaj bez problemu można dostać. W Lublinie też można dostać w większych bibliotekach, bo tam mam zaprzyjaźnione. Jeżeli ktoś chce się pośmiać i takie oderwanie się od życia codziennego, no to polecam sagę Gościeradowską. Jeżeli ktoś chce przeczytać o takich rzeczach, które dzieją się w sumie u nas po sąsiedzku, to jest saga z Rodziny Zagrodowej, a wiadomo seria Dogs of Hell i Protegowana to już są takie mocniejsze romanse, można powiedzieć troszeczkę mafijne. Kazik też jest takim romansem lekkim, no i tej książka o K-popie. Jest też jedna antologia medyczna, tylko że ona weszła w formie e-booka tylko. To jest 14 książek, no w tym roku jeszcze jedna wyjdzie, a w następnym no tak liczę, że może uda mi się te 5 zamknąć.
4: To życzę, aby się udało.
5: Dziękuję serdecznie.
0: Z Eweliną Marią Mantycką możecie porozmawiać podczas spotkań autorskich lub na spacerze literackim w Gościeradowie. Przed mikrofonem był Piotr Staszczyk.
1: Radio SK. SK Kraśnik News.
0: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy o historii Straży Pożarnej Ziemi Kraśnickiej. Zakończymy zajęciami z Nordic Walking. Zostańcie z nami.
1: SK Kraśnik.
0: Historia Straży Pożarnej w Kraśniku sięga nawet 1907 roku. Wtedy została utworzona Kraśnicka Ochotnicza Straż Ogniowa. Jednak w obecnej formie działa już od 30 lat. O historii powstania obecnej siedziby Kraśnickiej Straży Pożarnej opowiedział nam zastępca komendanta powiatowego PSP w Kraśniku, brygadier Piotr Michałek.
6: Antropolodzy wciąż starają się ustalić, kiedy człowiek opanował posługiwanie się ogniem, jednakże przy zdobywaniu ziemi ogniem częstokroć wymykał się ten ogień spod kontroli ludzi i wówczas dochodziło do wielkich pożarów, które od zarania dziejów towarzyszyły ludzkości. Niszcząca siła żywiołu trawiła całe miasta, wsie, które niegdyś niemalże całe były zbudowane z drewna, w związku z tym ogień zbierał często śmiertelne żniwo. Dopiero w Polsce za panowania króla Kazimierza Wielkiego trochę ta sytuacja, jeżeli chodzi o ochronę przeciwpożarową budowli, poprawiła się na skutek budownictwa murowanego. Można wówczas mówić o nieznacznej poprawie ochrony przeciwpożarowej. Sytuacja ta dotyczyła głównie miast oraz obiektów takich jak kościoły, zamki. Oczywiście niewiele polepszyła się sytuacja na obszarach wiejskich, gdzie nie znano jeszcze kominów, a rozchodzący się spaleniska dym wewnątrz izby nierzadko powodował zatrucia, a w konsekwencji często pożar całego domostwa. Dodając do tego liczne zabobony, które wówczas w Polsce miały miejsce, takie jak na przykład zakaz plucia na ogień, pożyczania ognia, gaszenia pożaru powstałego od pioruna. Wówczas wierząca w nie ówczesna ludność, no również ten stan w związku z tym ochrony przeciwpożarowej nie ulegał poprawie, no i nie był zadowalający. Plaga pożarów, która strawiła dwa największe polskie miasta, a więc Kraków i Warszawę w początkowych wiekach państwa polskiego, wymusiła na ówczesnie panujących uchwalenie pewnych zasad. I tak też to powstały w ten sposób porządki ogniowe. Były to zazwyczaj zestawy nakazów i zakazów wzmacniających bezpieczeństwo pożarowe. Określały one różne formy zabezpieczenia miast przed pożarami. W wielu miastach prowadzano dyżury, byli to stróżowie nocni, którzy często musieli czuwać, aby mieszkańcy nie wniecali pożarów oraz aby ogień nie zaskoczył pospólstwa podczas snu. Również światłe umysły włączały się w proces kształtowania świadomości takiej ochrony przeciwpożarowej. I tutaj no, swój udział w tym ma Andrzej Frycz-Modrzewski, który już w swoim dziele o poprawie Rzeczpospolitej wskazywał na problem pożarów w Polsce, gdzie za główną przyczynę ich uznawał drewniane budownictwo. Promował on w swoim dziele budowlę z cegły, z kominami, wyposażone w sprzęt pożarniczy. I tutaj jest dość ciekawe, że jego dzieło i porządki ogniowe, które wówczas były stworzone, przetrwały do końca Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Oczywiście ta sytuacja uległa zmianie podczas rozbiorów Polski, gdzie rozwój państwa jako takiego został mocno zahamowany. Siłą rzeczy należy domniemywać, że również rozwój ochrony przeciwpożarowej uległ znacznemu spowolnieniu. Najlepiej proces ten przebiegał w zaborze austriackim, a najsłabiej w rosyjskim. Ważną rolę w rozwoju pożarnictwa odgrywała Ochotnicza Straż Pożarna w Krakowie, która została utworzona w 1865 roku. I na jej bazie powstał 10 lat później utworzony Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, dzięki któremu ukazało się rozporządzenie Wydziału Krajowego, które wprowadzało obowiązkowe straże pożarne w gminach wiejskich. Nieco inaczej sytuacja wyglądała w zaborze pruskim. Tam straże były zorganizowane jedynie w dużych miastach. W mniejszych miejscowościach funkcjonowały przymusowe bądź przymusowo ochotnicze straże pożarne. Sprawy ochrony przeciwpożarowej znalazły również swoje regulacje w przepisach prawnych. Najgorzej natomiast rozwinięta struktura straży pożarnej, jak również prawodawstwo, miało się w zaborze rosyjskim. Nie wprowadzono żadnych przepisów regulujących formację straży pożarnej. Dopiero w 1836 roku w Warszawie zaczęła funkcjonować straż ogniowa. Oczywiście zawirowania historyczne, jak rewolucja w 1905 roku, ona spowodowała, że zaczęto organizować stowarzyszenia i związki na mocy ustawy, które pozwalały na zrzeszanie się tych organizacji ochotniczych straży pożarnych. W zaborze rosyjskim ważną rolę odegrał Bolesław Chomicz oraz Józef Tuliszkowski. Oni w wydatny sposób przyczynili się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz do rozpowszechniania zasad budownictwa ogniotrwałego. W 1916 roku został utworzony Związek Floriański, który miał za zadanie zjednoczyć istniejące straże pożarne oraz prowadzić do podwyższania ich gotowości bojowej poprzez szkolenia, zjazdy, wydawane czasopisma. Tutaj jako ciekawostkę też podam, że wówczas pierwszym czasopismem o tematyce pożarniczej był Przegląd Pożarniczy, który nadal jest wydawany, jego wydawcą jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Kolejne dzieje to okres I wojny światowej. On ze względu na jak gdyby podatny grunt na rozwijanie działalności nie tylko pożarniczej, ale również patriotycznej, wówczas straże pożarne stały się nośnikiem wielu myśli patriotycznych. Tysiące strażaków angażowało się nie tylko do walk o niepodległość kraju, ale również mocno angażowało się w rozwój ruchu strażackiego. Na terenie odradzającego się państwa polskiego działało już 1600 straży, które pełniły również funkcje, oprócz tej, której wspomniałem, walki z pożarami, ale również funkcję kulturotwórczą. W strażnicach działały amatorskie zespoły teatralne, biblioteki, chóry, no i oczywiście znane do dnia dzisiejszego orkiestry strażackie. Druga wojna światowa przyniosła rozłam w polskim pożarnictwie, powołano policję ogniową, której służbę pełnili tak naprawdę wyłącznie Niemcy. Ochotnicze straże pożarne wykonywały zadania tylko pomocnicze i podlegały ścisłemu nadzorowi niemieckiej policji ogniowej. Władze okupacyjne zlikwidowały Związek Straży Pożarnych oraz zarządy ochotniczych straży i wówczas działalność straży mocno podupadła, była mocno utrudniona. Wówczas organizowano podziemie działalność konspiracyjną, w ramach której prowadzono szkolenie wojskowe, pozorowane akcje gaśnicze oraz sabotażowe pożary. Za działalność podczas okupacji hitlerowskiej polscy strażacy otrzymali najwyższą ocenę, która im wystawiła późniejsze monografie historyczne. Wielu historyków zwraca uwagę na rolę strażaków polskich podczas II wojny światowej. Po wyzwoleniu Polski ochrona przeciwpożarowa zaczęła się odradzać na nowo. Było wiele głosów za tym, aby wprowadzić nową organizację ochrony przeciwpożarowej. I tak w 1946 roku rozpoczęto szkolenie oficerów pożarnictwa w Centralnym Ośrodku Wyszkolenia Pożarniczego w Warszawie. W 1950 roku uchwalono ustawę, która powoływała państwowe organy ochrony przeciwpożarowej na czele z Komendą Główną Straży Pożarnych. Tam ta struktura pionowa była bardzo podobna do dzisiejszej, bo organizowano komendy wojewódzkie do komend powiatowych straży pożarnych. Powstał w ten sposób taki pion organizacyjny, który podlegał ministrowi administracji publicznej. Kształcenie pożarnicze prowadziły dwie szkoły podoficerskie, ośrodki szkolenia oraz pomaturalna szkoła oficerów pożarnictwa. W 1971 roku utworzono Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą w Warszawie, a następnie Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu i Krakowie. Rok później utworzono Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony Przeciwpożarowej, który prowadził prace badawcze w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Historia Straży Pożarnej w Kraśniku na tle tego rysu historycznego, który przedstawiłem, tak naprawdę możemy datować ją jej początek na 1907 rok, kiedy to została utworzona Kraśnicka Ochotnicza Straż Ogniowa. Już w 1910 roku Straż liczyła 80 dobrze wyćwiczonych i umundurowanych członków. W latach 1927-1935 ogromnym wysiłkiem strażaków i społeczeństwa miasta wybudowano Dom Strażaka. W 1950 roku działały Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych w oparciu o statuty, przepisy prawa o stowarzyszeniach i tak też po ukazaniu się ustawy o ochronie przeciwpożarowej organizacja została unormowana i usankcjonowana prawnie w Rzeczpospolitej Ludowej. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kraśniku powołana została w 1952 roku na mocy rozporządzenia ministra gospodarki komunalnej i tak też pierwszym komendantem powiatowym został porucznik pożarnictwa Stanisław Dycha. Komenda zatrudniała kierowców wozów bojowych w systemie zmianowym 24 godziny służby i 24 godziny odpoczynku po służbie. Natomiast załogę tychże obsadzonych przez zawodowych kierowców wozów bojowych stanowili strażacy ochotniczy. Lata 50. XX wieku to okres rozwoju bazy szkoleniowej dla strażaków z jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu kraśnickiego. Niszczące pożary miasta w latach 1959 do 1963 roku wymusiły na Kraśnickiej Straży powołanie nowych jednostek w najbliższych miejscowościach do współdziałania i wzmocnienia działań prowadzonych na terenie miasta i okolic. To też na podstawie stosownych zarządzeń zawodowa Straż Pożarna w Kraśniku jako jednostka bojowa i operacyjnie przyporządkowana Powiatowej Komendzie Straży Pożarnych powstała jednostka, na czele której pierwszym komendantem zawodowej Straży Pożarnej był porucznik pożarnictwa Władysław Bednarz. Zawodowa Straż Pożarna wydzierżawiła pomieszczenia oraz sprzęt pożarniczy od miejscowej jednostki OSP. Obsadą wozów bojowych znów stanowili strażacy, których rekrutowano z szeregów ochotniczych straży pożarnych. Natomiast kadrę dowódczą stanowili podoficerowie po szkole pożarniczej w Nowej Hucie. Z chwilą powołania zawodowej straży pożarnej rozpoczęto starania o lokalizację nowej strażnicy dla komendy straży pożarnych. Istniejące warunki lokalowe i sprzętowe nie zapewniały właściwego wykonywania nałożonych zadań operacyjnych, technicznych i szkoleniowych. Tak też w 1978 roku rozpoczęto budowę nowej strażnicy przy ulicy Obwodowej, a więc tej, w której się w tej chwili mieści Państwowa Straż Pożarna. Budowa trwała 14 lat, jej oddanie nastąpiło w 1992 roku i tak też zbiegło się to z powstaniem Państwowej Straży Pożarnej. Na przełomie lat 80. i 90. w związku z przemianami ustrojowymi oraz politycznymi, jakie nastąpiły w naszym kraju, koniecznym stał się problem przeorganizowania systemu ochrony przeciwpożarowej w Polsce. To też w 1988 roku rozpoczęto pracę nad nową koncepcją organizacji ochrony przeciwpożarowej i w wyniku tych działań Sejm Rzeczpospolitej uchwalił ustawę o Państwowej Straży Pożarnej, na której czele jako komendant główny stanął pułkownik pożarnictwa inżynier Felix Dela. 1 lipca 1992 roku Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła swoją działalność w dziedzinie ratownictwa. Rozpoczęto również pracę nad organizacją Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego skupiającego najbardziej mobilne jednostki Straży Pożarnej. W wyniku reformy administracji publicznej, a więc wprowadzeniu 16 województw, dokonano kolejnej reorganizacji formacji, wprowadzając komendy powiatowe i w tej formie Państwowa Straż Pożarna funkcjonuje do tej pory. 1 lipca, tak jak już wspomniałem, została powołana Państwowa Straż Pożarna. To też przez nasz kraj przetaczają się wszelkiego rodzaju obchody 30-lecia powstania naszej formacji. I tak jak powiedziałem, 30 lat temu rozpoczęło się wdrażanie przyjętych unormowań, realizacja licznych zadań z dziedziny ratownictwa. I tym sposobem doszliśmy do momentu, w którym zasadnym wydawało się stworzenie systemu, który by skupiał wszelkie podmioty świadczące usługi na rzecz ratownictwa. I tak też ważnym kolejnym zadaniem była budowa Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w skrócie nazywanego KSRG. On rozpoczął swoje funkcjonowanie 1 stycznia 1995 roku. W następnych latach ten system był oczywiście rozbudowywany przez włączanie do niego najbardziej mobilnych jednostek ochotniczych. Polega to na tym, że na podstawie zawieranych porozumień nawiązuje się intensywną współpracę z innymi również podmiotami uczestniczącymi w procesie ratowania, ratownictwa i ustala się specjalne relacje między tymi podmiotami i wówczas w procesie tworzenia takich struktur organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej bardzo ważną rolę odgrywają nie tylko straże pożarne, ale również inne podmioty, które mogą być włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to system, którego głównym celem jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska w ramach działań podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze, ze szczególnym uwzględnieniem Ochotniczej Straży Pożarnej. Głównie odbywa się to przez kilka takich modułów. Pierwszym jest gaszenie pożarów, drugim likwidacja miejscowych zagrożeń, kolejnym ratownictwo chemiczne, ekologiczne, ratownictwo techniczne, ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w ramach posiadanych sił i środków współpracuje z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych i one wówczas mogą angażować do swoich zadań również inne siły, środki podległe innym ministrom. Mam tutaj na myśli siły, środki chociażby podległe ministrowi obrony narodowej. System działa na 3 poziomach administracyjnych, które odpowiadają strukturze administracyjnej kraju, a więc jest to poziom najniższy, powiatowy, podstawowy. To jest poziom wykonawczy, to są prowadzone działania przez siły powiatu. Kolejnym jest poziom wojewódzki, koordynacja, wsparcie działań ratowniczych, kiedy siły powiatu są niewystarczające. No i poziom najwyższy, krajowy, wówczas to jest koordynacja i wsparcie sił ratowniczych, kiedy to właśnie siły województwa okazują się tymi niewystarczającymi. Jeżeli chodzi o cyfry, to potencjał Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przedstawia się następująco. To są 503 jednostki ratowniczo-gaśnicze, ponad 4700 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do systemu, 5 zakładowych straży pożarnych, 2 lotniskowe służby ratownicze i 21 jednostek wojskowych straży pożarnych. Gotowość operacyjna sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, oczywiście w zależności od dyspozycyjności, wyszkolenia, wyposażenia, umożliwia ich dysponowanie w trybie pilnym. Według kryterium obszaru chronionego, to znaczy niezbędnych sił i środków do likwidacji lub ograniczenia powstałego nagłego zdarzenia, mogących przybyć na miejsce zdarzenia bądź wypadku w najkrótszym czasie. I tak też w 2020 roku odsetek interwencji ratowniczych, których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut, wynosi ponad 90%. Aktualny standard dobowej gotowości operacyjnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przedstawia się następująco. W Państwowej Straży Pożarnej stanowi go minimum 5100 strażaków i około 5300 samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych w 503 jednostkach ratowniczo-gaśniczych oraz 4777 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, to ponad 11 tysięcy samochodów ratowniczych i specjalnych. W związku z tym, jak te cyfry wskazują, ten potencjał jest bardzo duży i w sposób wydolny, bierze udział w likwidacji różnego rodzaju zagrożeń i ochronie przeciwpożarowej. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w odniesieniu do naszego krośnickiego powiatu to oczywiście jego trzon, który stanowi Państwowa Straż Pożarna, ale drugim filarem są oczywiście ochotnicze straże pożarne. My na terenie powiatu krośnickiego mamy ich 80, z czego 18 to jednostki, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a więc wymagania, które my mamy w stosunku do nich, są większe, ale one stanowią, tak jak powiedziałem, drugi filar i stanowią bardzo duże wsparcie, zwłaszcza w aspekcie tych 15 minut, jeżeli chodzi o ten newralgiczny czas dotarcia do najbardziej odległych zakątków naszego powiatu. A przypomnę, że nasz powiat krośnicki to powierzchnia ponad 1000 km kwadratowych, no i niemalże 100 tysięcy ludności. W związku z tym, biorąc pod uwagę również rozpiętości skrajnych odcinków, skrajnie wysuniętych punktów na wschód, zachód, północ, południe naszego powiatu, pomoc ochotniczych straży pożarnych w naszych działaniach okazuje się nieodzowna. W związku z tym, że wspomniałem o Państwowej Straży Pożarnej jako wyszkolonej, umundurowanej formacji, chciałbym kilka słów powiedzieć również o systemie kształcenia w Państwowej Straży Pożarnej. Otóż Państwowa Straż Pożarna posiada własny system kształcenia i szkolenia. On w zasadzie składa się z dwóch podsystemów. Jeden odpowiada za podwyższanie kwalifikacji strażaków, którzy już znajdują się w służbie i oni korzystają z różnych rodzajów kursów staży. System ten dotyczy również strażaków, którzy są zatrudnieni w zakładowych strażach pożarnych i strażak, który trafi do Państwowej Straży Pożarnej, może podnosić swoje kwalifikacje. Natomiast drugi system to system, który bazuje na szkołach pożarniczych. Tutaj możemy mówić o szkołach aspirantów, które przygotowują do zawodu strażaka, technika pożarnictwa lub inżyniera pożarnictwa. Cały system kształcenia tworzy 17 ośrodków szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, jedna szkoła podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, 3 szkoły aspirantów, jedna w Krakowie, druga w Poznaniu. To są szkoły w randze, trzy szkoły, to są jedna w Krakowie, w Częstochowie i w Poznaniu. To są szkoły w randze szkół policjalnych, one kształcą w zawodzie technik pożarnictwa. No i jedna szkoła, Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, która kształci na studiach pierwszego stopnia inżynierów pożarnictwa oraz na studiach drugiego stopnia magistrów inżynierów pożarnictwa. Ten system jest zgodny z powszechnym systemem edukacji, co oznacza, że jest on otwarty na każdym poziomie na młodych ludzi starających się związać swoją przyszłość ze strażą pożarną. Oczywiście po wcześniejszym zdaniu na odpowiednim poziomie egzaminów maturalnych w przypadku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, bądź też egzaminów wstępnych do szkół aspirantów, czy też przejścia specjalnego postępowania, które pozwala wyrekrutować najlepszych ludzi do służby w Państwowej Straży Pożarnej. A tutaj chciałbym zaznaczyć, że zainteresowanie służbą w naszych szeregach niezmiennie od lat nie spada. Nie narzekamy na brak kandydatów do służby w naszej formacji. Jak już powiedziałem, rok obecny jest rokiem 30-lecia powstania formacji naszej. Tak też wiele naszych jednostek obchodzi ten jubileusz w sposób uroczysty. Organizujemy specjalne apele, uroczystości związane z tym jubileuszem. I tak też się działo w naszym powiecie 13 maja w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośniku odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka, gdzie zostały wręczone awanse, odznaczenia. Pojawiło się wielu znamienitych gości, którzy uświetnili swoją uroczystość. To był dzień taki, w którym świętowaliśmy, mogliśmy jak gdyby też pokazać się z jak najlepszej strony, występując w mundurach galowych. No i tak też podobnie jak my czynią nasi koledzy ochotnicy. W związku z tym informacyjnie chciałbym zaznaczyć, że będziemy mieli kilka świąt również u naszych kolegów druhów ochotników. Tak też 15 maja był obchodzony jubileusz 60-lecia w Popkowicach 8 maja, w OSP Spławach przed nami 4 czerwca, o jubileusz 60-lecia w OSP w Wólce Rudnickiej, 26 czerwca z kolei będziemy obchodzić 100-lecie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Blinowie, to jest jednostka, która jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, no i w planach mamy również 90-lecie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku II, które jest planowane na 3 lipca. Poza tymi obchodami również skupiamy nasze jednostki w organizacji zawodów, pokazów, więc to ten ruch pożarniczy jak najbardziej jest ożywiony. Skończyła się pandemia, w związku z tym wracamy do normalnego trybu jak gdyby funkcjonowania, również do szerszej działalności takiej prewencyjnej, kulturalnej. W związku z tym jest to dla nas tym niemniej miłe, bo możemy pokazywać się wśród społeczeństwa, brać udział w wielu pokazach. Teraz akurat wiele szkół prosi nas o to, aby przyjechać z pokazem, pokazać dzieciom sprzęt pożarniczy, zrobić jakiś pokaz, ale też wiele szkół, przedszkoli odwiedza nas w naszej siedzibie, nie tylko zwiedzając naszą strażnicę, ale również oczywiście zwiedzając nasze Muzeum Pożarnictwa, Wojewódzką Izbę Tradycji Pożarniczych, gdzie mamy bardzo dużo eksponatów związanych z historią pożarnictwa, nie tylko kraśnickiego, ale takiego w ogóle dotyczącego rozwoju pożarnictwa w województwie lubelskim. Chciałbym również zwrócić tutaj się do wszystkich sympatyków pożarnictwa i podziękować za okazywane wyrazy sympatii i uznania. One niezmiennie towarzyszą nam jako formacji i takie święta, o których wspomniałem, są nie tylko okazją do wyrażenia wdzięczności naszym sympatykom, ale również chciałbym zwrócić się tutaj do naszych najbliższych, którzy to często ponoszą taką niewymierną cenę za to, że my możemy realizować swoje pasje. Najważniejszą z nich jest ratowanie życia, zdrowia, mienia ludzkiego. No i jak gdyby staramy się oczywiście w czasie wolnym

0: bardzo budują etos służby i kształtują pozytywny wizerunek formacji, takiej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna oraz formacji, jaką są Ochotnicze Straże Pożarne.
1: A jeżeli chcecie namacalnie poznać historię straży w powiecie kraśnickim, to koniecznie musicie odwiedzić Izbę Pożarnictwa.
2: SK Kraśnik.
1: Mieszkańcy Kraśnika mogą wybrać się na grupowe zajęcia z Nordic Walkingu. Do spacerów z kijami zachęca Paweł Bieleń, kierownik ODK SM Pomoc, który wyjaśnił nam, jak wyglądają zajęcia.
3: Mógł Pan na początek wytłumaczyć, czym jest ten Nordic Walking, czym on się różni od zwykłego spaceru, dajmy na to.
4: Nordic Walking to jest przede wszystkim marsz z kijami. Tym różni się właśnie od zwykłego spaceru, że mamy dodatkowe elementy, które dodatkowy sprzęt, którego używamy podczas marszu. To nie jest takie zwykłe maszerowanie z kijami. Ten Nordic Walking przynosił oczekiwane efekty. Warto stosować prawidłową technikę, warto korzystać z prawidłowego sprzętu, bo nie każdy marsz z kijami będzie od razu Nordic Walkingiem.
3: A jakie są te pożądane efekty takich zajęć? Co dzięki temu możemy zyskać?
4: Nordic Walking jest taką z jednej strony najbardziej naturalną formą aktywności fizycznej, aktywności sportowo-rekreacyjnej, a z drugiej strony taką bardzo prostą, bo w zasadzie uprawiać Nordic Walking może każdy, kto nie ma problemu z chodzeniem, z poruszaniem się. Niezależnie od wieku, niezależnie od kondycji fizycznej. To jest też bardzo dobra aktywność z tego względu, że po pierwsze uaktywnia prawidłowo wykonywaną aktywnia 90% mięśni naszego ciała. Po drugie, dla osób, które mają problemy z kondycją fizyczną i dopiero chcą się wdrożyć do takiego zdrowego stylu życia, trzeba pamiętać, że przy takim marszu kije służą jako dodatkowy element oparcia. Więc nie mamy takiego dużego obciążenia stawów, angażujemy większe grupy mięśniowe.
3: A czy jak się zapisujemy tutaj do Państwa na te zajęcia, to trzeba mieć ze sobą swój sprzęt, czy można jakoś wypożyczyć? Jak to by...
4: Jeżeli posiadamy swój sprzęt, to warto przyjść ze swoim sprzętem. Mamy kilka par kijów do wypożyczenia, także na czas zajęć, żeby zobaczyć właśnie, jak wyglądają te właściwe kije do Nordic Walkingu, bo nie wszystkie kije, które kupujemy, które są opisane gdzieś tam w sieci albo w sklepach jako kije do Nordic Walking, rzeczywiście pozwalają prawidłową technikę Nordic Walking wykonywać. Reasumując, ci, którzy do nas na zajęcia przychodzą, po raz pierwszy mogą przyjść bez kijów. Kilka par mamy do wypożyczenia na czas zajęć.
3: Trasy to są jakieś długie, czy dostosowane z dnia na dzień?
4: Wszystko zależy od kondycji i zaangażowania uczestników zajęć. Oczywiście będziemy to dostosować do, że tak powiem, najsłabszego członka grupy, ale powoli, myślę, że w miarę wdrażania się będziemy te trasy troszeczkę wydłużać. W dzielnicy fabrycznej, gdzie startujemy z placu festynowego, z Centrum Kultury, przede wszystkim będziemy wychodzić w tereny leśne, więc fajne otoczenie, miękkie trasy, wygodne do chodzenia. Tutaj w starej dzielnicy startujemy z skweru przy ulicy Spółdzielczej i tutaj też bardzo różnie. Tutaj jesteśmy bardziej uwiązani do tych tras twardszych, czyli będziemy chodzić czasami w okolice Parku Świętego Jana Pawła II, czasami w okolice już w drogi polne, w okolice obwodnicy północnej.
3: A jak do tej pory te zajęcia wyglądały na przestrzeni tam ostatnich lat? Kiedy się dokładnie zaczęły? Jakie były tego początki? I jak to wyglądało z frekwencją? Czy mieszkańcy chętnie tutaj się na takie spacery z kijami wybierali?
4: Tradycja zorganizowanych zajęć Nordic Walking w Kraśniku ma już... Ta tradycja jest kilkuletnia. Kilka lat temu zaczął z takimi zajęciami Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wtedy dość spora grupa mieszkańców na takie zajęcia przychodziła. Później była przerwa. Wróciliśmy z tymi zajęciami. Ja przede wszystkim prowadziłem zajęcia do tej starej dzielnicy miasta. Instruktorzy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w dzielnicy fabrycznej. Frekwencja bardzo, bardzo różna. Tutaj po kilkanaście osób miałem czasami na zajęciach. Trudno powiedzieć, bo to ludzie bardzo różnie przychodzili akurat na zajęcia. Zachęcam do udziału w zajęciach Nordic Walking. To jest bardzo fajna okazja, by poruszać się, by uprawiać jakąś formę rekreacji na świeżym powietrzu, spędzić czas w miłym gronie, w otoczeniu przyrody, a przy okazji dowiedzieć się, czym jest ten Nordic Walking i jak chodzić z kijami, by to przynosiło jak najlepszy efekt.
1: W zależności od pogody i pory roku zajęcia odbywają się w różnych terminach. Szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu Kraśnik na kijach. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: SK Kraśnik News.

0: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy o literackim spacerze śladami hrabiego w goście Radowie. Będzie też o twórczości poety z naszego regionu, który zmarł w bardzo młodym wieku. Zostańcie z nami.
1: SK Kraśnik.
0: Tajemnice goście Radowa i Pałacu Suchodolskich. Poznajcie historię tego miejsca poprzez literacki spacer. Ewelina Maria Mantycka, pisarka z goście Radowa, organizuje literackie spacery po swojej miejscowości. Z czasem stało się to cykliczną formą turystyczną w goście Radowie. Każdy, kto chce poznać historię rodu Suchodolskich i nie tylko, powinien wybrać się na ten spacer.
2: Goście Radów, nasza nazwa wzięła się od prawdopodobnie od pierwszego rodu goście radowskich, którzy tu mieszkali. Mówi się też, że może od pierwszego od rycerza, który się nazywał Gościrad, chociaż badacze wychodzą z założenia, że po prostu leciał tutaj gościniec i goście płacili chętnie, czyli z radością opłatę za ten przejazd. U nas oczywiście pan wójt mówi, że my jesteśmy po prostu gościnni dla wszystkich i stąd ta nazwa się wzięła. Możemy powiedzieć, że u nas była osada okresu przeworskiego, ponieważ znaleziono kilka popielnic, takich grobów, gdzie właśnie znajdowały się różne paciorki i nawet płód był dziecka, kości mężczyzn i kobiet i to było w goście Radowie, ale jeszcze do okresu panowania hrabiego Suchodolskiego to w Borowinie również znaleziono takie kości. Dlatego już możemy powiedzieć, że przy rzece mógł iść szlak po prostu ten bursztynowy i gdzieś były te osady. Dla nas to jest o tyle ważne, że już wiemy, że dawno, dawno temu było tutaj jakieś życie. Pierwsze zapisy to jest dekret Monachusa z 1198 roku, gdzie jest zapisane, że Jan zamienił się na osadę Gościrad z bratem Mateuszem. Jest to dekret Monachusa z XI wieku, wydany przez patriarchę Kościoła Zmartwychwstania w Jerozolimie i są to klasztor z Miechowa. I to jest zapisane, że właśnie ten gościrad, tylko że założono, że ten gościrad znajdował się koło Krakowa, bo to był ten dekret tam z ziemi krakowskiej. Oczywiście w tym dekrecie znajdują się ziemie z Janowa, więc możemy zakładać, że te ziemie to był ten gościrad, ten właśnie nasz gościrad. Jest to pierwszy taki zapis piśmienniczy. Później w XII wieku spalono nasz kościół przez Tatarów, co też zostało właśnie udokumentowane. I pierwszym właścicielem takim, który się dla nas nie za bardzo zasłynął, bo zabił księdza Piotra Czarnego i on się zapisał, to jest Trojan Gościradowski herbu Bogoria. I do tej pory została taka nazwa Trojanówka i ludzie mówią na takie pola Trojanówka, a te pola to są właśnie ten Trojan musiał parafii oddać tym księdzom tak jakby za karę te pola i stąd się wzięła ta nazwa Trojanówka. Później mamy wiek XIV-XVI, to już Gościradów jest podzielony na wiele części i ci gościradowcy również mają swoje części. Mówimy tutaj o takich właścicielach jak Leszczyńscy, Andrzej Tańczyński, Żurawscy, Ostrowscy. Ja myślę, że ten gościradów był podzielony na 6 części, ale tak samo Liśnik był podzielony na 6 części i tam bardziej zasłynęli Wybranowscy, a Wybranowscy to byli zacni rycerze, gdzie Mikołaj Wybranowski, jego portret znajduje się w Muzeum Czartoryskich i tam można go właśnie zobaczyć. Jest to legat Suchodolskiego, który przekazał właśnie do tego muzeum. I ten Mikołaj był ożeniony z Zofią Radecką. A Zofia Radecka słynęła z tego, że przebierała się w zbroję męża i atakowała naszą wieś sąsiednią Księżomierz, bo to była wieś książęca. Więc oni się tutaj nie za bardzo lubili i ona z tego zasłynęła, że właśnie się przebierała w tę zbroję. Mieli 8 dzieci, 4 mężczyzn i 4 dziewczyn i jej właśnie tym najstarszym synem był Romuald Wybranowski, który tutaj się urodził i miał 3 żony. To też z tego jest słynne, że miał 3 żony, bo jedną to nawet z kuzynką się ożenił po pierwszą, a druga to była Salmonella Szampkowa. I to właśnie przez ten ślub z Romualdem oni wykupili Szczecyn, Węglin i połączyli ten Liśnik z Gościradowem. I dlatego to jest takie duże właśnie dzięki temu. Też mówi się, że Salomea ufundowała, który zachował się jedyna tutaj taki figura Jana Nepomucena koło kościoła. To będzie u nas jeden z najstarszych właśnie zabytków, ufundowany przez kuzyna tej Salomei, biskupa krakowskiego Stanisława Szempka.
3: Znajdujemy się na terenie Parku Pałacowego, należących do ostatnich hrabiów suchodolskich, ale tu jest bardzo ciekawa historia, więc jak już mówiłam o Wybranowskich, Wybranowski Romuald z Salomeą mieli syna Stanisława. On się ożenił z Marianną Dunin-Krawicką i również mieli córkę Salomeę. Zostało to przekazane. Ta Salomea, no z czego była słynna? Ona znalazła sobie takiego męża, raczej znaleziono jej takiego męża, który nazywał się Eligiusz Prażmowski. I to jest nasz pierwszy ekscentryk w Gościeradowie, który słynął już we Francji z tego, że ubierał się po francusku w różne atłasy, nie atłasy, tiule, miał tą swoją perukę, a w guzikach miał różne nieżywe robaki. I on tutaj został wygnany tak jakby troszeczkę z Francji, ponieważ założył taki interes na Penseta, taki szlachcic z Francji, namówił go do tego, żeby założyli firmę, gdzie będą sprzedawać jaja, ale te jaja nie będą je kury po prostu nagrzewać, tylko bo oni będą sztucznym światłem nagrzewali te jaja i wszystko zatęchło. I ludzie go po prostu stamtąd wygnali. Miał też długi tam porobione, więc uciekł tutaj i ożenił się właśnie w Gościeradowie z Salomeą. Aż był to Francuz, no to żonę ubierał w te wszystkie gorsety pompadour, bielił jej te lico, nie pozwolił jej po prostu wychodzić inaczej z domu. Nawet Koźmian go opisał i Raymond. W pamiętnikach Koźmiana właśnie o nim czytamy, że to był taki ekscentryk, że wszędzie jak się gdzieś wybierali, to wszyscy ich znali z tego, że oni tak śmiesznie wyglądali. Ale Prażmowski też słynął z tego, że był bardzo dobrym muzykiem. I tutaj w Gościeradowie rozgrywały zawsze koncerty. Były na tym w pałacu koncerty. Jeżeli nie miał gości, to nawet z żoną codziennie oni tutaj koncert prowadzili. Jeszcze z takich śmiesznych rzeczy o Prażmowskim można powiedzieć, to pałac, do którego przejdziemy, jest zbudowany tak nietuzinkowo, że zamiast czterech kolumn, to Prażmowski kazał wybudować trzy, żeby jego goście w tą kolumnę na środku wchodzili i sobie głowę tłukli. To z tego też właśnie słyniemy, że ten pałac jest taki nietuzinkowy. Prażmowski miał dwie córki, Melanię i Mariannę. Oczywiście one były skarane na tego ojca, który ich też tak stroił w modę francuską i musiały wyjść za muzyków, raczej musiały. No, znalazł im po prostu muzyków, którzy tu koncertowali, przyjeżdżali, bo tu bardzo zacni przyjeżdżali muzycy. I jeden Melanię wydał za Franciszka Sołtyka, ale ich historia nie jest za szczęśliwa, ponieważ Melania zaraz po urodzeniu córki, córka umiera 15 dni tylko, żyła i Melania umiera. Nie możemy jej znaleźć ani żadnych akt, gdzie jest pochowana. Nic nie ma takiego, żeby odkryć, co się dalej może działo, albo gdzie jest jej grób, bo to szukałam. Więc drugą córką jest Marianna i też za Franciszka wychodzi. I ona ma dwójkę dzieci z Franciszkiem Sołtykiem, hrabią suchodolskim. Ma Eligiusza starszego, który urodził się 18 maja 1918 roku i młodszego Edmunda 1922 roku. I wtedy właśnie Melania umiera, więc tak zakładamy, że po prostu po śmierci, po urodzeniu dziecka gdzieś musiała zachorować i umrzeć. Mówi się, że ten łuk triumfalny został zbudowany w 1820. No i podaje się, że to Eligiusz Suchodolski zbudował ten łuk, ale to raczej niemożliwe, żeby dwa lata go, mając dwa latka, zbudował, więc zakładamy, możemy przypuszczać, że to Franciszek dla tej żony zbudował dla właśnie Marianny ten łuk triumfalny, jak jego żona umarła. I mamy Eligiusza Suchodolskiego, który już mając 8 lat został po prostu właścicielem Gościeradowa. Nie osiadł, ponieważ był niepełnoletni, to jego ojciec się zajmował tym Gościeradowem. I pod władzą Franciszka tutaj wszystko prosperowało, zatrudnił znacznych ekonomów, znał się troszeczkę na tym i ten Gościeradów tutaj pięknie rozkwitał. A to nasza pani dyrektor DPS-u, pani Elżbieta Spyra.
4: Na łożu śmierci Eligiusz Suchodolski, hrabia, napisał testament. W tym testamencie zaznaczył, że przekazuje całe dobra gościeradowskie na rzecz Towarzystwa Dobroczynności. Z zapiskiem, że ma być to przeznaczone dla osób ubogich i chorych, w ramach pomocy dla nich, prawda? Także tutaj był w okresie międzywojennym i po wojnie, i w czasie wojny szpital dla ubogich. Potem było prewentorium przeciwkuźlicze dla dzieci z rodzin ubogich, a 45 lat temu powstał dom opieki wtedy dla osób z upośledzeniem umysłowym, a w późniejszym czasie przekształcony w dom pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Także dzięki hrabiemu Eligiuszowi mamy tutaj dom dla 65 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dom piękny, zabytkowy, ale piękny i piękny ogród, w którym jak widać dzieci skorzystają całkowicie.
3: Eligiusz, on tutaj nie przebywał, najpierw się uczył bardzo dużo w Warszawie, brał nauki również u nauczyciela Fryderyka Chopina, również był muzykiem jak jego ojciec i to uwielbiał. On dopiero przeprowadził się to będąc już starszą osobą, ale z listów do ojca możemy wyczytać, że nie podobało mu się w Gościaradowie. On nie lubił. Uważał, że to jest dla niego więzienie, siedzieć tu samotnie. Służba, że go nie lubiała i oczywiście takie skargi pisał, więc dużo podróżował. Podróżował do Włoch, do Paryża. No i właśnie podobno w Paryżu złamała mu serce jakaś paryżanka. Ale pierwszym takim zawodem księżniczka sapieżanka odrzuciła jego zaloty i przywrócił tutaj do Gościaradowa i wygonił z pałacu służbę kobiecą. Wszystkie kobiety, nie chciał żadnej kobiety w pałacu, więc otoczył się podobno młodymi służącymi. Miał swojego ulubionego też kamerdynera Gnata, Gnatowskiego, który dużo mu podpowiedział. Podobno bez Gnatowskiego Suchodolski nic tutaj nie zrobił. Wszystko to Gnatowski robił i on tutaj zatrudnił, miał służbę, czy jakiś tam, jak były, ktoś przyjeżdżał, to wszystko musiało się odbyć przez Gnatowskiego, dopiero do Suchodolskiego to dochodziło. I mamy już Suchodolskiego, który jest starszy. Ojciec właśnie przyjeżdża często tutaj rozstrzygać z nim różne spory, bo Suchodolski prowadził spory ze swoimi chłopami, wprowadzał różne dziwne rzeczy, które mieli chłopi tutaj robić na polach, a on się nie za bardzo znał na tym. Zatrudniał też ekonomów, ale często się też z tymi ekonomami gdzieś tam nie dogadywał. W końcu, już tak przy końcu jego życia, gdy już wszystkie kobiety zostały stąd wygnane, przyjechała do niego hrabianka Grabowska, Aniela, która kazała sobie mówić Angelika. Przyjechała do niego, bo jej taki podpowiedział Żyd Boruc, żeby majętnie wyszła za mąż, to żeby tutaj tego hrabiego. Nasz hrabiar już starszy przyjął ją, kazał nawet pięknie park tutaj przystroić, pooprowadzał i powiedział, że przyjedzie do Rachowa i zobaczy tam u niej na włościach, co się dzieje. Oczywiście nasz hrabia przyjechał z kamerdynerem, rybę kazał złowić w stawie, owinął ją w gazetę i tylko tyle. Wysłał kamerdynera do tej hrabianki, rybę przekazał i to była jego odmowa wszystkiego. Oczywiście historia Anieli z Grabowa jest bardzo śmieszna i ciekawa, ale to już musi każdy sobie sam doczytać, a tam może kiedyś to jeszcze opowiem o tej hrabiance. Suchodolski mówi się u nas tak troszeczkę niepochlebnie, że lubił młodych chłopców i to jest taka ciekawostka, że sam po śmierci zaległ w kaplicy swojego służącego, 20 lat młodszego, którego podobno bardzo lubiał. No oczywiście z tyłu znajduje się na tej kaplicy poświęcona tablica dla tego służącego. Ile ciał tam leży, nie wiemy, no ale to jest taka po prostu historyczna ciekawostka, że wszystko mogło się zdarzyć. Przed śmiercią zapisał cały ten pałac właśnie Warszawskiemu Towarzystwu Dobroczynności. Teraz zastanawiają się ludzie, dlaczego to zrobił, jeżeli miał jeszcze brata Edmunda, który musiał uciec z Polski i mieszkał w Wiedniu. I dlaczego nie zapisał tego na brata? Podobno chciał zmazać z siebie winy za swojego dziada Wojciecha, który tam politycznie był troszeczkę taki zasunięty tutaj w Polsce i postanowił zrobić coś dobrego, czyli zapisać wszystko na Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, na szpital dla dzieci chorych wyznania katolickiego. I tutaj Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności nawet poświęcony jest napis, tylko z przodu to będzie widać, Res Sacra Miser. Jest to Seneki, sentencja, nieszczęśliwym rzecz święta. Jest to właśnie dla niego poświęcony napis. Po śmierci Eligiusza testament znaleziono oczywiście w stole w jadalni. I sam Edmund, brat Elgiusza, nie przyjechał po śmierci, tylko najpierw przyjechała jego żona, Karolina Jarecka, która po prostu zgrabiła pieniądze z sejfu i wyjechała do Szwajcarii. Edmund przyjechał później i zaczął już, ponieważ w testamencie było zapisane, że on może mieszkać tu dożywotnie, ale później i tak ten pałac przechodzi na Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. I przez ten okres od śmierci swojego brata Edmund się sądował właśnie z Warszawskim Towarzystwem bardzo długo. Próbował zmienić zapis w testamencie, że nie jest to przekazane na Warszawskie Towarzystwo, tylko to słowo jedno próbował zamienić, że to dla niego jest, że to on będzie tym właścicielem. Nie udało mu się. Umarł w 1904 roku, no i jest pochowany obok kaplicy swojego brata i nawet Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności wystawiło mu wielki pomnik marmurowy, więc nie mieli mu tego za złe, że się tak sądował. Jak widać, to była bardzo dobra decyzja Eligiusza, że przepisał to na Warszawskie Towarzystwo, ponieważ pałac nadal
5: funkcjonuje
3: i
5: takim pozytywnym słowem.
3: I chyba tak, prawda? Jak Eligiusz chciał, żeby pomagał. Tak, on sam był właśnie osobą taką, no, nieszczęśliwą, bo nie miał żony, umarł samotnie, otoczony tylko służbą i zostawił coś po sobie. Wielkie dziedzictwo właśnie to jest nasze gościewiadowskie. To jest ten pałac. Robi wrażenie. Jest to zabytek klasy pierwszej. I jak mówiłam, 3 kolumny, tak? Powinno być 4, ale jego dziadek Przemoski stwierdził, że będzie 3, ponieważ goście będą uderzali głową w tą kolumnę środkową. I tak się zachowało, tak opowiadamy po dzień dzisiejszy. Oczywiście jeszcze mi się marzy tak, żeby kiedyś odbyły się te koncerty na tarasie, tak jak właśnie Prażmowski i Suchodolski urządzali tu wielkie koncerty. No właśnie, mi się marzy ten koncert taki na tym tarasie.
5: Robimy,
3: tak. Myślę, że zrobimy, wykorzystamy to, żeby zrobić.
5: Byłoby to piękne.
3: Tak, i muzyka taka kameralna, żeby było, żeby jakiś zaprosić tu muzyków na ten pałac.
5: I to
3: było. Tak, będziemy działać, żeby to zrobić, żeby ta muzyka wróciła do tego pałacu.
5: Nawet cyklicznie.
3: Nawet cyklicznie, tak, zrobić to, żeby było od czasu do czasu. Zimą trudniej to by musiało być w środku, ale o tak jak jest teraz, to wieczorkiem zrobić to pięknie. I ludzie z Gościradowa mogliby tu posłuchać tego. Oczywiście dużo rzeczy po śmierci Eligiusza zostało zapisane do Muzeum Czartoryski w Krakowie. Jest tam portret właśnie Mikołaja Wybranowskiego. Reszty portretów nie wiem, czy są. Wiem, że legat jakiejś zbroi po Mikołaju Wybranowskim się tam znajduje. Muzykalia poszły też do Krakowa, do muzeum. Szukaliśmy też karety z Gościradowa, ale nie wiadomo, gdzie została podana, może dalej gdzieś wydana. Wiemy, że Edmund dużo sprzedał stąd, mebli, które były, lasy posprzedawał, więc tutaj już została taka garstka tylko tych rzeczy. No ale budynek stoi. Tą bramę wybudował też Eligiusz Suchodolski. Myślę, że chciał troszeczkę zrobić podobną bramę, tak jak jest Łyk Triumfalny, to tutaj też jest Łyk Triumfalny, ale już taki typowy, podobny, jak patrzymy na tą budowę, to jest podobna do kościoła. Kościół został wybudowany po śmierci Eligiusza i on zostawił w testamencie, w legacie, pieniądze przeznaczone na budowę kościoła. Oczywiście jego brat trochę ukradł z tych pieniędzy, które zostały tam przekazane, ale ludzie z Gościradowa się zebrali i dołożyli do tego budowy kościoła. Kościół jest budowany w 1908 do 1920 roku i co znaleźliśmy na listach Suchodolskiego, które znajdują się w Bibliotece Łopacińskiego w Lublinie, na listach do ojca Eligiusz Suchodolski rysował ołówkiem ten kościół. Miał być on o wiele większy, ale tylko pieniędzy wystarczyło na taką budowlę, która jest teraz wystawiona. Jest to jeden z piękniejszych tutaj kościołów. I Dziekoński, który budował ten kościół, sugerował się tymi rysunkami Suchodolskiego. I drugi taki kościół jest w Bobach. Trochę mniejszy od naszego, ale jest właśnie podobny. Tylko, że musimy wspominać i mówić o tym, że to jednak Eligiusz Suchodolski sobie wymarzył taki kościół, narysował go na tych listach i on został w takim kształcie właśnie zbudowany. Na razie robimy spacery literackie po Gościradowie z historią Gościradowa, żeby każdy zapamiętał. A saga gościradowska, w której też można znaleźć właśnie tą historię, to jest śmiesznie napisana, to jest komedia, ale gdzieś tam w tej komedii jest opisana właśnie ta historia gościerodowa, żeby ludzie z takim wesołym podejściem do tego podeszli. Więcej się wtedy zapamiętuje z tej historii. Zaczynamy takie zawsze od budynku Goku i biblioteki, ponieważ znajdują się w jednym budynku i tam pani dyrektor i pan dyrektor oprowadzają, mówią o tej budowli i o swojej działalności i później ja zaczynam oprowadzać po gościerodowie z tą historią. Przechodzimy na pałac parkiem, opowiadam tutaj do tej bramy i jak są dłuższe spacery, bo niektórzy po prostu chcą tylko przez pałac, to idziemy, przechodzimy do bajki, restauracji Bajka, która jest w książce jako oficerówka, bo kiedyś to był dom oficera niemieckiego tam zbudowany i wtedy tam przechodzimy do tego domu oficera na krótką przerwę, a później idziemy na kościół, do kościoła i na cmentarz i do kaplicy Słuchodolskiego, a jeszcze za cmentarzem mamy bunkier, więc wszyscy chcą jeszcze zobaczyć ten bunkier, przechodzimy na bunkier, więc jest to praktycznie cały dzień zwiedzania gościerodowa, bo to jest bardzo wielki obszar, żeby wszystko zwiedzić. Tutaj jeszcze mamy zabytkowy spichlerz.
4: Nasi mieszkańcy chodzą razem właśnie z osobami, które
6: dołączają się.
4: Nieraz bywa tak, że ta grupa chce zobaczyć, usłyszeć coś, co się dzieje w domu pomocy, jakie są prowadzone terapie, prawda? Jak jest zooterapia. Pokazujemy zwierzęta, które mamy do prowadzenia zooterapii dla mieszkańców. Także chętnie to słuchają o domu pomocy, co się tutaj dzieje. To też jest takie coś fajnego, bo ludzie poznają naszych mieszkańców, poznają, co się tu robi dla nich, prawda? Jak wygląda prawdziwy dom pomocy społecznej dla dzieci niepełnosprawnych z intelektualnością niepełnosprawną.
3: Które mieszkają w pięknym pałacu z bogatą historią.
4: Tak, dokładnie.
0: Spacery literackie po gościeradowie organizowane są dla większych grup osób bezpłatnie. Jeżeli chcielibyście wziąć w nich udział, wystarczy skontaktować się z Eweliną Marią Mantycką, Urzędem Gminy lub też z ośrodkami kultury z gościeradowa.
1: Eszka Kraśnik.
0: Taniec ostatniego czasu to tytuł jednego z wierszy napisanych przez tragicznie zmarłego Jana Bożka. Taki sam tytuł nosi książka, która powstała po jego śmierci. W środku znajdziemy całą twórczość młodego artysty, czyli kilkadziesiąt wierszy i obrazów. O książce i nie tylko opowiedziała nam Renata Bożek, pisarka i ciocia Jasia Bożka.
7: Dzień dobry wszystkim, nazywam się Renata Bożek i jestem pisarką i ciocią Jasia Bożka, o którego książce chcę opowiedzieć. To jest takie trochę nieuniknione. Powiem, że zginął zabity przez pijanego kierowcę 200 metrów od własnego domu dzień przed tym, jak miał wyjechać na studia do Lublina na mechatronikę. I miał 19 lat. I w ogóle Jasiek był utalentowanym bardzo młodym człowiekiem, bo pisał wiersze, pisał powieść, dużo malował, a jednocześnie był bardzo zainteresowany fizyką i matematyką. No i stąd ta mechatronika, tak, że chciał no jak to młody człowiek, tak, no, budować statki kosmiczne, budować rakiety, oczywiście podróżować na Marsa razem z Elonem Muskiem. No, zobaczylibyśmy, co by z tego wyszło już po studiach. No, był bardzo taką chyba ciekawą osobą. To znaczy, ja nie chcę tutaj robić jakiejś takiej, ubóstwiać go, czy prezentować jako świętego młodego człowieka, bo święty nie był. Lubił imprezować, miał kolegów. Czasami był arogancki. No, taki młody nastolatek, tak? Młody człowiek, to mam, ale też był bardzo wrażliwy. To też widać w jego tych pracach artystycznych, w jego wierszach. Miał też ogromnie dużą wyobraźnię. Co tak nawet się zastanawiałam ostatnio, już jak zobaczyłam tę książkę, że to mogłoby być bardzo ciekawe połączenie, prawda? Fizyka, matematyka, inżynieria, mechatronika i przy tym jeszcze taka artystyczna wyobraźnia. No, co by z tego wyszło, nie sprawdzimy. Myślę, że też napisałam jakby wstęp do książki, troszkę więcej o Jasiu, to jeżeli ktoś zajrzy do tej książki, to może bardziej go poznać. Ale myślę, że najbardziej, tak mnie się wydaje, tak jest z punktu widzenia pisarki, tak, że najbardziej można poznać człowieka, czytając jego wiersze, oglądając obrazy. To jest taka książka, można powiedzieć, artystyczna. Ona jest złożona jakby z jego wierszy. Pisał je, jak miał 16 lat. Tak 16-17. I druga część to są reprodukcje jego, niektórych jego prac, wybrane tutaj przez Monikę Hanulak z ASP w Warszawie, czyli z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ona jest ilustratorką, graficzką, tam profesorką. Więc tak jakby tu pokazuje, jakby ta książka pokazuje też ten pewien talent. I zdecydowaliśmy się, że wydrukujemy wszystkie wiersze. No już mówię, zdecydowaliśmy i mam tutaj na myśli Adama Wiedemana, takiego poetę i tłumacza, pisarza i no, siebie, że wydamy je wszystkie, bo nie ma tam wierszy kompromitujących. Są bardzo dobre. Są takie, które mogłyby być lepsze, które być może po tym, jakby Jasiek po kilku latach, teraz, gdyby żył, gdyby siadł do nich, je przeredagował, to byłyby świetne. Tego nie wiemy. Ale chcemy też, jakby chcieliśmy pokazać, no, taką też całość jego wyobraźnię i wrażliwość. Te wiersze są bardzo rembodowskie. To widać, że są pisane pod wpływem tego francuskiego poety Rimbaud. I to też jest typowe dla młodych ludzi, tak, że oni się wzorują na kimś. To samo widać też w jego no, obrazach, czy szkicach, czy rysunkach. Ale jednocześnie widać w nich no, taką bardzo, jakbym powiedziała, idiosynkratyczną, specyficzną wyobraźnię. Kolor jest bardzo ciekawy, też jakby to ujęcie tematu. To bardzo, bardzo jest takie, powiedziałabym, oryginalne. Więc wydaliśmy tą książkę w Lampie Iskrze Bożej u Dunina Wąsowicza. On jest producentem wykonawczym, to on się tym zajmował składem. Redakcją wierszy, jak już wspominałam, zajął się Adam Wiedemann. A stroną wizualną i wyborem prac Monika Hanulak. To myślę też, że dla młodego artysty, poety, malarza, tak, który zginął tragicznie, no to jest też rodzaj pomnika, tego coś, co zostanie. Być może przejdzie to do polskiej literatury, być może to przejdzie do tylko do takich rodzinnych bibliotek. Może ktoś się zainspiruje, tego nie wiemy, ale może jeszcze przeczytam opinię Adama Wiedemana, tak, który jest no, uznanym poetą i literatem. Onegdaj prorokowałem nadejście nowego pretensjonalizmu w poezji polskiej. Nadszedł on jednak tylko w Słowenii, gdzie jego głównymi reprezentantami są Lucia Stupica i Tibor Hrs Pandur. My zaś borykamy się raczej z nowym pozytywizmem i w sumie nie wiadomo co lepsze. Tak czy owak, niniejszy tom dowodzi, że nowych pretensjonalistów jednak jakiś mamy. A Jan Bożek, jako poeta młodo zmarły, może stać się ich wzorem, patronem i przewodnikiem. Czyli to też jest taka książka dla młodych artystów, też taka inspirująca, tak, że warto robić. No, nie warto umierać, ale warto próbować no, pisać, malować, jakoś rozwijać swoje talenty. Chcemy dochód ze sprzedaży książki przeznaczyć na, no ja to tak nazywam może w cudzysłowie stypendium dla czy młodych poetów, młodych malarzy, takich raczej nastoletnich albo dwudziestoparoletnich, którzy no, będą mogli no, dostać taki support finansowy na malowanie czegoś, napisanie, więc myślę, że to będziemy jakby robić ten fundusz czy to wsparcie razem z Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. Ja się zajmowałam książką. To było moje główne zajęcie, żeby to po prostu wydać i żeby ona powstała, bo też uważam, to jest rodzaj no, takiego, tak jak mówiłam, że to po prostu jest coś, co po człowieku zostaje, bo być może za 50 50, za 100 lat my już nie wiadomo, co będzie z pomnikami, co będzie z pamięcią, co... A taka książka, która gdzieś tam będzie krążyć w kulturze, zawsze jest. Myślę, że to jest coś, co no, młody człowiek, który tak jak ja się malował, czy też pisał, no, że on by chciał. Że to jest coś, co jest dla takiego młodego artysty jest ważniejsze niż nawet najwspanialszy, największy pomnik na cmentarzu. I to jest coś, co też myślę, że zostanie dla jego przyjaciół, znajomych, no i oby dla innych młodych ludzi, którzy będą się mogli też zainspirować, a może też powzorować na tych wierszach, no kto wie. To wszystko jest na razie otwarte. I książka jest zatytułowana Taniec ostatniego czasu, tak jak jego pierwszy wiersz. I też tak zatytułował powieść, którą pisał, no i jakby nie skończył. Myślę, że ten taniec ostatniego czasu to jest pasuje do życia każdego z nas.
0: W przyszłości prace młodego artysty będą prezentowane również w szkołach czy w galeriach. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk. SK Kraśnik.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żarty.

0: Autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczorem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Radio.sk.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.